Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: na 106.2 FM Radio Warszawa. Minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwraca uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczęła się 5 października. W budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
1: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat Konferencji Episkopatu Polskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak.
3: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców: a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
1: Finał akcji odbędzie się 19 listopada. Do tego dnia wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Podczas odbywającej się pierwszej tury pielgrzymki maturzystów archidiecezji warszawskiej sprawowana była msza święta w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Piotr Jarecki. W homilii apelował do uczestników m.in. o to, aby budowali rzeczywiste relacje z innymi ludźmi.
4: Jeżeli będziemy mieli właściwą relację z Panem Bogiem, to i będziemy mieli właściwą relację ze sobą i z innymi ludźmi. To jest też wielki problem, kochani, dzisiaj. Podejmujemy ten temat, że relacyjność międzyosobową zastępujemy, i to nie tylko młodzi ludzie. Jak jadę metrem w Warszawie, czy tramwajem, czy autobusem, to widzę, że prawie każdy człowiek wchodzi w pseudorelację z telefonem komórkowym. To jest pseudorelacja, to nie ma tam relacji interpersonalnej. I na to też, kochani, zwróćcie uwagę, żeby być pojednanym ze sobą.
1: Na Jasnej Górze biskup zwrócił się do maturzystów z prośbą, aby modlili się o świadomy wybór swojej drogi zawodowej.
4: Rozmawiajcie z Panem Bogiem, proście Ducha Świętego, żeby was oświecił, żebyście dokonali rozeznania, jakie jest wasze powołanie życiowe. Rozmawiajcie także ze swoimi rodzicami o tym. Rozmawiajcie z przyjaciółmi, rozmawiajcie z nauczycielami, żeby dokonać po prostu rozeznania, jaka jest wola Boża wobec mojej osoby. To jest absolutnie recepta na sukces życiowy.
1: Kolejni maturzyści archidiecezji warszawskiej przybędą w pielgrzymce na Jasną Górę już 6 października. Swoje spotkanie rozpoczną w Bazylice Mszy Świętej w kaplicy Matki Bożej. Przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. 24 listopada ukaże się dziennik osobisty papieża Franciszka, poinformował o tym watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana.
5: W dzienniku znajdują się zapiski, które José Bergoglio prowadził od 1992 roku, gdy został biskupem, do 18 sierpnia 2024 roku, 8 miesięcy przed śmiercią. Zapiski wybrał, zredagował i opatrzył komentarzami kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii do spraw nauki wiary. Dziennik zostanie wydany równocześnie w 94 krajach, również po angielsku, francusku, portugalsku i hiszpańsku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła. Poranek w Warszawie przynosi nam temperatury na poziomie 13 stopni, 12 kresek jest w stolicy, 11 w Legionowie, Nowy Dwór Mazowiecki i Pruszków to 11 stopni, a 10 piaseczno. Najchłodniej o tej porze w Otwocku 9 stopni. Maksymalne temperatury dziś to 20 stopni, nieco cieplej niż wczoraj. Po południu ma być też więcej słońca, no ale też mocniej powieje wiatr, do 40 km na godzinę będą sięgały jego poryty. Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Ogłoszenie nadawcy.
0: Wiesz, że kupiłem kalosze?
6: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
0: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
6: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
0: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
6: Oj, błękitne byłyby lepsze.
0: Co? Błękitne kalosze?
6: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
0: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
6: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
6: Jarek Wydra w kaloszach.
0: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
9: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat.

0: gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
1: Po reklamie.
2: 7 minut po godzinie 6 na zegarze na 106.2 FM Radio Warszawa. Jest wtorek, 6 dzień października w kalendarzu, na antenie naszej rozgłośni Alpha While Big in Japan. Ten utwór rozpoczyna to poranne spotkanie.

0: Kwadrans po godzinie 6 to czas na lekturę Pisma Świętego. Na 106.2 FM przeczyta ten fragment Ewa Ziętek. Rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji, kościołom zaś chrześcijańskim. W Judei pozostawałem osobiście nieznany. Dociera do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on gdzieś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.
2: Święty Paweł powołany został przez Chrystusa do ogłoszenia Ewangelii, którą wcześniej zwalczał, prześladując tych, co ją wybrali jako treść swojej wiary i życia. W liście do Galatów przypomina adresatom swoje wcześniejsze postępowanie, którym ujawniła się dramatyczna rozbieżność pomiędzy gorliwością w wyznawaniu judaizmu i kroczeniem drogi tradycji jego przodków, a działaniami kierowanymi nienawiścią do Jezusa Chrystusa. Nawrócony apostoł narodów zwrócił uwagę na swoje wybranie przez Boga jeszcze w łonie matki. Wybrany przez Boga w okresie prenatalnym, czynami swoimi do chwili nawrócenia fałszował wybranie. Nawrócenie było uświadomieniem pierwotnego wybrania. Z chwilą odkrycia sensu swojego życia, którym było objawienie w nim Syna Bożego, udał się Paweł do Arabii, następnie do Damaszku, później do Jerozolimy, do krain Syrii i Cylicji, wreszcie do Judei. Nawrócenie owocuje dynamizmem, daje siły bezsilnemu, obdarza mocą tego, któremu wydawało się, iż zawsze był wszechmocny, a faktycznie był osłabiony całkowicie złem szerzonym przez siebie. Paweł dał innym ludziom świadectwo prawdy o sobie. Trudne to jest zadanie, które wypełnić musi każdy człowiek. Jeśli je wypełni, to inni wielbić będą Boga z jego powodu tak, jak przed 2000 lat wcześniej prześladowani wielbili Boga z powodu nawróconego Pawła.

0: fragment Ewangelii na 106,2 FM już teraz. Skomentuje go ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Marta oznacza aktywność, organizacyjność, efektowność i efektywność. A Maria? Maria oznacza obecność serca, słuchanie, kontemplację, medytację, spotkanie. Te niewiasty dwie to obrazy tego, co jest w nas. Na ile jest w nas jedna i druga? Na ile dochodzą do głosu? Które? Oczywiście w naszym bieganiu za interesami działanie jest w cenie. Natomiast siedzenie na modlitwie niby co daje? Marta, która jest w nas, chce zagarnąć Marię. Jest ekspansywna, jest przechwytująca. Mówi bowiem do Jezusa: powiedz, żeby mi pomogła. Bo przecież sama zajmuje się wystawną obsługą, jak mówi Biblia. Już przestań chodzić do tego kościoła. Za robotę byś się wziął. To głosy współczesnych Mart. Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedy rozrastało się zgromadzenie misjonarek miłości, przychodziło do sióstr wielu chorych, bezdomnych, głodnych, coraz więcej. A siostry? Siostry już nie nadążały nad pracą. Pracowały ponad siły i prosiły Matkę Teresę, by o godzinę skróciła im codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, by mogły poświęcić się bardziej potrzebującym. A święta Matka Teresa z Kalkuty wydłużyła o godzinę adorację siostrom. Wiedziała, że jest to pułapka Marty zastawiona na Marię. Z czasem Bóg dał hojne powołania do zgromadzenia. Zobaczmy. Maria wybrała dobrą cząstkę. A Maria zajęła się wystawną obsługą. Jak te dwa światy istnieją w nas? Jak decydują o nas, o naszych wyborach? Nieraz przyglądam się na wystawnie przygotowane śluby w kościele, dekoracje bogate, stroje, samochód, fotografów, skrzypaczki, scholistki. To taka dominacja Marty. Ale jednocześnie zastanawiam się i pytam, czy nie brak tam tej jednej, najważniejszej cząstki Marii, to znaczy miłości? Czy nie brak tam tego, co jest najważniejsze, wiary? Prośmy o odwagę i siły w odkrywaniu tego jednego, co najważniejsze. A wtedy nasze zewnętrzne działania nie tylko nas nie pochłoną, ale będą po prostu piękne.

głębokości wznoszę głos do Ciebie. Racz wysłuchać, Panie, prośby mej. Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie. Usłysz modłę.

mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Sprawuję tę mszę świętą za świętej pamięci Marii Kowalczyk w 10. rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Kowalczyków i Wąsaków. Ksiądz Wojciech według intencji Bogu wiadomej. Abyśmy mogli godnie i owocnie w tej mszy świętej uczestniczyć, przeprośmy najpierw za wszystkie nasze grzechy. Panie Synu Człowieczy, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Boży, który umarłeś na krzyżu dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz powtórnie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z wielką gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który mnie wybrał jeszcze w łonie mojej matki i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom. Natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby spotkać się z Kefasem. I zatrzymałem się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tutaj do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą wcześniej usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwilę. Ten krótki fragment z historii przyjaźni Jezusa z Martą i Marią i jeszcze ich bratem Łazarzem pokazuje nam, jak każdy człowiek jest inny i ma inny sposób okazywania miłości czy przyjaźni. I tak te dwie siostry były różne od siebie, miały różny temperament, ale też różne języki miłości. Językiem miłości Marii był ten czas i uwaga, którą chciała ofiarować Jezusowi. Więc usiadła jak najbliżej Niego i słuchała Jego słowa. Marta natomiast chciała okazać Jezusowi swoją miłość i przyjaźń w ten sposób, że się zatroszczy o wszystkie Jego potrzeby. Jego i tych, którzy byli z Nim. Że przyszykuje coś do jedzenia, że poda coś do picia i tak dalej. Jej językiem miłości była pomoc. Chciała Mu usłużyć. Obie miały szczere intencje w sercu. Obie chciały okazać miłość Jezusowi najpiękniej, jak tylko potrafią. I obie zrobiły to inaczej. Ta rozmowa Jezusa z Martą nie wskazuje wcale na to, że Pan Jezus nie docenia tego, co Marta robi. Przeciwnie, zauważył to, prawda? Siedział tutaj w jednym miejscu i tam rozmawiał czy nauczał, a widział, że Marta się uwija, widział, co ona robi. Więc zauważył to, mówi: martwisz się i niepokoisz o wiele. I docenił to na pewno. Jednak jeśli zwraca Marcie uwagę, to dlatego, że to ona potrzebuje tego, by usiąść i posłuchać Jego słowa. Nie dlatego, że ten jej sposób okazywania miłości jest gorszy, tylko dlatego, że to ona bardziej potrzebuje tego, by usiąść i posłuchać. I w naszym życiu chrześcijańskim też możemy okazywać miłość Chrystusowi na różne sposoby. Każdy ma jakiś swój sposób, taki, który uważa za najważniejszy, który wynika z jego jakiejś osobowości czy duchowości. Ale są pewne zasady co do tego, czego tak naprawdę człowiek bardziej potrzebuje. To nie jest to, co my odczuwamy, że bardziej potrzebujemy, tylko obiektywnie, czego bardziej potrzebujemy. Albo co powinno być pierwsze. I tak pierwsze rzeczywiście powinno być to osobiste spotkanie z Panem i słuchanie Jego słowa. Modlitwa i rozważanie Bożego Słowa. A tak naprawdę dopiero z tego ma wynikać nasze działanie. Nie jesteśmy tutaj powołani do tego, żeby być wszyscy mnichami i cały dzień albo większość dnia medytować, ale żeby żyć w świecie,
podejmować różne zadania, wypełniać swoje powołanie w świecie, wobec ludzi, także właśnie służyć im swoim wysiłkiem, swoją pracą. I także robimy to ze względu na Jezusa. Chcemy w drugim człowieku także usłużyć Jezusowi, pamiętając o słowach: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ale najpierw przychodzimy tutaj do kościoła rano, żeby posiedzieć u stóp Jezusa i posłuchać Jego słowa. To z tego ma wynikać nasza aktywność. To z tego ma wynikać nasze działanie. Kiedy wsłuchujemy się w Boże Słowo, kiedy je rozważamy, to ono nas wtedy poucza, ono nas inspiruje, ono nas później prowadzi przez cały dzień. To ono nam pokazuje, które działania, które zaangażowania będą rzeczywiście wypełnianiem Bożego planu i będą wynikały z Bożego natchnienia, a które są tylko naszym własnym pomysłem. Jeśli nie usiądziemy i nie posiedzimy z Jezusem, jeśli nie posłuchamy Jego słowa i tego, co to słowo mówi do mnie w sercu, będziemy się rzucać w różne aktywności. Być może będziemy się w nich spalać. Efektem będzie przemęczenie, ale tak naprawdę mało jakichś takich konkretnych, dobrych skutków. Tymczasem, jeśli zaczynamy od modlitwy, od słuchania Bożego Słowa, od rozważania Go, to potem idziemy za tym, do czego nas Bóg dzisiaj prowadzi. I ta nasza energia jest wtedy wykorzystana w tym, w czym powinna być wykorzystana. Wypełniamy to, co naprawdę się Bogu podoba. To my najpierw potrzebujemy, by usiąść i posłuchać Jezusa. To nie znaczy, że nie czeka na nas jeszcze dzisiaj wiele zadań, o które się musimy zatroszczyć.

Zgromadzeni wokół Chrystusa, z wiarą przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby w swojej posłudze łączyli troskę o ludzi z zasłuchaniem w Słowo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pochłoniętych pracą i codziennymi obowiązkami, aby znaleźli w swoim życiu przestrzeń na spotkanie z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Marię Kowalczyk i wszystkich zmarłych z rodziny Kowalczyków i Wąsaków, aby mogli cieszyć się wiecznym pokojem w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za tych wszystkich, za których się modlimy, za wszystkich, którzy łączą się z nami dzisiaj w modlitwie poprzez transmisję radiową, abyśmy nieustannie słuchali głosu Boga i kierowali się Jego nauką w każdym wyborze. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który jesteś blisko każdego z nas, przyjmij nasze prośby i daj nam serca otwarte na Twoje słowo oraz Twoją łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Lubuskie zamiast lubelskiego. Alert o zagrożeniu z powietrza trafił do innego województwa. Dżuma na Syberii. Sytuacji przygląda się Komisja Europejska. Polscy piłkarze przegrywają Zenit z Bośnią i Hercegowiną. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Informacja ta przez pomyłkę dotarła do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniania, informuje rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
2: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
1: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: A teraz dżuma w Rosji. Komisja Europejska monitoruje sytuację. Według informacji z Rosji, jedna z pracownic w laboratorium w obwodzie irkuckim rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kobieta zmarła po tygodniu, a władze objęły kwarantanną około 200 osób, które miały z nią kontakt.
4: Komisja jest w kontakcie z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także z Unijnym Urzędem do Spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia. Ten ostatni utworzony został po pandemii COVID.
5: Plague is an infectious disease.
4: Dżuma jest chorobą zakaźną. Od 50 lat nie występuje w Europie, ale nadal pojawia się sporadycznie w Amerykach, Afryce czy Azji. Można ją leczyć antybiotykami. Poinformowała rzeczniczka Komisji Ewa Hryńczyżowa. Własne zapasy antybiotyków mają państwa członkowskie, a dodatkowe rezerwy są na poziomie europejskim, choć rzeczniczka Komisji nie powiedziała, jak duże. Ponadto z jej wypowiedzi można wywnioskować, że Rosja nie informuje szczegółowo o incydencie ani o sytuacji w obwodzie irkuckim. Beata Płomecka, Bruksela.
3: Dzieje się blisko.
1: Zarzuty dla kierowcy warszawskiego autobusu komunikacji miejskiej, który staranował na początku lipca kilkanaście aut. Przed trzema miesiącami prowadzony przez niego Solaris przejechał kilkaset metrów, uderzając po drodze w 14 samochodów osobowych, po czym zakończył przejazd na ścianie przejścia podziemnego. Sześć osób zostało rannych. Kierujący pojazdem Czesław Esz usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zatrzymano mu paszport. W tej sprawie konieczne będzie też badanie psychiatryczne podejrzanego oraz pozyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej.
3: Dzieje się w sporcie.
1: Biało-czerwoni przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy Ligi Narodów. Gol dla gospodarzy padł w 84 minucie z rzutu karnego. Z decyzją arbitra o podyktowaniu jedenastki nie zgadza się trener Jan Urban.
6: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
1: Selekcjoner tak podsumował grę reprezentacji Polski w Zenicy.
6: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji.
1: Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy. Z czterema punktami pozostają na trzecim miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty. Liderem niezmiennie pozostaje Szwecja z 10 punktami, która w innym poniedziałkowym starciu pokonała na wyjeździe Rumunię 1-0.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Ciąg dalszy złotej polskiej jesieni, choć już te nasze poranki coraz bardziej ciemne, bo i słońce coraz później wschodzi, ale będzie dziś na niebie prawie przez cały czas zasłaniane tylko przez niewielkie chmury.
8: I dzisiaj naprawdę przyjemnie będzie w ciągu dnia, maksymalnie
0: jest.
8: Na termometrach 21 stopni. Tak, zdecydowanie zgadzam się, dosyć ciepły poranek, 12 stopni w Warszawie, w Legionowie, 11 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, 10 w Piasecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: No i mamy ten nowy dzień, który się pięknie rozpoczyna, no i też są ci, którzy świętują, bo codziennie ktoś świętuje.
8: A dzisiaj, borsuki, tak. Jak macie borsuka w domu, to możecie dzisiaj przygotować coś dla niego. Jeżeli nie macie, to też możecie świętować. Dlaczego by nie świętować Dnia Borsuka? Ale ja mogę podpowiedzieć tym wszystkim, którzy jednak wolą świętować ze świętymi patronami, że dzisiaj także świętego Brunona. Jeżeli chcecie znaleźć więcej o jego historii, myślę, że będzie okazja, żeby w poranku z Radiem Warszawa nieco o nim opowiedzieć, ale to święty z takiego najsurowszego zakonu na świecie.
0: Izydora dzisiaj też poznam.
8: Też?
0: Też.
8: A Brunon to kartuzi, kojarzysz?
0: Nie.
8: Tacy, co o nich legendy głoszą, że w trumnach podobno śpią, chociaż to chyba nie jest prawda.
0: To już wiem, dlaczego nie kojarzę.
8: Ale to tylko legendy. To tylko legendy. Są to przede wszystkim tacy ludzie, którzy swoje życie całkowicie oddają Bogu po to, żeby byli świadectwem dla nas. I tak są tacy zakonnicy na świecie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy świętują i z borsukami, i ze świętym Brunonem.
0: Weronika Ostrowska.
8: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Większych korków na szczęście o tej porze w Warszawie nie ma. Dojazdy do Warszawy z Piaseczna na Puławskiej chwilę postoicie. Postoicie też chwilę na trasie S8 z kierunku Wolica, jeżeli jedziecie także w kierunku Opaczy. Tutaj kierowcy zgłaszają, że być może do kolizji doszło. Nieco ciaśniej już także na trasie S8 kierunek na Poznań.
1: Tu i teraz. Konferencje dla mężczyzn, panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Razem z nami ksiądz dr Tomasz Kostecki, znany rekolekcjonista z diecezji siedleckiej, który konferencje poprowadzi. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen. Mężczyzna, ojciec, mężczyzna, syn, mężczyzna, brat. Dlaczego właśnie te trzy relacje stały się osią całego cyklu konferencji?
2: Bo można było powiedzieć, że one opisują tożsamość mężczyzny. Oczywiście nie zawsze jest się bratem w sensie biologicznym, czy nie zawsze jest się ojcem w sensie biologicznym, ale zawsze, jak już istnieje, jestem czyjś synem. Jestem bratem dla tych, dla których obok mieszkam, żyję, pracuję we wspólnocie wiary. Mówimy w końcu, jesteśmy braćmi i siostrami. Jestem synem ojca. Synem mojego ojca, który jest na ziemi i synem mojego ojca, który jest w niebie. Więc na pytanie, dlaczego akurat taki temat konferencji, ten temat pierwszy przyszedł mi do głowy wtedy, kiedy poprosiła mnie wspólnota świętego Józefa z Rembertowa o poprowadzenie takiego cyklu konferencji. Chciałem, żeby to było właśnie jakiś cykl, żeby jeden temat wypływał z drugiego, a z drugiej strony, żeby te wszystkie trzy tematy jakoś się ze sobą powiązały. No i dlatego tak widzę tą tożsamość mężczyzny dzisiaj.
1: Mężczyzna, ojciec to pierwsza konferencja. A czego współczesnemu mężczyźnie najbardziej brakuje właśnie w doświadczeniu ojcostwa? Czy to jest obecność, autorytet, może coś innego?
2: Ja bym powiedział, że chyba czasu.
1: Czyli obecności.
2: Obecności, tak, zgadza się. Czasu, obecności, dlatego że czy to będzie w relacji do Pana Boga, to ten czas jest potrzebny. Czy to będzie w relacji do swojego ojca, czy do swojego syna. Wydaje się, że dzisiaj to jest chyba najważniejsze. Nawet nie chodzi o samą obecność fizyczną. Bardzo często na rekolekcjach mówię o obecności uczestniczącej. Bo można być ze sobą, można być w tym samym nawet pomieszczeniu, można być w tym samym domu, natomiast można nie być ze sobą. Nie? To jest takie, chyba wydaje się, logiczne. Więc takiej obecności, która jest obecnością razem, tak można było powiedzieć. A z tego razem tworzy się relacja, tworzy się bliskość. Oczywiście, że ta bliskość, ta relacja jest narażona na różnego rodzaju działania z zewnątrz, ale wydaje się, że ona jest taką podstawową, taką fundamentalną i ona daje siłę z kolei do tego, żeby też odeprzeć to, co jest właśnie jakąś taką przeszkodą w budowaniu tej relacji. Budujemy na bliskości, budujemy na więzi.
1: Ale budujemy też na swoich własnych doświadczeniach. Zatem jak budować, jeżeli te nasze doświadczenia mogą nie być najlepsze?
2: Ja bym powiedział jedną taką rzecz, zresztą też niedawno mówiłem o tym na rekolekcjach męskich. Prawdopodobieństwo, że zdecydowana większość z nas miała święte rodziny, świętych ojców, w ogóle świętych rodziców, można powiedzieć nieskazitelnych, jest niewielkie takie prawdopodobieństwo, bo prawdopodobnie w każdej rodzinie, albo prawie w każdej rodzinie, może nie od razu dysfunkcja, ale może jakiś brak, może jakaś niezaspokojona potrzeba. I z jednej strony bym powiedział tak, że oczywiście, że można wracać ciągle do przeszłości i można ciągle rozpamiętywać i na pewno znajdzie się powody, argumenty, żeby właśnie swoją niemoc obecną usprawiedliwić. Natomiast myślę, że dzisiaj na pewno poznanie siebie samego to jest ważne. Poznanie tych braków, nazwanie tych braków. Potem, wypracowywanie też pewnych rzeczy. Myślę, że dzisiaj mówimy bardzo jasno o różnego rodzaju terapiach, o różnego rodzaju, warsztatach, które mają pomóc poznać siebie. A poza tym też nauczyć się nowych zachowań. Tak mówiłem do mężczyzn na rekolekcjach, że tak naprawdę w tej relacji mojego syna do mnie tak naprawdę moja relacja do mojego ojca jest sprawą w tym momencie drugorzędną, bo ten syn ode mnie oczekuje ojca. Jeżeli ja wszystko będę tłumaczył, bo mój ojciec był taki, albo mojego ojca nie było, albo ojciec był, a nie był osobiście, to tak naprawdę to, no nie wiem, to tworzymy koło zamknięte. Jeżeli jest świadomość, jeżeli jest wiedza na temat swoich braków, to jest pytanie dalej, co ja z tym mogę zrobić. Dlatego między innymi ja widzę tutaj rozwój człowieka na wielu płaszczyznach, począwszy od psychologii, psychoterapii, teologii, duchowości, tak żeby no, leczyć, korygować to, co może nie było doskonałe, ale z kolei też uczyć się nowych zachowań. Bo to, że ktoś nie nauczył mnie bliskości, nie znaczy, że ja też nie mogę się uczyć tej bliskości. Może się 500 razy nie udać, ale próbuję, staram się. Bardzo mi się podobała taka praktyka, którą zresztą bardzo często nawet zadaję jako pokutę moim penitentom, czy penitentkom, a wzięta ona została od siostry Elwiry, która założyła wspólnotę Cenacolo dla młodych ludzi pogubionych, którzy wychodzą na prostą. I ona miała zasadę przytulenia i 7 sekund, co najmniej 7 sekund. Takiego przytulenia naprawdę blisko i powiedzenia jednego słowa, kocham cię. To też jest taka dobra terapia, też takie uczenia się bliskości, a z drugiej strony właśnie no, szukania, w jaki sposób ja mogę dawać tą swoją obecność. No to takie myśli chodzą mi po głowie.
3: Ja tak w kontekście trzeciej konferencji Mężczyzna, Brat chciałbym księdzu zadać pytanie o samotność mężczyzn, bo mam takie wrażenie, że kobiety potrafią budować relacje z innymi kobietami opartą na takiej szczerości, że potrafią zwierzać się ze swoich takich problemów, rozmawiać o tym, a mężczyznom to przychodzi trochę trudniej, że mężczyźni się spotykają na, nie wiem, w gronie znajomych, oglądają mecz albo gdzieś tam idą porozmawiać, ale że te rozmowy nie są jakieś takie bardzo głębokie, że mężczyźni ze swoimi problemami jednak zostają sami, bo trudniej jest im podzielić się z innym mężczyzną.
2: Ja odpowiem tak trochę wymijająco, bo nie ma gotowych recept. Natomiast wielokrotnie mówię tak, gdybyśmy mieli chociaż połowę, 1/3 takiego starania, takiego wysiłku, takiej, uciekł mi teraz z głowy słowo, no takiego przymuszenia wewnętrznego, jak mieliśmy jako małe dzieci, które chciały nauczyć się chodzić. Ileż razy łapaliśmy się, a to wersalki, a to stolika, a to nie wiem czego tam jeszcze, bo chcieliśmy chodzić na dwóch nogach, tak jak chodzili nasi rodzice czy starsze rodzeństwo. Ile razy żeśmy przysłowiowy tyłek potłukli, ile razy żeśmy płakali, ale chodzimy. Ja bym powiedział tak, ja nie twierdzę, że coś jest trudniejsze czy łatwiejsze, że coś komuś przychodzi łatwiej, komuś przychodzi trudniej. To wszystko prawdą. Natomiast kiedy nie zaczynam czegoś, to zawsze będzie trudne. Zawsze to wyjście drugiego człowieka będzie trudne. Ja bym powiedział tak, że powierzchowne relacje zdarzają się też u kobiet i zdarzają się też u mężczyzn. To nie, że kobiety mają to do siebie, że może sobie wygadają się, wypłaczą, wyżalą i rzeczywiście, ale też jest prawda taka, że coraz częściej się o tym mówi, że jest mnóstwo kobiet samotnych, zapijających swoją samotność albo uciekających w inne używki, tak? Więc ta samotność jest w ogóle jakby takim znakiem czasu pokiereszowanych naszych relacji w ogóle, tak? Relacji damsko-męskich zresztą. Natomiast to, co odkryłem od jakiegoś czasu, od kilku lat, prawdę mówiąc, kiedy prowadzimy rekolekcje męskie, bo mamy taki cykl rekolekcji na wiosnę, na jesień w naszym domu pielgrzyma w Pratulinie, to odkryłem coś takiego, że obok słuchania Słowa Bożego, obok modlitwy, obok adoracji, jest potrzebny taki trzeci kanał, taka trzecia sfera działania łaski Bożej. Ja to nazywam sakrament brata. Jakbyście widzieli, jak mężczyźni ze sobą są, jak ze sobą rozmawiają, braterski spacer i nie rozmowa o nie wiadomo czym, tylko właśnie inspirowane Słowem Bożym, ale idące do życia. Wielokrotnie ja mówię, słuchajcie, ja nie mam żony, nie mam dzieci, ja wychowuję dzieci w bursie, czy w szkole, czy w harcerstwie, ale no, nie mam swoich dzieci. Więc ja na wielu rzeczach się nie znam. Ja mogę znać pewną teorię, mogę mieć jakieś doświadczenie. Natomiast to wy jesteście 24 godziny na dobę ze swoimi dziećmi. No to rozmawiajcie ze sobą, a jak ty to robisz? Jest zawsze, oczywiście, jest pewne ryzyko. Tak jak w każdej relacji, budowania każdej relacji jest ryzyko. Może być ryzyko trącenia, może być ryzyko niezrozumienia, ale z drugiej strony, to kiedy nie wyjdę ze swoich granic, ze swojego obozowiska, że tak się wyrażę, to ja nigdy nie spotkam drugiego człowieka. Czyli to jest jakiś wysiłek, jakaś determinacja. Chodziło mi w tym małym dziecku determinację. Czy mi naprawdę zależy, czy to świadomie nie uciekam. Okazje naprawdę, wydaje mi się, same wchodzą nam do życia. No, trzeba z nich skorzystać oczywiście, no i zrobić krok dalej, ale to tak jak przy nauczaniu chodzenia, nikt za nas tego nie zrobił, tak samo tutaj. My się pewnych rzeczy musimy uczyć po prostu.
3: Konferencje dla mężczyzn w Rembertowie, ulica Grzybowa 1. Trzy konferencje, pierwsza już dziś, a poprowadzi je nasz telefoniczny gość, ksiądz dr Tomasz Kostecki. Zapraszamy i bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: O 17.30 zaczynamy modlitwę różańcową, później msza święta, później katecheza. Chciałbym, żeby ona była w formie trochę warsztatowym, więc zabierzcie ze sobą coś do pisania i kawałek notesu. Dzięki bardzo.
3: Dziękujemy. Zobaczenia.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Zaczynamy od dobrej informacji. Dla Radia Warszawa zebraliśmy 150 tysięcy złotych na remont studia emisyjnego naszej rozgłośni. Każdemu, kto dołożył cegiełkę do tego dzieła, składamy gorące podziękowania. Zbiórkę prowadziliśmy od 7 września. W Warszawie rozpoczynają się Dni Pamięci Pawiaka, które potrwają do 10 października. W planach m.in. okolicznościowe prelekcje, zajęcia edukacyjne i gra miejska. Wydarzenie odbędzie się w Mauzoleum Walki Męczeństwa przy Alei Szucha. OSIR Żoliborz ponownie otwarty po 3-miesięcznym remoncie. Podczas prac odnowiono wnętrze, m.in. hol wejściowy, korytarze w strefie fitness oraz część basenową. Dla odwiedzających pojawiły się nowe udogodnienia, które ułatwią codzienne korzystanie z obiektów. O zagrożeniach, na które osoby starsze mogą trafić na co dzień, szczególnie w internecie, opowiedzą dziś eksperci ZUS. Najbliższe spotkania w ramach Dni Seniora odbędą się w Nowym Dworze Mazowieckim, Żelardowie i Zakroczymiu. Trzy młode ibrisy śnieżne zostały zwierzakami miesiąca warszawskiego zoo w miesiącu wrześniu. Shisha, Sati i Szapur urodziły się w stołecznym ogrodzie 11 lipca i zdobyły tysiące głosów mieszkańców oraz internautów. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: No, po takiej informacji to tylko słońce, radość, bezchmurne niebo i po prostu wspaniale jest.
7: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Czy to jest prognoza pogody dla naszych słuchaczy na dzisiaj? Specjalnie to słońce, którzy pomogli nam zebrać na remont studia. Słyszeliśmy już te informacje po raz pierwszy. Dzisiaj będziemy Wam dziękować przez cały dzień. Zostańcie z nami. To będzie piękny dzień z piękną pogodą.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dziękujemy wam, kochani, dziękujemy
2: bardzo.
1: Wam, dziękujemy wam. 150 tysięcy złotych udało się zebrać na remont tego studia, w którym my dzisiaj jesteśmy. To znaczy, że chcecie, żeby też powstawały nowe podcasty, żeby tutaj wszystko było pięknie, żeby były piękne zdjęcia, piękne rolki. No dzisiaj radio to nie tylko dźwięk, no i też to dobrze wiecie i dziękujemy wam za to zrozumienie. Dziękujemy, że niecały miesiąc trzeba było, żebyśmy zebrali te pieniądze, bo rozpoczęliśmy tę zbiórkę, nie wiem czy pamiętasz, Jarek, we wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, czyli 7 września.
2: Patrona Radia Warszawa i mediów diecezji warszawsko-praskiej.
1: A kończymy dzisiaj, 6 października.
2: Właśnie. I dobrze, że jeszcze jeden balon z urodzin się ostał, bo
1: one
2: dzisiaj możemy świętować. A tam jeszcze jest kilka? A są, tak.
1: Jest piąteczka.
2: No, ale masz tutaj, zobacz, przy mikrofonie.
1: No to ja widzę, oczywiście. To jest pomarańczowy taki balon, który trochę przeszkadza mi patrzeć na Jarka, ale to nic. Trójka przy suficie, a piątka jakoś chyba z radości. Nie może się pozbierać z podłogi.
2: No bo cieszy się. I my się cieszymy i bardzo dziękujemy. No i
1: zajrzyjcie na naszego Facebooka, bo tam widziałeś, Jarek. Ksiądz dyrektor dziękuję.
2: Też się cieszy, no bo wszyscy się cieszymy i nasi słuchacze powinni się cieszyć, bo te pieniądze wydamy bardzo dobrze, rozsądnie i będzie można zobaczyć te efekty na YouTubie, ale także usłyszeć w radiu.
1: Czy to już jest ten moment, że powinnam się zacząć martwić, a jak my to będziemy pracować, jak będzie remont?
2: Nie, tam będzie przynajmniej słychać, że jest wiercone, że się coś dzieje, że ktoś stuka, no i dobrze. No.
1: Dobrze, potem to już w ogóle będzie super, ale nie no, dzisiaj to się po prostu cieszymy. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy i będziemy dziękować przez cały dzień i jeszcze dłużej. A i zapraszamy na wspólne świętowanie 35. rocznicy urodzin Radia Warszawa do Katedry Warszawsko-Praskiej w sobotę. Za chwilę o tym więcej. Twój normalny.

0: zespół Kombi gra. A my 10 października w Katedrze Warszawsko-Praskiej zapraszamy Was na mszę świętą, a potem koncert chóru Muzyka Sakra.
1: Myślałem, że koncert Kombi. Na Rembertowie, w Rembertowie stoimy na Żołnierskiej, korek od Czwartaków do Strażackiej.
0: Ciaśniej także już w Alei Prymasa Tysiąclecia, niemal na całej długości do zjazdów jerozolimskie.

0: Siwa w Radiu Warszawy. Be yourself. Święci na pewno są sobą zawsze, bo Pan Bóg ich tak stwarza i pozwala im na to, żeby w pełni rozwinęli to, kim są naprawdę.
1: Tak jak i dzisiejszy patron.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Jest noc 6 października 1916 roku. Klasztor pasjonistów w Kortrijk w Belgii pogrążony jest we śnie, ale w jednej z cel nadal pali się światło. Mieszkający tam zakonnik siedzi skurczony na krześle z głową ukrytą w dłoniach i szepce ostatkiem sił: Panie, bądź Twoja wola. To jedyna pozycja, w jakiej potrafi jeszcze walczyć z bólem nowotworu, który zajął całe jego ciało. Towarzyszący mu przełożony wie, że to już koniec ziemskiej pielgrzymki tego 36-letniego współbrata, który od 5 lat dawał wszystkim w klasztorze świadectwo niezwykłego hartu ducha wobec postępującej choroby. Jak tutaj trafił? Zwyczajnie. Pochodził z pobożnej, rolniczej rodziny z Flandrii. Dni upływały mu na pracy w polu, ale czuł, że Pan Bóg wzywa go do czegoś innego, czegoś więcej niż codziennie odmawiany różaniec, niż uczenie religii dzieci ze swej parafii, czy śpiewanie jako kantor w kościele. Jednak drogę tę w pełni odkrywa dopiero mając 26 lat, gdy bierze udział w ludowych misjach prowadzonych przez zakonników. Tak trafia do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, gdzie w 1907 roku po odbytym nowicjacie mówi sobie wreszcie: tak, tutaj Izydorze zostaniesz świętym. I istotnie jest świętym kucharzem, furtianem, kwestorem, a przez ostatnie 5 lat także świętym chorym bratem. Gdy nie ma już sił, by walczyć z bólem, jego przełożony mówi do niego cicho: bracie Izydorze, rozchmurz się, nadszedł twój czas, żeby pójść do nieba. Izydor od świętego Józefa podnosi wtedy nieco głowę, odpowiada: o tak, do pięknego raju. I szczęśliwy umiera. Szczęśliwy, bo jest błogosławiony. Co Kościół po latach uroczyście potwierdził.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Hej, tu Sarsa z okazji urodzin Radia Warszawa. Życzę słuchaczom i radiu wszystkiego co najpiękniejsze, słońca w sercach i jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Sarsa.

0: Zakryj Sarsa i dziękujemy za życzenia od Sarsy.
1: I dziękujemy też za to, że wy jesteście z nami, bo z wami obok to wszystko ma sens, co tutaj mamy. Za 2 minuty wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
4: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
3: Zapraszamy na radiowy puls małżeński.
4: Ślubuję ci miłość.
3: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym. Już jutro, po 22. Zapraszamy.
4: Paweł Zuchniewicz
3: i Anna Murawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
8: A reklamujesz swoją firmę?
7: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
8: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
7: Naprawdę? W radiu?
8: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: O reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę na Filipinach. Na Lubelszczyźnie będzie więcej wojska, zapowiada MON. Sprawa odwołania proboszcza w Grójcu. Ordynariusz wydał oświadczenie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszamy. Polityczne konsultacje oraz współpraca gospodarcza to najważniejsze obszary, jakie odmówią dziś prezydenci Polski i Filipin. Para prezydencka rozpoczyna 3-dniową wizytę w Manili.
10: W programie wizyty polskiego prezydenta znalazły się m.in. rozmowy z przywódcą Filipin Ferdynandem Marcosem Juniorem, spotkania gospodarcze, a także udział w polsko-filipińskim szczycie biznesowym. Prezydent Karol Nawrocki po oficjalnym powitaniu będzie rozmawiał z Ferdynandem Marcosem o zacieśnianiu relacji politycznych pomiędzy naszymi państwami, co ma sprzyjać współpracy ekonomicznej, głównie branży rolno-spożywczej, a także IT.
11: Wiadomo, że to zbliżenie polityczne ma stworzyć pewnego rodzaju dobry klimat i atmosferę dla biznesu.
10: Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Wskazywał, że pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta na Filipinach i jest jednym z elementów polskiej aktywności związanej z grupą G20.
9: W Manili jest Agnieszka Drążkiewicz.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Więcej wojska i systemy Patriot na Lubelszczyźnie, zapowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. Jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju.
13: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie.
9: Wicepremier podjął decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w regionie Lublina.
14: Po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch
13: lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
9: Według szefa MON granicząca z Ukrainą Lubelszczyzna jest szczególnie narażona na ewentualne działanie ze strony Rosji. Z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę alerty RCB często wysyłane są do mieszkańców województwa lubelskiego.
14: Dzieje się blisko.
9: A teraz warszawska Wola. 6 nielegalnych automatów do gier amfetamina i zatrzymany 31-latek. To bilans działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy w dzielnicy Warszawy. O szczegółach podinspektor Marta Sulowska.
15: Działania policjantów z Wydziału Kryminalnego z warszawskiej Woli wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wymierzone w nielegalny hazard doprowadziły do zatrzymania 31-letniego mężczyzny, zabezpieczenia 6 automatów do gier bez wymaganej koncesji i stosownego zezwolenia oraz amfetaminy w ilości około 50 gramów. Zabezpieczono również 6 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.
9: Za organizowanie gier hazardowych grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków podejrzanemu grozi nawet do 10 lat więzienia. Biskup bielsko-żywiecki Roman Windel wydał oświadczenie w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego z funkcji proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Grójcu. Duchowny, jak poinformował biskup, przyznał się do popełnienia poważnego przestępstwa kanonicznego.
16: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
9: Biskup zaapelował jednocześnie o uspokojenie emocji i zaprzestanie przemocy. Poprosił też o modlitwę.
16: Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich, bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji księdza Józefa oraz całej parafii.
9: Sprawa wywołała duże emocje wśród części parafian, którzy sprzeciwiali się odwołaniu wieloletniego proboszcza. Wcześniej, podczas wizyty biskupa w Grójcu, doszło do gwałtownych protestów, a hierarcha i towarzyszący mu księża opuścili parafię w nocy w asyście policji.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
18: Dzisiaj będzie słonecznie, trochę tylko chmur, padać nie powinno, a wiatr taki trochę silniejszy momentami do 40 km na godzinę z zachodu.
1: Dzisiaj na termometrach maksymalnie 21 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 12 w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 11 w Piasecznie i w Otwocku, 14 natomiast już w Warszawie. Jutro maksymalnie 22 stopnie, w czwartek 23 i od piątku chłodniej.
17: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
19: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A dzisiaj naszych słuchaczy będzie budził artysta młodszy niż Radio Warszawa i to całkiem sporo młodszy.
18: O!
1: Urodził się w roku 1999, czyli młodszy jest od Radia Warszawa o...
18: 8 lat.
1: Tak jest, bingo. Urodził się w 1999 roku, jeszcze nie rok 2000, 20 kwietnia dokładnie, ma teraz 27 lat i od najmłodszych lat jest związany ze światem sztuki. Jako dziecko występował m.in. na scenie Teatru Muzycznego Romaj. Skrzypkiem, członkiem, jego tata Michał Sikorski jest skrzypkiem, członkiem grupy Mozarta, a to wszystko wpłynęło na rozwój artystyczny młodego Jeremiego Sikorskiego, który dzisiaj będzie budził słuchaczy Radia Warszawa, no i chce podbić ten polski muzyczny świat. Czy mu się uda, to zawsze jest duże wyzwanie. Naszą playlistę od dzisiaj na pewno będzie podbijał. A jest to nowy singiel, A jak, o pierwszym zauroczeniu, o odwadze i telefonie, na który w końcu trzeba się zdobyć. Jedna wiadomość, jeden telefon, jedno hej może być początkiem czegoś więcej.
18: I może ten nasz dzisiejszy budzik będzie też takim pretekstem, żeby jednak to jedno hej do kogoś powiedzieć z różnych powodów. Bo czasami się wstydzimy, a czasami jakaś zadra w sercu naszym jest. No to może dzisiaj to hej trzeba wypowiedzieć. A jak?
1: A jak? I Jeremi Sikorski na antenie Radia Warszawa, Jarek Wydra.
18: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
19: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 715 mogą być opóźnione, niektóre kursy mogą być odwołane, więc tak z pewną ostrożnością trzeba podchodzić do kursów. Właśnie linii 715, a jeśli chodzi o korki na warszawskich ulicach, to sporo ich teraz jest. Stoimy przed Mostem Południowym, już od skrzyżowania z Wałem Miedzeszyńskim i te korki tak sobie trwają aż do Przyczółkowej. Sama Przyczółkowa też zakorkowana właśnie w kierunku południowej obwodnicy Warszawy. Spore korki też na S8 od węzła z Wolica do Michałowic wsi. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizję i w obu kierunkach te utrudnienia mogą tutaj mieć miejsce. Na moście Grota Roweckiego to jak zawsze stoimy, a na S7, jeżeli chcemy wyjechać z Warszawy, to także korek w kierunku Młocina.
1: Gość poranka.
2: Zacznijmy tę rozmowę od słów Benedykta XVI. Droga do pełnej prawdy angażuje całego człowieka. Jest to droga rozumienia i miłości, rozumu i wiary. Tymi słowami Akademia Katolicka zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2026-2027, a w naszym studiu o poranku ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
2: Jak to jest z tą wiarą, księże profesorze? Czy wiara jest rozumna? Bo często zarzuca się w dzisiejszym świecie katolikom, że my to się średniowiecznymi przesądami kierujemy.
3: Wiara jest rozumna i wiara poszukuje zrozumienia i racjonalności, ale są takie momenty, kiedy wszystkiego nie rozumiemy. I to trzeba sobie jasno też powiedzieć. I ta ufność, no, jest jakimś elementem, który jest nieracjonalny. Stąd wszystko w życiu też nie jest racjonalne. Natomiast serce, które kocha, też nie pyta o wszystkie argumenty. Po prostu kocha.
2: Ale rozum na pewno wykorzystują i starają się wykorzystywać bardzo mocno studenci Akademii Katolickiej. No już nie mówiąc o tych, którzy wykładają na Akademii Katolickiej. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem wykładu, który możemy znaleźć na YouTubie, na kanale YouTube Akademii Katolickiej, o tym, jak bronić naszą wiarę. Czy to jest taka nauka, ta apologetyka, która będzie coraz bardziej modna, ale w takim pozytywnym sensie, w kręgach nie tylko uniwersyteckich?
3: Ja myślę, że wielu ludzi, ale też i studenci mają dość dużo wiedzy, ale bardzo często brakuje jakby narzędzia do opowiedzenia o tym, co się wie i co się rozumie. I stąd przed wakacjami po raz pierwszy zaczęliśmy takie wykłady, taki cykl wykładów, teologia na AKW, ale takim fundamentem tego wszystkiego jest jak nauczenie młodych ludzi, ale też i słuchaczy wszystkich, jak używać tę wiedzę, by ona była przekonywująca, a też i racjonalna, po to, żeby wejść w dyskurs ze światem. Chciałbym, żeby studenci Akademii Katolickiej w Warszawie byli takimi ludźmi, którzy konfrontują się ze światem, nie wycofują, nie boją się świata, ale mówią to, co wiedzą, ale żeby wiedzieć, jak to zrobić, no trzeba mieć jednak narzędzie. I stąd próbujemy, nie chcę tego nazwać taką apologetyką pozytywną, nie negatywną, że my bronimy. Nie, my po prostu mówimy. I stąd nieraz, jak tu pani zauważyła na samym początku, bardzo dużo grupa ludzi, która nie chce w ogóle wchodzić w dyskusję, wierzy i koniec. My chcemy jednak być świadkami tego, co wiemy i w kogo wierzymy.
2: Bo dzisiaj my potrzebujemy też tego, żeby udowodnić samemu sobie czasami, znaleźć jakieś odpowiedzi na trudne pytania dotyczące naszej wiary. Chociaż ksiądz profesor powiedział, że wiara zakłada też to, że są te przestrzenie tajemnice, ale to jest ta Boża tajemnica, która tak naprawdę otwiera nas na głębie Boga, którego do końca na tym świecie nie zrozumiemy.
3: No ciekawość jest chyba takim pierwszym stopniem do szukania odpowiedzi, ale też i do studiowania. Ciekawość świata, stąd myślę, że studia dają taką inspirację, by nie pozostawać na tym, co się wie i kim się jest. Chcemy się rozwijać i chcemy coś więcej wiedzieć. I stąd taki początek roku akademickiego jest zawsze taką nadzieją, że pomożemy ludziom rozbudzić w sobie ciekawość. Ciekawość Boga, ciekawość życia, ciekawość samego siebie. I stąd takie hasło, bardzo mi się to podobało. Ktoś do mnie mówi tak, odważ się żyć. I to powtarzam też studentom. Bądźcie odważni, próbujcie pięknie żyć.
2: Akademia Katolicka też odważnie stawia czoła wyzwaniom współczesnego świata. Wielu profesorów, wielu wykładowców mówi o ogromnym wyzwaniu, jakim jest sztuczna inteligencja, także dla wykładowców, także do budowania tej bazy wiedzy, bo dzisiaj bardzo chętnie korzystamy z różnych przeglądarek, wpisujemy tam, patrzymy, co wypluje nam czat GPT i traktujemy to jako wiedzę. W jaki sposób Akademia Katolicka na te wyzwania reaguje?
3: Panie redaktor, trochę żartobliwie powiem wprost. Sztuczna inteligencja jest mocno dzisiaj rozbudowana i tak wszyscy o niej mówią, podkreślają i właściwie czynią trochę bóstwo z AI. Natomiast my nie jesteśmy uczelnią, która się zajmuje wszystkim. Nie zajmujemy się bóstwem, ale zajmujemy się Bogiem. Dlatego też miejmy trochę taki dystans do tego, co robimy, bo sztuczna inteligencja no jest jakimś narzędziem. Mnie bardziej interesuje prawdziwa inteligencja niż sztuczna inteligencja. Stąd my bardziej rozbudowujemy w ludziach to, co jest właśnie z ich inteligencji po to, żeby ją używano. Natomiast mogą używać sztuczną inteligencję do tego, żeby rozwijać tę właściwą inteligencję. A jak pomylimy proporcje, no to jest źle. Ja bardzo mi się to podobało, że jak studenci na jednym z uniwersytetów amerykańskich, jak już jeden z profesorów zaczął mówić o AI, to zaczęli buczeć. Mhm. A więc jest przesyt. Teraz i myślę, że wszyscy dzisiaj mówimy na wykładach o AI, też wykłady inauguracyjne. Stop, stop. Najpierw trzeba złapać proporcje. Co to jest narzędzie? Do czego służy? Na przykład na naszej uczelni na pewno nie prowadzi to do spotkania z Bogiem. A więc to oczywiście jest pomocne w pisaniu prac naukowych, magisteriów czy doktoratów, czy też w różnych egzaminach i z tym się mierzymy i w kwietniu przyszłego roku, więc w drugim semestrze, będzie sympozjum na temat sztucznej inteligencji w służbie teologii, w służbie studentom. Ale no, gdzieś proporcje, zachowajmy się, co to jest sztuczna inteligencja, co to jest moja inteligencja. Nie?
2: Ja bardzo księdzu dziękuję za te słowa i muszę powiedzieć, że tak odetchnęłam z ulgą, bo ja już też wszędzie widzę tylko sztuczna inteligencja i chyba myślę, że to jest bardzo ważne, co ksiądz powiedział, że trochę nam się robi z niej takie bóstwo i ona nam zasłania Boga i zasłania nam też rozum, który mamy jako ludzie. Ale wróćmy do tematu Akademii Katolickiej, bo ja o tej innowacyjności myślę także w kontekście kierunków, które pozwalają właśnie jakby otwierają nas, studentów przyszłych, być może tych obecnych także, na to, żeby zgłębiać naszą wiedzę, ale w tym, co jest interesujące dla współczesnego człowieka.
3: Dzisiaj wieczorem rozpoczynamy wykłady online dla Polonii, a więc Polaków mieszkających w czterech krajach: Anglia, Francja, Niemcy i Belgia. To będą wykłady przez 2 lata na temat Biblii. I na ten projekt zgłosiło się 450 studentów, a więc słuchaczy. Więc jeśli ja mówię o tej liczbie, to nie dlatego, żeby się tu chwalić, tylko pokazać, że jest jakiś głód, jest jakieś zapotrzebowanie. Stąd nie mówmy tylko tak, że jest laicyzacja, sekularyzacja, nikogo nic nie interesuje. Mam takie wrażenie, że część ludzi już się przesyciło tym konformizmem i tym jedzeniem i tym wszystkim, co jest z tą zabawą, ale też i samym sobą. I zaczynają szukać czegoś głębiej. I to jest to głębiej, to jest poszukiwanie sensu. I pytamy się tak, kto go nadaje? I to są pytania podstawowe, a więc pytanie o Boga, o sens życia, o sens mojego bytowania tutaj. I stąd Biblia jest jakąś taką podstawą, księgą, która daje nam trochę odpowiedzi. I stąd ja się bardzo cieszę, że tylu ludzi chce słuchać wykładów na Akademii. Na Akademii, która nie jest wielką uczelnią, ale ma pewną propozycję, swoją tożsamość i z tą tożsamością chcemy służyć innym.
2: A studia z teologii dzisiaj to chyba nie są już tylko studia dla duchownych i dla sióstr zakonnych, czy też braci zakonnych.
3: Powiedzmy sobie wprost, 1/3 studentów to są kandydaci do kapłaństwa, czy też siostry zakonne. Wszyscy inni to są ludzie świeccy. Jeśli ja w tym roku na Blended Learning słucham, dlaczego ktoś tu przyszedł, to już mówią ludzie w ten sposób. Moi rodzice tu studiowali i sugerowali mi, żebym ja tu przyszedł. To jest wzruszające. A druga taka rzecz, młodzi ludzie, którzy są po maturze. Pytam się, przyszedłeś na teologię? Tak, tak, ale też studiuję na Politechnice. Ktoś na Uniwersytecie Psychologii i przyszedł na teologię jako drugi kierunek. A więc ludzie mają zapotrzebowanie, chcą mieć zawód, który prawdopodobnie daje im utrzymanie rodziny, przyszłości. Natomiast istnieje jeszcze taka inwestycja w duchowość, w samego siebie, w swoją tożsamość. I to bardzo cieszy.
2: Jak będzie wyglądała inauguracja roku akademickiego? Kiedy się odbędzie?
3: Odbędzie się w najbliższy czwartek, 8, w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu 52-54. Jest msza o 16, o 17.30 w tym samym kościele jest inauguracja. I takim, myślę, punktem ważnym w tym wszystkim jest profesor Wojtysiak, który będzie mówił właśnie na temat autorytetu na uczelniach. To nie aj, tylko jest dzisiaj, krótko mówiąc tak, profesor, co on znaczy? A więc pokora profesora wobec studentów, służba wobec prawdy, a więc to są tematy bardzo ważne i stąd bardzo serdecznie zapraszam. Ksiądz arcybiskup Nuncjusz będzie przewodniczył mszy świętej, a po mszy świętej będziemy mieć właśnie takie spotkanie. Zapraszam dlaczego? Bo to jest święto uczelni. I bardzo Państwu dziękuję za to, że się niektórzy modlą za Akademię Katolicką, nas wspierają, dają znaki sympatii, więc jeśli ktoś może przyjść, to bardzo na to inauguracja, więc na święto uczelni serdecznie zapraszam.
2: A myślę, że tytuł wykładu inauguracyjnego może nas zachęcić do tego, żebyśmy tam, jeżeli tylko mamy okazję, żebyśmy przyszli. Pewność i pokora poznawcza, a kryzys autorytetu naukowego to wykład, który wygłosi profesor doktor habilitowany Jacek Wojtysiak, profesor filozofii, kierownik Katedry Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. My także cieszymy się, że ksiądz profesor Krzysztof Pawlina regularnie odwiedza studio Radia Warszawa, że opowiada nam ksiądz o tym, że w tym, jak się mówi, sekularyzowanym świecie odradza się zainteresowanie Chrystusem, poszukiwaniem sensu i Biblią. To są bardzo ważne sygnały. Ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej, był razem z nami o poranku. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Po reklamie.
6: Jest 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Przedstawi je Janusz Zalewski.
7: Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe Miasta Stołecznego Warszawy. W tym roku ratusz przeznaczył na ten cel niemal 5 milionów złotych. Kwota ta zostanie rozdysponowana na ponad 500 osób. Wszedł na przejazd kolejowy pomimo czerwonego światła. Policjanci dali mu mandat w wysokości 2000 zł. Służby podkreślają, że m.in. pośpiech, ignorancja i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Trwa przebudowa zachodniego odcinka ulicy Żupniczej na Kamionku. Roboty obejmują fragment od Bliskiej w kierunku Chodakowskiej. Autobusy linii 102, 123, 173 i 202 kursują objazdami. Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 715. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, a także możliwością odwołania niektórych kursów. Zebraliśmy 150 tysięcy złotych na remont studia emisyjnego Radia Warszawa. Każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do tego dzieła, składamy gorące podziękowania. Zbiórkę prowadziliśmy od 7 września, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Ciepły dzisiaj, przyjemny dzień, choć trochę więcej wiatru pojawi się po południu. Na razie to ja w ogóle nie widzę, żeby liście się ruszały, a później to będzie 40 km na godzinę w porywach.
10: To ja mogę potwierdzić. Ja też nie widzę, żeby liście się ruszały. Być może niektóre właśnie planują spadanie z drzewa. Jak zawieje wiatr, to pewnie będzie im łatwiej. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni na termometrach, 14 o tej porze w Warszawie, 12 w Mińsku Mazowieckim i piasecznie.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
11: Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Don't stop, never give up, tak jak słyszeliśmy w tej piosence, czyli nie zatrzymujmy się i nie poddawajmy się. I to jest bardzo, to są bardzo ważne słowa przy modlitwie różańcowej, bo łatwo jest odpuścić, a warto jednak mimo wszystko tę dziesiątkę różańca dziennie odmówić. Tak jak zachęca papież Leon XIV w październiku, szczególnie pamiętajmy o modlitwie na różańcu, w intencji pokoju.
2: No właśnie, a październik to jest ten szczególny różańcowy miesiąc. No ale też Jerycho różańcowe w diecezji warszawsko-praskiej, które wpisuje się w obchody 200-lecia założenia przez błogosławioną Paulinę Jarico żywego różańca. No i w związku z tym wydarzenie.
1: To znaczy wydarzenia, które trwają przez cały rok, bo codziennie to Jerycho różańcowe
2: w innej parafii.
1: I dzisiaj, 6 października i do jutra, diecezjalne Jerycho w zgromadzeniu sióstr franciszkanek od cierpiących w Karczewie. A w grafiku między innymi czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa Anioł Pański, koronka do Bożego Miłosierdzia, dalsze czuwanie, no i oczywiście modlitwa w intencji nowych powołań, ale nie tylko tych do stanu kapłańskiego, czy duchownego, ale przede wszystkim w intencji rodzin, żeby powstawały rodziny Bogiem silne w diecezji warszawsko-praskiej. Pamiętajmy o trwającym wciąż Jerychu różańcowym.

0: Ja mam chyba nieaktualne informacje, bo oni śpiewają, że śpiewali Kuba i Kuba, że lato się kończy, ono się skończyło czy nie, bo ja już nie wiem.
1: Teoretycznie się skończyło, ale nadal ciepło, wysokie temperatury, ale niestety taka pogoda też potrafi być zdradliwa na drogach i na trasie S8, tak na wysokości miejscowości Puchały, doszło do zderzenia czołowego, zablokowany jest pas lewy oraz pas zjazdowy w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się pozostałymi pasami i są spore utrudnienia.
0: Ogromne.
1: W obu kierunkach w zasadzie.
0: I potem całe Jerozolimskie stoją, w związku z tym też stoi, także Łopuszańska, dojazd z południa dzisiaj do Warszawy. Ajajaj. No życzymy wam przede wszystkim dużo cierpliwości na tej trasie Jerozolimskie. Całe stoją, stoi także cała prymasa tysiąclecia, aż do zjazdów Jerozolimskie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Jaka może być lepsza wiadomość, jak to, że wspólnie udało nam się razem z wami zebrać kwotę
2: 150 tysięcy złotych
1: na remont studia Radia Warszawa i już niebawem pewnie ruszymy z tymi robotami. No trochę trzeba też się poprzygotowywać do tego, ustalić, zmierzyć projekty, dokładne porobić, pomierzyć. No i pewnie już za kilka albo kilkanaście tygodni będzie słychać jakieś wierce tutaj podczas naszych różnych rozmów, no ale no remont się sam nie zrobi. Trochę trzeba będzie pohałasować, już teraz za to przepraszamy, no ale wspólnie, razem udało nam się do tego doprowadzić.
2: Udało się, słuchajcie, udało się, ja się bardzo cieszę, bo to jest też sygnał, że chcecie rozmów także na kanale YouTube Radia Warszawa w pięknym otoczeniu, bo dzisiaj trochę musimy ukrywać to nasze studio, żeby za brzydko nie wyglądało, bo po prostu nie nadaje się do nagrań YouTube'owych, a dzięki temu, że zebraliśmy pieniądze, wyremontujemy je tak, że będzie można oglądać no właśnie piękne rozmowy na kanale YouTube Radia Warszawa, te podcasty. Ja się bardzo cieszę i zapraszam. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział naszego kanału, to polecamy bardzo serdecznie. Te rozmowy nasze przebijają się bardzo szeroko i to jest kolejna dobra wiadomość. Udało nam się na tym YouTube'owym rynku już wypracować sobie solidne miejsce.
1: A łatwo nie było, więc warto z tych treści korzystać. A dziś 6 dzień października, a to właśnie dziś przypada okrągła 30. rocznica wyniesienia na ołtarze unitów z Pratulina.
2: Męczennicy podlascy, tak też możecie ich znać. Jeżeli potrzebujecie wstawiennictwa ważnych patronów, to myślę, że męczennicy podlascy na dzisiejszy dzień bardzo, bardzo mogą się wam w waszych prośbach, w waszych modlitwach, w waszych podziękowaniach przysłużyć. I jeżeli tylko będziecie mieli okazję kiedyś być w Pratulinie, to koniecznie ich odwiedźcie.
0: Trzydzieści pięć lat Radia Warszawa.
3: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Magda Wójcik, zespół Goja.

0: tak się mówi, że wiosna to jest taki moment, że unosi się miłość. No ale zobacz, jak piękny człowiek. Krajobraz jest. Jesienny, złoty, ciepło. Ale to też jest dobry czas na miłość.
1: Jarek, no właśnie, żonę zaproś na spacer wśród liści jesiennych.
0: Ale których? Ty, wiesz, te kasztanowe to tak nie do końca mi się
1: precyzyjny.
0: Podobają. Ale tamte tak.
1: Ale wiesz co, ja
0: tam
1: czekam.
0: Mogę.
1: Ja czekam, że to zadanie zostanie zrealizowane.
0: No to wiesz co, w niedzielę.
1: Aniu, pozdrawiamy.
0: Wiadomości już za chwilę.
1: Nagrane.
2: Ogłoszenie nadawcy. W audycji Czas Wspólnot dowiedzą się Państwo o wielkiej różnorodności życia wspólnotowego w Kościele katolickim. Takie miejsca, gdzie tworzą się relacje, nawiązują więzi i pogłębia się nasza wiara, to wspólnoty, do których poznania gorąco Państwa zachęcam. Zapraszam dziś o godzinie 20. Randa Ombach. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Maryi.
4: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
4: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
5: Kurs w Szkole Maryi. Od 9 do 11 października.
6: W Zalesiu Górnym.
4: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
5: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
7: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
8: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: O reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Hulajnogi elektryczne i młodzi rowerzyści. Resort infrastruktury szykuje zmiany w przepisach. Tegoroczna Nagroda Nobla za badania nad mózgiem. Spacer historyczny i gra miejska. Ruszają Dni Pamięci Pawiaka. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszamy. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Te często pozostawiane są na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Resort chce wyznaczenia specjalnych stref parkowania hulajnóg.
10: Będziemy proponować, aby zostały wyznaczone specjalne strefy. W tych miejscach będzie tylko i wyłącznie możliwość pozostawienia hulajnogi. Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator.
9: Zapowiada wiceminister Stanisław Bukowiec i mówi też o zmianach w nadzorze nad rynkiem hulajnóg, które są sprowadzane z Azji, a nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Planowane zmiany dotkną też młodych rowerzystów. Do jazdy po ścieżkach rowerowych dopuszczone będą wszystkie dzieci bez względu na wiek.
10: Dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką, ale jest traktowane jako pieszy. Zmieniamy to. Nie będzie tutaj żadnego limitu. Młoda osoba pod opieką rodzica będzie mogła również poruszać się po ścieżkach rowerowych.
9: Zmiany powinny wejść w życie do końca roku.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Za badania, które pozwalają sterować komórkami mózgu za pomocą światła, przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Otrzymali ją Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nadel, którzy odkryli sposób, dzięki któremu światło może działać jako swego rodzaju przełącznik, włączać lub wyłączać określone neurony. Dzięki tej metodzie naukowcy mogą sprawdzać, za co odpowiadają poszczególne obszary mózgu i jak ich działanie wpływa na zachowanie. Odkrycie może w przyszłości pomóc leczyć m.in. chorobę Parkinsona, padaczkę czy niektóre choroby psychiatryczne. Dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla. dziedzinie fizyki.
11: To się dzieje lokalnie.
9: W Warszawie rozpoczynają się dziś Dni Pamięci Pawiaka. W tym roku przypada 82. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia, które zostało wysadzone przez okupanta w sierpniu 1944 roku. W programie m.in. prelekcje poświęcone więźniom Pawiaka, zwiedzanie mauzoleum walki i męczeństwa oraz spacer wokół dawnego więzienia. W Ogrodzie Saskim odbędzie się także edukacyjna gra miejska inspirowana kamieniami na szaniec. Pawiak był największym niemieckim więzieniem politycznym w okupowanej Polsce. W czasie wojny przeszło przez niego około 100 tysięcy osób. Ze względu na remont tegoroczne wydarzenia odbywają się w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha. Obchody potrwają do 10 października. Zbiórka na remont studia emisyjnego Radia Warszawa zakończona. Środki dzięki ofiarności darczyńców udało nam się zebrać w niespełna miesiąc, mówi ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor i redaktor naczelny Radia Warszawa.
6: Drodzy słuchacze, darczyńcy i pracownicy Radia Warszawa, 7 września rozpoczęliśmy zbiórkę na rzecz remontu studia emisyjnego naszego radia. Zakończyliśmy je niespełna miesiąc. Dzięki Państwa hojności, życzliwości, dobroci zebraliśmy kwotę 150 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Mamy to 150 tysięcy złotych i niebawem zabieramy się do pracy. O efektach będziemy na bieżąco informować.
9: Znaczna część zebranej kwoty pochodzi ze zbiórek organizowanych podczas kilku ostatnich niedziel w parafiach Warszawy i okolicznych miejscowości. Nasi kwestarze mogli je odwiedzać dzięki gościnności lokalnych proboszczów. We wrześniu i w pierwszą niedzielę października odwiedziliśmy w sumie kilkanaście lokalnych wspólnot.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Ale to słońce dzisiaj pięknie świeci i ogrzewa powietrze, chociaż wiatr już zaczyna tymi gałązkami za naszym oknem ruszać i on będzie dzisiaj do 40 km na godzinę wiał.
1: Czyli ochłodzi tych wszystkich, którym będzie za gorąco, bo na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 21 stopni w stolicy i w okolicy, a o tej porze 15 w Warszawie, 14 w Mińsku Mazowieckim.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: To chyba jeszcze raz dziękujemy. Chcemy, żeby to słowo dotarło do Was wszystkich, którzy pomogliście nam w tym, żeby zebrać 150 tysięcy złotych na remont studia Radia Warszawa. Remont, który jest potrzebny po to, żebyśmy mogli jeszcze w lepszej jakości dla Was nagrywać wszystkie rozmowy, żeby też te rozmowy, które możecie oglądać na kanale YouTube, żeby były po prostu pięknie, żeby dobrze się na nie patrzyło.
0: Jak to wszystko się super kumuluje. 35. urodziny Radia Warszawa. Cel zbiórki osiągnięty i jeszcze radosne świętowanie. I osiągnięcia tego celu i osiągnięcia 35 lat, bo jedno bez drugiego nie byłoby możliwe.
1: 10 października, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 18 zapraszamy Was na mszę świętą dziękczynną w intencji także wszystkich darczyńców i przyjaciół Radia Warszawa, a potem koncert chóru Muzyka Sakra. Będzie też pewna niespodzianka. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: z Radiem Warszawa.
1: 8,5 minuty po godzinie 9.
2: Jeszcze raz, Jarek, jeszcze raz.
1: Dziękujemy!
2: Dziękujemy za 150 tysięcy złotych

0: No na oczywiście. Podcast,
1: na tym, w tym wyremontowanym
0: to
1: studiu.
0: To będzie taka, wiesz, taki szybki przeskok, nie? Że jeden tak. z ostatnich gości w starym studiu
1: wow.
0: i jeden z pierwszych w nowym.
1: Ja nie wiem, czy Adam Wyszyński, który już za chwilę opowie o tym, jak to jest być z jednej strony modelem, z drugiej strony misterem Polski, taki tytuł otrzymał w roku 2025, a z trzeciej strony człowiekiem wierzącym. Czy można te wszystkie działalności jakoś połączyć?
0: Już za chwilę o tym się przekonamy.

Narobiło się na tej trasie S8, miejscowość Puchały, zderzenie pojazdów, zablokowany pas lewy oraz pas zjazdowy w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pozostałymi pasami i korek tu jest naprawdę duży, bo on już w Alei 4 Czerwca się rozpoczyna na wysokości skrzyżowania z Ryżową, a sama Ryżowa też zakorkowana i Bolesława Chrobrego też w korkach. W zasadzie ten korek można by powiedzieć, że od Tynkarskiej i Drukarzy już jest na warszawskich ulicach, ale to jednocześnie powoduje korki na Łopuszańskiej.

0: Gdańskiej, w Alejach Jerozolimskich, więc naprawdę ma to duże konsekwencje dziś na warszawskich drogach.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. Czy w social mediach jest zapotrzebowanie na Boga? Czy treści o Bogu przyciągają hejterów? A może nie, może jest zupełnie inaczej. Może jest tak, że ludzie szukają Boga i czekają na to, że ktoś im opowie o tym, że codziennie zagląda do Pisma Świętego. A jak nie codziennie, to któryś dzień. Adam Wyszyński, model, dziennikarz, działacz społeczny, przedsiębiorca, zdobywca tytułu Mister Polski w roku 2025 jest w naszym studiu poranku. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A ty jakbyś miał siebie sam przedstawić, to co byś o sobie najbardziej powiedział dzisiaj? Kim jesteś najbardziej?
3: Ojejku, staram się być sobą i jestem taki, że tak powiem, wielowymiarowy, może chaotyczny w tym swoim życiu, że robię rzeczy wiele naraz, 10 srok za ogon i czasami mi to przeszkadza, ale im dłużej żyję, tym czasami widzę, że te różne rzeczy łapią jakieś wspólne punkty zaczepienia i to się wszystko schodzi w jedno miejsce.
2: Adam, wiem, że już byłeś nieraz o to pytany, ale nasi słuchacze być może dzisiaj poznają cię po raz pierwszy. O nazwisko muszę zapytać, z tych Wyszyńskich?
3: No chyba niestety nie, choć niektórzy twierdzą, że wszyscy Wyszyńscy są z jednego miejsca, ale akurat moi to z Podola, dlatego że no, ja pochodzę z Zielonej Góry, także wiadomo. Przesiedleńcy i tak dalej.
2: Ale nazwisko zobowiązuje.
3: Nazwisko zobowiązuje, no właśnie. Nie wypada głupot odgadać, a różnie z tym bywa.
2: No właśnie, jak to jest żyć Bogiem w świecie social mediów? Czy łatwo ci było zamieścić jakieś, to pierwszy taki coming out, powiedzmy, katolicki, czy też taki, w którym mówisz, że jesteś wierzący i robisz coś związanego z Panem Bogiem? To łatwe było dla ciebie, czy niekoniecznie?
3: Łatwe, dlatego że ja bym tego w ogóle nie nazwał coming outem. Wiele osób, katolików, cyka się, boi się, żeby powiedzieć o Bogu, o swojej wierze, żeby jakkolwiek zacząć o tym z ludźmi dyskutować. A mi się wydaje, że to jest tak nieodłączny element życia, że nie da się żyć raz z Bogiem, raz bez Boga. To jest po prostu codzienność i ja swoich social mediów nie prowadzę też jako sociale religijne i nie mówię tam chyba głównie o Bogu, tylko mówię o wielu rzeczach, a że jestem czasami pytany o kwestie religijne, no to o nich też mówię, no bo niczego nie ukrywam. To jest część mojego życia, ważna część mojego życia, filar nawet można powiedzieć. I jak jestem o to pytany, to odpowiadam, a że później często katolickie media to podchwytują, to później może być taki obraz, że ja faktycznie mówię dość często o tej religii, ale ja z mojego punktu widzenia tak nie uważam. My czasami mamy takie jakąś taką barierę, żeby o tym mówić,
2: no, lubimy sobie, wiesz,
3: absolutnie
2: kogoś
3: niepotrzebnie.
2: Zaszufladkować, mam wrażenie, nie? Że tutaj mamy szufladkę wierzący, to on będzie mówił tylko o wierze, a ja potwierdzam to, co Adam powiedział, że w twoich mediach społecznościowych różne treści znajdziemy, a ta wiara rzeczywiście jest takim naturalnym elementem życia, bym powiedziała. Nam dzisiaj tak trudno chyba też to robić, bo tak sobie lubimy podzielić. Tutaj wierzę, tutaj mam przestrzeń, gdzie idę do kościoła, a są też takie przestrzenie, w których o Panu Bogu nie za bardzo chcę rozmawiać, bo trzeba też powiedzieć, nasi słuchacze też często są w środowiskach pracy, gdzie mówienie o Bogu jest pewnym wyzwaniem. A czy ty nie boisz się, że nie dostaniesz jakiejś pracy przez to, że mówisz o Bogu? Bo zdarza się w tym środowisku show biznesowym, że tak jest.
3: Wiadomo, różne są przypadki, ale częściej spotykam się z takim nadmiernie zachowawczym pytaniem: ojejku, a co to będzie, jak ty powiesz o Bogu? A czy ty masz przerąbane, dlatego że mówisz o Bogu? A czy ty miałeś z tego powodu nieprzyjemności? Myślę, ja pierniczę, ludzie, w ogóle wręcz przeciwnie, dzięki temu, że mówię, że się nie cykam, to z jednej strony ludzie, którzy może są daleko od Boga, pytają raczej z zaciekawieniem, o co w tym wszystkim chodzi, albo opowiadają swoją historię życia, albo się zwierzają, dlaczego może oni nie są bliżej. A z drugiej strony poznaję masę ludzi o wspólnych wartościach, chociażby ciebie, gdzie dostaję zaproszenie, czy to tutaj, czy nie wiem, do jakichś wspólnych inicjatyw. Można się z ludźmi poznać i to jest tak samo też, dostaję czasami pytania, a jak się żyje w tej Warszawie? Degrengolada dookoła i sami dziwni ludzie. Mówię, no człowieku, kim się otacza? wyznaczasz, tak później ci się żyje, nie? I to jest dokładnie to, tylko no, jak się masz kimś otoczyć, jeżeli sam skrywasz to, kim jesteś? A ja też jednocześnie widzę, że nie ma za bardzo hejtu z powodu religijności. Może być z powodu fałszywej religijności, czyli jakiejś niespójności, że mówię jedno, a robię drugie. No to oczywiście, to dostaniemy za to, ale może słusznie. Ale jeżeli chodzi o samą religijność, kurczę, każdy człowiek ma potrzeby duchowe, potrzeby metafizyczne i widzimy też, że jeżeli ktoś nie jest przy Bogu, ale to z różnych względów, mam wrażenie, że czasami jest taki nawet analfabetyzm religijny pod tym względem, że ludzie są absolutnie niewychowani w tych warunkach, w tym otoczeniu, że oni nie znają Boga, że można żyć w Polsce i absolutnie nie znać chrześcijaństwa. Można. Zapewniam wszystkich, no to ci ludzie szukają czegoś innego i się uciekają do horoskopów, tarotów, nie wiadomo czego tam jeszcze.
2: Co, jak spojrzymy w statystyki, jest bardzo popularną praktyką w Polsce.
3: Tak, dlatego że człowiek ma potrzeby duchowe. I to, że ja mam potrzeby duchowe realizowane w sposób, powiedziałbym, może najbardziej tradycyjny, oklepany, bezpieczny, to... Mogę o tym opowiadać i o tym mówić, że no tak, taka ta nudna wiara katolicka, no.
2: Ale jest, nudna jest rzeczywiście?
3: Nie, absolutnie, nie. Absolutnie znaczy, nie. W ogóle jest jazda bez trzymanki, ale jest taka bezpieczna. Mhm.
2: Jak powiedziałeś o tym, o tej Warszawie strasznej takiej, a ja zawsze, jak ktoś pyta o Warszawę, zawsze opowiadam o tym, ale przecież my tu mamy adorację w tak wielu kościołach, możemy do Pana Jezusa zajrzeć w tak wielu miejscach. Msza Święta w zasadzie od 6 rano, chyba ostatnia Msza Święta w Warszawie jest o 20 albo o 21. Także jeżeli ktoś tylko chce spotkać Pana Boga, to w Warszawie jest do tego tyle okazji, że w zasadzie można wybierać i przebierać. A ja Cię chciałam zapytać o połączenie dwóch rzeczywistości, które mogą nam się wydawać no, pozornie niespójne. Ten świat modelingu, bycia też misterem w tym kręgu, no i chrześcijańska pokora. Czy katolik, czy wierzący człowiek może się chwalić swoim wyglądem?
3: Kurczę, to jest właśnie to, że my często zadajemy sobie pytanie, a czy katolik może podejmować taką działalność, czy może robić taki biznes, czy może, nie wiem, hodować owce, zbierać truskawki, po prostu za dużo o tym myślimy. Bóg jest w każdej sferze życia i można to wszystko łączyć, jeżeli coś nie jest oczywiście jednoznacznie złe i jeżeli tym bardziej widzimy w tym jakieś dobre owoce, no to moim zdaniem jest wszystko w porządku. Jednocześnie też my nie jesteśmy istotami wyłącznie duchowymi, tak? Tylko mamy ciało, rozum, w końcu też duszę, ale moim zdaniem trzeba dbać o te wszystkie trzy części składowe. I jeżeli się to robi w sposób rozsądny, no to chyba wszystko jest w porządku. Ja jednocześnie też, jakby zaczynając z tymi konkursami, też nie wiedziałem do końca, z czym to się je i też miałem dużo stereotypów i wyobrażeń na ten temat. No ale pojechałem na właśnie jeden z konkursów międzynarodowych, no i tam zobaczyłem, że chociażby wiara nie jest tematem tabu, tylko chłopaki z różnych części świata przed posiłkami robili znak krzyża, czy w ogóle niesamowita też historia, przed samym finałem, jak wychodziliśmy na scenę, jeden z kolegów zaproponował, żebyśmy stanęli w kółku i się pomodlili. I to było dla większości naturalne, a mam wrażenie, że my mamy jakiś taki, nie wiem, może wewnętrzny kompleks, że się tego wstydzimy, o, że ta Polska to taka katolska, nie wiadomo co, i mamy jakieś takie wyobrażenia. No nie jest tak, nie jest tak.
2: A jeszcze ta zbitka, wiesz, Polak-katolik, wiemy jak to się kojarzy.
3: Ale dlaczego tak się kojarzy? Może sobie daliśmy coś wmówić. Ja jestem Polakiem, jestem z tego dumny, jestem katolikiem, też jestem z tego dumny, jestem Adamem Wyszyńskim, też jestem z tego dumny, jestem mężczyzną, też jestem z tego dumny. Po prostu bądźmy wdzięczni za to, kim jesteśmy, bądźmy wdzięczni za to, gdzie żyjemy, w to, co wierzymy, to, czego zostaliśmy nauczeni, bo to jest wspaniała rzecz i to najbardziej otwierają oczy podróże pod tym względem i styczność z ludźmi z innych krajów, z innych kultur. Dopiero możemy zobaczyć, jak mamy dobrze. Mhm.
2: A jak z tą lekturą Pisma Świętego u ciebie? Bo ja muszę przyznać, że pierwszy raz trafiłam na ciebie właśnie przy okazji takiego krótkiego filmiku, w którym opowiadałeś o tym, jak to słowo cię dotyka. Co daje ta lektura słowa?
3: Taki w parku filmik chyba?
2: Tak, w parku, ten, tak, tak.
3: Ja myślę, co to dzisiaj nagrać? Nie miałem absolutnie pomysłu. Mówię, a dobra, jakiś... pokażę, że można otworzyć aplikację i przeczytać fragment Pisma Świętego na dany dzień. Co mi to daje? No, ja Pismo Święte traktuję jako taki środek komunikacji Boga z człowiekiem. Czyli sięgając codziennie, a nie zawsze mi to wychodzi, żeby nie było, żebym ja tutaj na świętoszkę jakiegoś nie wyszedł, ale wiem, że trzymając się tego regularnego czytania Pisma Świętego na dany dzień, jednak to słowo napełnia później, w taki sposób formatuje nasz mózg, no bo wiecie, jak to jest, jak przeglądamy jakieś głupoty, sociale, rolki, jedna, druga, trzecia, czwarta, jesteśmy przebodźcowani, często tam są straszne farmazony, straszne głupoty i później oglądając dużą ilość takich głupot, my myślimy w ten sposób, nawet podświadomie, ale jesteśmy zdrenowani tym wszystkim. I tak samo w drugą stronę, jeżeli czytamy rzeczy wartościowe, tym bardziej duchowe, no to tak samo to dobro później, to ta wartość, która w tym wszystkim jest, uchodzi z nas przez cały dzień i my tym żyjemy. I to jest dokładnie to, że czym się karmisz, taki jesteś. I tutaj nie chodzi tylko o jedzonko, ale również bardziej o to, co przyswajamy jako wiedzę.
2: Rano dobre śniadanie warto zjeść, niech tym śniadaniem. Jeżeli tylko macie 30 sekund, bo żeby zajrzeć do słowa, czasami wystarczy te 30 sekund, może minuta, może 2 minuty. W aplikacji mamy to pod ręką, więc wystarczy zamiast w inną aplikację kliknąć w aplikację Pismo Święte, do czego też zachęcał na antenie Radia Warszawa Adam Wyszyński, model, dziennikarz, działacz społeczny, konferencjer, mister Polski z roku 2025 i syn Boga. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
3: Dzięki, dobrego dnia.

0: Miejska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Po reklamie.
6: Za 29 minut będzie 10.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel wydał oświadczenie w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Duchowny, jak poinformował biskup, przyznał się do popełnienia poważnego przestępstwa kanonicznego.
8: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
7: Biskup zaapelował jednocześnie o uspokojenie emocji i zaprzestanie przemocy. Poprosił też o modlitwę.
8: Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich, bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji księdza Józefa oraz całej parafii.
7: Sprawa wywołała duże emocje wśród części parafian, którzy sprzeciwiali się odwołaniu wieloletniego proboszcza. Wcześniej, podczas wizyty biskupa w Grójcu, doszło do gwałtownych protestów, a hierarcha i towarzyszący mu księża opuścili parafię w nocy w asyście policji.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: O ojcostwie, samotności i budowaniu męskiej tożsamości będą rozmawiać uczestnicy cyklu konferencji dla mężczyzn organizowanych przez Wspólnotę Świętego Józefa w Warszawie Rembertowie. Spotkanie poprowadzi rekolekcjonista z diecezji siedleckiej, ksiądz dr Tomasz Kostecki. Pierwsza konferencja pod hasłem Mężczyzna, ojciec odbędzie się dziś o 17.30 przy ulicy Grzybowej. Jak podkreśla ksiądz Kostecki, jednym z największych problemów współczesnych mężczyzn jest brak czasu dla najbliższych.
10: Czas obecności, dlatego że czy to będzie w relacji do Pana Boga, to ten czas jest potrzebny. Czy to będzie w relacji do swojego ojca, czy do swojego syna. Wydaje się, że dzisiaj to jest chyba najważniejsze. Nawet nie chodzi o samą obecność fizyczną. Bardzo często na rekolekcjach mówię o obecności uczestniczącej. Bo można być ze sobą, można być w tym samym nawet pomieszczeniu, można być w tym samym domu, natomiast można nie być ze sobą.
7: Podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą rozmawiać także o braterstwie i samotności mężczyzn. Ksiądz Kostecki zauważa, że wielu mężczyzn ma trudności z tworzeniem głębokich relacji i dzieleniem się własnymi problemami.
10: Więc ta samotność jest w ogóle jakby takim znakiem czasu pokiereszowanych naszych relacji w ogóle, tak? Relacji damsko-męskich zresztą. Natomiast to, co odkryłem od jakiegoś czasu, od kilku lat, prawdę mówiąc, kiedy prowadzimy rekolekcje męskie, bo mamy taki cykl rekolekcji na wiosnę, na jesień w naszym domu pielgrzyma w Pratulinie, to odkryłem coś takiego, że obok słuchania Słowa Bożego, obok modlitwy, obok adoracji jest potrzebny taki trzeci kanał, taka trzecia sfera działania łaski Bożej. Ja to nazywam sakrament brata.
7: Cykl obejmuje trzy konferencje poświęcone relacjom mężczyzny jako ojca, syna i brata. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zachęcając uczestników do aktywnego udziału w spotkaniach i dyskusjach.
9: To się dzieje w Kościele.
7: Papież mianował nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich księdza prałata Grzegorza Piotra Bielaszkę, pochodzącego z diecezji tarnowskiej.
11: Nowy nuncjusz ma 52 lata, urodził się w Szczucinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Pracę w watykańskiej dyplomacji rozpoczął 20 lat temu. W kolejnych latach pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, na Węgrzech oraz w Gabonie. Dotychczas pełnił funkcję radcy nuncjatury. Zgodnie z tradycją, wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego, Ojciec Święty wyniósł księdza Grzegorza Piotra Bielaszkę do godności arcybiskupa, przydzielając mu stolicę tytularną Tiburnia. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Dziś piękne słońce i błękit nieba i tylko niegroźne chmury, bo dziś deszcz nie będzie padał, ale będzie trochę silniej wiało, tak do 40 km na godzinę, no wcale to też nie jest jakiś nie wiadomo jaki silny wiatr. Maksymalnie dziś na termometrach nawet 21 stopni możemy zobaczyć, a już teraz ta temperatura całkiem przyjemna, bo 16 stopni w stolicy.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
13: Poranek z Radiem Warszawa.
14: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A co gdyby tak na różańcu modlić się nocą?
2: No właśnie, bo tak te nocne wydarzenia to kojarzą nam się z Wielkim Postem i drogami krzyżowymi, które są organizowane, ale właśnie, dlaczego nie nocna droga różańcowa?
1: Już dziesiąta nocna droga różańcowa odbędzie się 9 października w piątek po uroczystej mszy świętej o godzinie 21 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Grochowskiej. Wymarsz Eucharystii będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński, a tegoroczna pielgrzymka zakończy się w kościele Matki Bożej Pompejańskiej przy ulicy Myśliborskiej 28 na Białołęce, a szacowany czas zakończenia drogi około 7 rano, więc od piątkowego wieczoru aż do soboty rano, więc ci wszyscy, którzy czasem się usprawiedliwiają, że ja nie mam czasu, że w ciągu dnia to czym innym się zajmuję, że mam inne plany na weekend, no to nocna droga różańcowa nie zna wymówek.
2: Z piątku na sobotę, tym bardziej w sobotę. No niektórzy idą później do pracy, ale nie wszyscy. Większość pewnie nie idzie, więc warto się tym wydarzeniem zainteresować, które pod patronatem Radia Warszawa będzie się odbywać. 21 Konkatedra na Kamionku. Tutaj jest początek.
1: I o tym wydarzeniu także jutro o godzinie 7.15 Jarek będzie rozmawiał z dyrektorem Nocnej Drogi Różańcowej.
0: 35 lat Radia Warszawa.
3: Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego. Dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: cały czas utrudnienia na S8, Puchały, zderzenie pojazdów, zablokowany pas lewy oraz pas zjazdowy w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, choć już takiej tragicznej sytuacji nie ma, jak to było jeszcze pół godziny temu, gdzie niemal cała część tej Warszawy była zakorkowana.
1: Ale Prymasa Tysiąclecia niemal stoi od Obozowej aż do zjazdu w Jerozolimskie. Korek także ogromny wciąż na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Jerozolimskie również zakorkowane w kierunku centrum. Stoicie w Alei Niepodległości, także jadąc w kierunku centrum Warszawy. Na Prostej także kierunek do centrum. Na Wisłostradzie ciasno od Cytadeli aż do zjazdu w Aleję Solidarności. Na Wybrzeżu Helskim również jadąc w kierunku Ratuszowej postoicie.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I kolejna dobra wiadomość
2: tak
1: dla
2: jest.
1: Wszystkich mieszkańców Warszawy i dla tych wszystkich, którzy chcą czcić Matkę Bożą Dobrej Śmierci i zwycięską Królową Różańca Świętego.
2: Bo będzie ustanowione sanktuarium właśnie Matki Bożej Dobrej Śmierci i zwycięskiej Królowej Różańca Świętego, ale zanim to nastąpi, to odbędą się rekolekcje, więc zapraszamy. Krakowskie Przedmieście 52 przez 54, rekolekcje od 10 do 12 października.
1: O godzinie 18.30 rekolekcyjne msze święte w sobotę 10. głosić o Matce Bożej będzie ksiądz Mateusz Milczarek. W niedzielę 11. ksiądz Krystian Sacharczuk o Dobrej Śmierci opowie, a w poniedziałek 12 października ksiądz Piotr Staniewicz o zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. To oczywiście w kościele tym tak zwanym seminaryjnym, które stanie się 13 października sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. A jeżeli chcielibyście modlić się o dobrą śmierć, to jest chyba taka zapomniana w wielu kręgach modlitwa, to taka modlitwa zawsze w tym kościele, w każdego 22 dnia miesiąca o godzinie 18.30.
2: A 13 października uroczystości rozpoczną się o 17.30 od oczywiście nabożeństwa różańcowego, a 18.30 msza święta i odczytanie dekretu. Uroczystej celebracji przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
1: Jaka to dobra wiadomość, że będziemy mieli takie sanktuarium na mapie Warszawy. Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego w kościele seminaryjnym Krakowskie Przedmieście 52 na 54. Jeśli ktoś tylko z Was znajdzie czas na rekolekcję przed tym ustanowieniem, to zachęcamy do tego, żeby wziąć w nich udział.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: A czy piechotą Zofia Kozerawska doszła do studia Radia Warszawa?
1: A to, nie, Jarek. Tylko piechotą to tylko do lata. Nie
0: no, ale
1: studia.
0: To do lata tutaj też można dojść,
2: można też dolecieć,
0: dochodząc do Radia Warszawa, bo to jest jakiś moment drogi do 21 czerwca też.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Jestem, tak. Po schodach szłam zupełnie.
0: No to tak czy nie? No.
2: Tak, tak.
0: No
1: ale
0: to
1: co
0: dobrze.
1: Ty tak krzyczysz? Bo ja, krzyły bądź dla Zofii.
0: Pytanie było proste.
1: Jarek.
0: Bo już skończył się czas jak na debacie. Zofia Kozerawska do 14. I nasz też się skończył. Dziękujemy.
1: Jarosław Wydra.
0: Weronika Ostrowska, bo my już na czas Zofii weszliśmy, a ja nie chcę tak.
1: Ja muszę z nim te 3 godziny, wiesz, musiałam.
0: Dziękujemy.
3: Ogłoszenie nadawcy. Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
5: Po reklamie.
2: Minęła 10, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Rozwój Plus chce obowiązkowego szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów. Brytyjski rząd apeluje o gromadzenie zapasów. Nie będzie niższego oprocentowania kredytów. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla parlamentarzystów. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym posłowie i senatorowie, którzy nie ukończyli 60 lat, mieliby poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa.
8: Szkolenie miałoby się składać z części teoretycznej i praktycznej na poligonie. Parlamentarzyści, podejmując decyzje legislacyjne, powinni wiedzieć, jak takie szkolenie wygląda i gdzie wysyłają młodych ludzi, argumentuje eurodeputowany Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
9: Niestety, mówię to z przykrością, bo to dotyczy mojego środowiska, którego jestem częścią. Wiedza na temat bezpieczeństwa, a szczególnie obronności wśród parlamentarzystów jest naprawdę ograniczona.
8: Zachęcam do zapisania się na ćwiczenia. Tak na pomysł odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na mObywatel, w 8 sekund się zarejestruje i niech da dobry przykład.
8: Rozwój Plus chce również w ramach przygotowanego projektu umożliwić parlamentarzystom służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.
7: Relacjonowała Agata Król.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Wielka Brytania powinna lepiej przygotować się na ewentualne zakłócania dostaw żywności, ostrzegają eksperci w liście otwartym do premiera. Jak wskazują cyberataki, awarie energetyczne, ekstremalna pogoda czy konflikty mogą zagrozić zaopatrzeniu kraju, który opiera się na bieżących dostawach i niewielkich zapasach. Autorzy listów, wśród nich naukowcy, rolnicy i przedstawiciele organizacji społecznych, podkreślają, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe nie może spoczywać wyłącznie na mieszkańcach. Części rodziny nie stać bowiem na gromadzenie dodatkowych zapasów. Rząd zachęca tymczasem Brytyjczyków, by stopniowo przygotowywali w domach podstawowe zapasy, m.in. wody, trwałą żywność, latarkę, radio i apteczkę.
3: To dzieje się w okolicy.
7: Z Sportowy październik w Rembertowie. Dzielnica przygotowała dla swoich mieszkańców bezpłatne zajęcia sportowe obejmujące 11 dyscyplin, mówi kierownik dzielnicowego zespołu sportu Marcin Kuriata.
11: Skupiamy się na sportach drużynowych, więc można dołączyć do treningów siatkówki, tenisa stołowego czy brydża sportowego. Można również uczestniczyć w treningach biegowych na jednej z bieżni przy szkole numer 217, czy w zajęciach Nordic Walking. Staramy się, żeby ta oferta była jak najbogatsza.
7: Wszystkie treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych, liceach, ośrodku pomocy społecznej i w domach kultury.
11: Bazujemy i duży nacisk stawiamy na seniorów i aktywności dla nich. I tak seniorzy mogą uczestniczyć w gimnastyce, w sali, w gimnastyce, w wodzie. Mogą trenować taniec i mogą pływać. Do tego również są zajęcia cykliczne organizowane dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy z nas w każdym wieku powinien zadbać o jakość swojego życia w postaci aktywności fizycznej. Zachęcamy do tego, budując tą ofertę.
7: A pełen harmonogram zajęć można znaleźć na stronie i w mediach społecznościowych dzielnicy. Nie będzie niższego oprocentowania kredytów. Powodem jest wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że z tego powodu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych.
12: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja niestety nam przyspieszyła. W tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
7: Monika Kurtek prognozuje, że te mogą wzrosnąć za miesiąc. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy w środę.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Rzeczywiście sporo liści już spadło i czas na spacery i szurszanie w liściach. A jeśli chodzi o temperaturę, to 13 stopni teraz w Piasecznie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim, 15 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim i w Wołominie, 16 stopni w Warszawie i w Ożarowie Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 21 stopni. Podobnie jak wczoraj, będą nam towarzyszyły za chwilę chmury i słońce będzie się za nie chowało i wychodziło do nas znów. Pojawiało, tego słowa mi zabrakło.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam was kochani. 9:05, Zofia Kozorawska już przy mikrofonie Radia Warszawa. Tak, weszłam tutaj na piechotę po schodach i jestem zadowolona, że już mogę patrzeć na piękny, kolorowy, jesienny świat przez okno i być z wami i zapraszam na te najbliższe 4 godziny. Będzie sporo muzyki, ale też sporo jesiennego ciepła, mam nadzieję, uda się tutaj przekazać w eterze. Także zostańcie z nami, zapraszam. Phil Collins na początek. A, on taki stęskniony za deszczem. Wiem, że są też tacy, którzy tęsknią za deszczem. Patrzę w prognozę pogody. Chyba do końca tygodnia jednak deszczu na razie nie będzie. Także cieszmy się tym, co mamy. 6:10.

0: No właśnie, nie mamy czasu, ale często to powtarzamy. Ewa Farna nam to przypomniała. 14 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie uwierzycie, ja teraz piję herbatę. Tak, ale to dlatego, że już wypiłam dzisiaj dwie kawy i rozpoczął się ten jesienny czas, w którym naprawdę uwielbiam pić pyszne, pachnące różne herbaty, dodawać do nich różne rzeczy i kombinować. Ostatnio mieszam rooibosa, takiego waniliowo-miodowy rooibos z imbirem i z cytryną i czasami z miodem, a czasami bez. Pycha, naprawdę polecam bardzo. Ale, ważna sprawa. Wczoraj bardzo dużo było o świętej Faustynie i to zrozumiałe, ale w związku z tym kompletnie zapomniałam o świętym Bartłomieju Longo. Bartolo Longo, tak, on też jest wspominany 5 października, dlatego, że zmarł też 5 października 1926 roku. Niezwykła postać, niosąca wiele pocieszenia do serc. Może dziś potrzebujesz o nim usłyszeć albo przypomnieć sobie o nim, że był człowiekiem, który się zaangażował w środowiska takie spirytystyczne, wręcz był kapłanem tam w tych środowiskach, także dosyć mocno w hierarchii zaangażowany i co? I to Panu Bogu nie przeszkodziło, żeby stał się jego człowiekiem, bratem Rosario, także dziś już świętym, wyniesionym na ołtarze w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku, przez Leona XIV, tak, nie, w październiku, przepraszam. Więc Bartolo Longo niesie pocieszenie i nadzieję, jeśli dziś masz kogoś bliskiego, kto jest daleko od Boga, módl się,

gorliwie. Proś Bartolo Longo, niech wspiera Cię w tej modlitwie i w tym, żeby nie tracić nadziei, bo jak powiedział Maksymilian Kolbe, chrześcijanin to człowiek, który nigdy nie traci nadziei. Madness już teraz, kwadrans po 10.

0: To Miles Smith, a teraz posłuchajmy słów świętego Jana Pawła II, 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Więcej jeszcze. Mamy na myśli samego Syna Bożego, odwieczne słowo Ojca w tajemnicy wcielenia. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy, jak pisze święty Jan. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Jeżeli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt czasów, które nadchodzą, to równocześnie nie możemy uniknąć pytania o fundament, jaki kładziemy pod tę budowlę. Budowlę, którą podejmą następne pokolenia. Trzeba, aby nasze pokolenie było budowniczym roztropnym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słów Chrystusa i wypełnia je.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35 urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów, i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć, i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności, i przede wszystkim bardzo dobra muzyka niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki, nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam
1: Radio Warszawa.

0: Dokładnie tak, tylko nie gaś ducha. 28 minut zostało do 11, to była Golec Orkiestra.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Grzegorz Kozłowski. Cześć,
2: dzień dobry. Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Nie gasiliśmy tego ducha, prawda?
2: Prawda. Cały okres zbierania na nowe studio Radia Warszawa.
0: Czyli prawie miesiąc, niecały
2: przeszło.
0: Miesiąc.
2: Tak.
0: Nie, niecały.
2: Niecały, niecały. A czyli
0: miesiąc.
2: Nie przeszło.
0: Nie przeszło.
2: Mi jeszcze nie przeszło.
0: No właśnie, my tu ciągle świętujemy, słuchajcie, jesteśmy bardzo wzruszeni, zadowoleni, cieszymy się. 150 tysięcy na remont studia Warszawa zebrane. Jak pierwszy raz powiedzieliśmy tę kwotę na antenie, to tak trochę... Czy my damy radę?
2: No tak, tak. Początki były takie rzeczywiście, że no ciężko było sobie wyobrazić, że nam się uda to uzbierać, ale liczyliśmy na to. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że niedługo będziemy mogli rozpocząć te remonty, no i w jakimś najbliższym czasie pokazać wam, drodzy słuchacze, to, co przyniesie właśnie efekt zebrania tych 150 tysięcy.
0: Czyli do czego się dorzuciliście, no bo bez was naprawdę
2: byśmy tego... Co jest waszym dziełem właściwie. Właściwie naszym tylko tyle, że przyłożymy do tego rękę, ale tak naprawdę waszym.
0: Tak naprawdę powinniśmy zrobić potem taką plakietkę, wiesz...
2: Tak.
0: Dzięki słuchaczom Radia Warszawa.
2: Tak.
0: To studio powstało dzięki słuchaczom
2: Radia
0: Warszawa. Mam nadzieję, że coś takiego się uda tutaj zrobić. A co jeszcze ciekawego na naszej stronie?
2: Na naszej stronie też, drodzy, znajdziecie jeszcze bardzo ciekawy artykuł, w którym rozmowa o Kongresie Eucharystycznym w naszej diecezji. Jest to wydarzenie, którego wcześniej nie było, dlatego nazwane jest pierwszym. No, jest to naprawdę piękna inicjatywa. Niedługo ją rozpoczniemy, został miesiąc i będzie to piękne wydarzenie dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej. Polecam się zapoznać, bo będziecie częścią tego kongresu.
0: Oczywiście, my wszyscy. Radio Warszawa.pl, tam zapraszamy. Dziękuję, Grzegorz.
2: Dziękuję.

0: Rafał Brzozowski i jego Jenny. Za 19 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słuchajcie, to już jutro wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. I w tym październiku oczywiście bardzo dużo o różańcu słyszymy, widzimy, pewnie też myślimy i mam nadzieję sięgamy po niego. I zawsze mam takie marzenie, żeby tego różańca w październiku było jeszcze więcej w moim życiu. No a czasami po prostu takie, żeby w ogóle był, bo to więcej to oznacza troszeczkę. Różnie to jest, ale dziś mam takie wielkie pragnienie, żeby otworzyć antenę dla was, żebyście, kochani, dali znać, jak to jest z różańcem w waszym życiu. Czym on jest? Czy jest? Kiedy się pojawił? Co zmienił? Albo co zmienia w waszej codzienności? Jeśli macie chwilkę, to napiszcie, zadzwońcie do mnie 512 700 444 512 700 555. Może to jest ten dzień, w którym ktoś czeka na twoje słowo. Słowo konkretne twojego doświadczenia, tego, że różaniec zmienia oddech, że jest potrzebny. I dlaczego? I co się wydarzyło w twoim życiu? Albo co dzieje się każdego dnia tego, kiedy sięgasz po różaniec. Także czekam na wasze sygnały, telefony. Można też pisać, jeżeli komuś jest trudno zadzwonić. A może ktoś woli napisać maila, to też można. Antena małpka radiowarszawa.com.pl. Będę szukać śladów od was. 512 700 444 512 700 555. A już teraz na 106.2 FM Avalon.

0: Green, grass. No, jeszcze troszeczkę jest. George Ezra nam przypomniał. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, zbieram, kochani, wasze słowa, wasze świadectwa tego, czym jest różaniec w waszym życiu i dlaczego po niego sięgacie, jeśli tak jest, kiedy to się zaczęło, dlaczego się zaczęło. No, dajcie znać, dlatego że to jutro, to wielkie święto, jutro święto Matki Bożej Różańcowej i warto, żeby o tym różańcu dzisiaj głośno mówić, bo być może właśnie twoje proste słowo, twoje świadectwo jest bardzo potrzebne komuś, kto patrzy na ten różaniec albo wie, że ma go gdzieś w szufladzie, ale już dawno, bardzo dawno po niego nie sięgał. Może już nawet nie pamięta, jak to się robi i czeka na słowo od ciebie. Także bardzo dziękuję za te słowa, które już udało mi się przed chwilą usłyszeć i czekam na kolejne i będę wam je, kochani, tutaj na antenie Radia Warszawa dzisiaj przekazywać, tak żeby zapaliło się nasza miłość do Maryi, która wybrała Jezusa, wybrała Boga i która naprawdę może nas przeprowadzać na tej ścieżce naszej codzienności i wskazywać Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem i który jest wszystkim po prostu. Także czekam na wasze telefony. Przypominam 512-700-444, 512-700-555. Można też pisać smsy, można napisać maila, jeśli komuś łatwiej, bo trudno jest powiedzieć i zadzwonić, albo nie macie takiej możliwości w pracy. Antena @radiowarszawa.com.pl

0: RTL, oczywiście. 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół otwarty czy konserwatywny?
3: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
2: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
3: Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: O reklamie.
5: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Sejm zajmie się rządową reformą progów podatkowych. Parlament Litwy za zniesieniem zakazu posiadania broni jądrowej. Po porażce w Zenicy kibice spodziewają się dymisji Jana Urbana. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W Sejmie początek prac nad rządową propozycją zmian podatkowych. Na wieczór zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu, który podwyższa pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych rocznie. Ustawa wprowadza też pośrednią 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Trzecia, najwyższa stawka, 32%, będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Wraz z rządową propozycją zostaną rozpatrzone dwie poselskie, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości.
7: Rząd przyjął ustawę w ubiegłym tygodniu. Premier Donald Tusk mówił wówczas, że zmiany będą korzystne dla 3,5 miliona podatników.
8: I skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł. Rocznie na tych zmianach.
7: Rządowe propozycje nie podobają się Prawu i Sprawiedliwości. Jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, rząd chce wprowadzić zmiany dla kilku milionów ludzi kosztem przedsiębiorców.
9: No bo jeżeli podwyższy się o 3 punkty procentowe stawkę podatku CIT, no to uderzy się w polską gospodarkę.
7: Z rządowym projektem zostaną rozpatrzone dwa poselskie. Polski 2050, który podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych rocznie oraz posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą podwyższenia progu do 180 tysięcy.
6: A pracom Sejmu przygląda się Małgorzata Naukowicz.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Teraz litewski parlament, który opowiedział się w pierwszym czytaniu za zmianą konstytucji, a ta z kolei otworzyłaby drogę do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium kraju. Za poprawką głosowało 106 posłów, 18 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. To jednak nie jest jeszcze ostateczna decyzja. Drugie głosowanie może odbyć się najwcześniej za 3 miesiące. Do przyjęcia zmiany potrzebne będą głosy co najmniej 94 ze 141 parlamentarzystów. Władze w Wilnie argumentują, że zniesienie zakazu zwiększyłoby bezpieczeństwo i zdolności odstraszania Litwy. Przeciwko planom protestują testuje Rosja, która ostrzega przed eskalacją napięcia.
10: To dzieje się w okolicy.
6: Mężczyzna, który potrącił kobietę przechodzącą na pasach w Piastowie, może dziś usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Jak mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, podkomisarz Monika Orlik, sprawca wypadku nie udzielił poszkodowanej pomocy.
11: Jest to przejście dla pieszych, kierujący samochodem osobowym potrącił kobietę, która prawidłowo przechodziła przez przejście, nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Wszystkie czynności celem wytypowania i ustalenia sprawcy zostały wykonane. Właśnie ten sprawca został zatrzymany, 32-letni mężczyzna.
6: To kolejna w ostatnich dniach tragedia na pasach. W sobotę w Nowym Sączu doszło do podobnego wypadku. 21-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który zginął na miejscu.
10: Dzieje się w sporcie.
6: To była porażka w fatalnym stylu, mówią po meczu z Bośnią i Hercegowiną kibice reprezentacji polskiej. Zdaniem części fanów polskiej kadry, przegrana może oznaczać koniec Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji.
12: Myślę, że to są ostatnie godziny. Mamy jako naród w zwyczaju zmieniać co chwilę trenera, więc myślę, że nie damy mu więcej czasu.
13: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
14: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
6: Gole na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie z rzutu karnego Iwan Basić. Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy. Z 4 punktami pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty. Liderem niezmiennie pozostaje Szwecja, która ma 10 punktów.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: 17 stopni teraz w Otwocku, w Piasecznie i w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak to możliwe? Dziś jest 6 października i taka temperatura. 18 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku i w Ożarowie, a 19 już w Łominie i to jeszcze nie jest maksimum, dlatego że dziś spodziewamy się 21 stopni nawet. Towarzyszy nam wiatr. Na razie jest taki bardzo delikatny, prawie jakby go nie było, ale będzie silniejszy, będzie wiał z zachodu. Chmury, które zobaczymy, nie przyniosą deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. Zofia Kozarawska przy mikrofonie Radia Warszawa i przy otwartym oknie. Piękna jest ta pogoda, naprawdę dobry moment, żeby podziękować też za to, że zdarzało się w tym czasie roku być w szaroburej aurze, a tu proszę bardzo, piękne słońce, piękne liście, piękne kasztany, które codziennie zbieramy. No i zapraszam na tę kolejną wspólną godzinę z Radiem Warszawa. Radio Warszawa. Zaczynamy z Celine Dion. Także robimy głośno, głośno, głośno.

0: to Secret Service. Za nami 13 minut po godzinie 11. Ja poprosiłam Was, kochani, o telefony w związku z doświadczeniem różańca w Waszym życiu i takie telefony odbieram. Halo, halo, kto się do nas zadzwonił?
1: Ewa.
0: Witam Pani Ewo i bardzo proszę.
1: Jesteśmy małżeństwem z 40-letnim stażem, ale kilka lat temu przytrafiła nam się separacja. Byliśmy w separacji 4 lata. I proszę mi powierzyć, że uratował nas różaniec, to znaczy u nas nie było żadnej patologii, no tak się nie powinno zadziać, ale tak się stało i przez 4 lata byliśmy osobno i spędzaliśmy razem z mężem weekendy, urlopy, ale przede wszystkim dużo się modliliśmy na te bańkologii online, jeśli nie mogliśmy być razem, ale jak się spotykaliśmy, to zawsze był różaniec. Mąż też należy do róży różańcowej w intencji żony i to nas ocaliło. Od 2 lat jesteśmy znowu szczęśliwą rodziną, nawet żartujemy, że polecamy kryzys, bo jest tak dobrze jak nigdy, nawet tak, nie tak dobrze jak na początku.
0: No proszę.
1: Jesteśmy rodzicami 2 synów, od roku mamy synową i to nie własnymi siłami, to wszystko zawdzięczamy sile różańca i trwania z nim, jak było słodko, jak było gorzko, jak było bardzo ciężko. Polecam wszystkim, to jest broń nie do przecenienia, pomoc, pocieszenie, słów brak, żeby opisać. I to nie jest klepanie, tylko to jest za każdym paciorkiem mówienie kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, matko. I ona błogosławi swoim dzieciom i wspiera. Nawet jak nie zawsze jest wszystko po naszej myśli, nie tak jak my sobie to nam jakoś projektujemy, to na pewno jesteśmy pod jej ochroną. Moja mama była bardzo maryjna, że tak powiem, czciła Matkę Bożą, urodziła się 8 września, całe życie do śmierci, była bardzo bliska, też to z domu trochę wyniosłam, także polecam wszystko, to jest najlepsza ucieczka, najlepszy plecak ewakuacyjny na dzisiejszy czas.
0: Pięknie powiedziane, to jeszcze proszę powiedzieć, jak ma na imię mąż.
1: Janek, Janusz.
0: O, no to proszę pozdrowić się bardzo.
1: Pozdrawiam, życzę wszystkim pięknego dnia z Panem Bogiem. Dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten telefon.

0: 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkt 218. Pielęgnować zdrowy realizm. Potrzebujemy zdrowego realizmu, który pozwala uniknąć zarówno idealizmu politycznego, jak i cynizmu. Istnieje bowiem taki idealizm, który chcąc ocalić swój światopogląd, wybiera fakty, nagina je i nadaje im nowe nazwy, aż w końcu zaczyna żyć w rzeczywistości skonstruowanej na miarę własnych przekonań. Istnieje jednak również realizm zdegenerowany, który myli stwierdzenie faktu z rezygnacją. Skoro dominuje siła, to dochodzi do wniosku, że powinna ona panować. Autentyczny realizm nie rezygnuje z przemieniania świata, zaczyna od jasnego dostrzeżenia interesów, lęków, ograniczeń i układów sił właśnie po to, by rozeznać, co można rzeczywiście osiągnąć i jakimi drogami. Nie sprowadza polityki do moralizmu, ale też nie wydaje jej na pastwę przemocy. Szuka możliwych dróg, aby pokój był czymś więcej niż tylko słowem, a więc wiarygodnych instytucji, sprawdzalnych gwarancji, cierpliwych negocjacji, zapobiegania konfliktom i ochrony ludności cywilnej.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Witajcie, 35-lecie Radia Warszawa. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy je tworzyli, wszystkim, którzy tworzą je. Chcę wam też podziękować za spotkania, w których uczestniczyłam, bo wielokrotnie u was byłam i bardzo miło to wspominam. Chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo to my wszyscy jesteśmy Radio Warszawa. Ci, którzy je tworzą i ci, którzy słuchają. I życzyć, żeby było coraz lepsze i żebyśmy byli razem. I radości, pokoju i piękna w tym radiu. Antonina Krzysztoń.

0: oczywiście Louis Armstrong. Tak troszkę jakbym razem z nim tutaj zaistniała. Bardzo to było miłe. 25 minut zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jutro święto Matki Bożej Różańcowej i w związku z tym poprosiłam Was, kochani, o słowo dotyczące różańca w Waszym życiu. I kolejną osobą, która zadzwoniła, jest Pani Maria. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Bardzo proszę.
2: Więc muszę powiedzieć, że moja przygoda z różańcem zaczęła się bardzo wcześnie, bo właściwie różańca nauczyła mnie odmawiać moja mama. Ale to było tylko na tej zasadzie, że to była jedna dziesiątka, w ogóle bez żadnych rozważań, bez niczego. Później ja byłam u sióstr, więc tam u sióstr się odmawiało różaniec i tam właściwie, można powiedzieć, że częściowo zaskoczyłam, bo były rozmyślania, więc jakoś tak to do mnie przemawiało. No, potem w wieku takim młodzieńczym, buntowniczym, właśnie odmawiałam różaniec, ale sporadycznie i tak właściwie jedną dziesiątkę i po herbacie. No i potem już jako dorosła też już odmawiałam, ale tak po dziesiątce i w pewnym momencie usłyszałam taki głos: słuchaj, czy ci nie wstyd? Jedną dziesiątkę, jesteś dorosła, zastanów, że ty się. Owszem, zastanowiłam się i zaczęłam odmawiać znowu całą, już całe pięć tajemnic. Potem pojechałam do Medjugorje. I wydaje mi się, że mogę powiedzieć nawet na pewno, że Matka Boża z Medjugorje pokazała mi piękno różańca. I od tego czasu, to było dawno, bo ja byłam w Medjugorje na przełomie stuleci, czyli albo, nie pamiętam, albo 99, albo nawet 2000, jakoś tak. W każdym razie, no, od tamtej pory różaniec to jest moją najpiękniejszą modlitwą.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Pani Mario za to piękne świadectwo i za to, że Pani zadzwoniła. Jeżeli ktoś z Was, kochani słuchacze, chciałby też się podzielić swoim doświadczeniem różańca w codzienności, to bardzo proszę, 512 700 555. Można też napisać, bo nie każdemu łatwo jest zadzwonić z różnych względów. Gdybyście chcieli, to bardzo proszę, 512 700 555. A już teraz bardzo piękna piosenka Sanach, Cichosza.

Tylko za nami, za kwadrans będzie godzina 12. Dostaję od Państwa też wiadomości, nie tylko telefony. Napisał Pan Robert z pozdrowieniami od siebie i od Teresy, jak rozumiem, żony. Dzień dobry, szczęść Boże, staram się nie rozstawać z różańcem codziennie. Czy to w drodze do pracy, czy to na spacerze. Choć szczerze mówiąc, różne są dni. Raz czuję bliskość modlitwy różańcowej, raz mam roztargnienia. Wiem, że wiele łask Bożych dzięki wstawiennictwu Maryi doświadczyłam zarówno ja, jak i cała moja rodzina. Z serdeczności przekazujemy Panie Robercie, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Dostaliśmy też tutaj, dostałam ja, teraz mam to szczęście, wiadomość od Pana Piotra, który napisał, że w zeszłym roku znalazł taki piękny wiersz o różańcu. No, skoro ma do niego dostęp jeszcze w tym roku, to znaczy, że gdzieś tam sobie zachował. I z Facebooka Krzysztof ten wiersz jest. Nie wypuszczę różańca z mojej dłoni, nie wypuszczę go nigdy i za nic. Nie wyrzeknę się matki kochanej, bo mnie kocha miłością bez granic. Idę z różańcem w mojej dłoni, świat wokół do mnie się śmieje, Maryja ma ścieżki prostuje, dając wciąż nowe nadzieje. Tak mi dobrze z Tobą, Maryjo, bo mnie jak dziecko prowadzisz, rozwiążesz każdy mój problem, zawsze najlepiej doradzisz. A kiedy Bóg mnie powoła, nadejdzie ostatnia już chwila, niech dłoń ma zaciśnie różaniec, a usta szepną

0: To jest ta chwila, w której nasze uszy i serca mogą otworzyć się na Boże Słowo i mamy taką nadzieję. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętak. Rozważanie opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji, kościołom zaś chrześcijańskim. W Judei pozostawałem osobiście nieznany. Dociera do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą ongiś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.
2: Święty Paweł powołany został przez Chrystusa do ogłoszenia Ewangelii, którą wcześniej zwalczał, prześladując tych, co ją wybrali jako treść swojej wiary i życia. W liście do Galatów przypomina adresatom swoje wcześniejsze postępowanie, którym ujawniła się dramatyczna rozbieżność pomiędzy gorliwością w wyznawaniu judaizmu i kroczeniem drogi tradycji jego przodków, a działaniami kierowanymi nienawiścią do Jezusa Chrystusa. Nawrócony apostoł narodów zwrócił uwagę na swoje wybranie przez Boga jeszcze w łonie matki. Wybrany przez Boga w okresie prenatalnym, czynami swoimi do chwili nawrócenia fałszował wybranie. Nawrócenie było uświadomieniem pierwotnego wybrania. Z chwilą odkrycia sensu swojego życia, którym było objawienie w nim Syna Bożego, udał się Paweł do Arabii, następnie do Damaszku, później do Jerozolimy, do krain Syrii i Cylicji, wreszcie do Judei. Nawrócenie owocuje dynamizmem, daje siły bezsilnemu, obdarza mocą tego, któremu wydawało się, iż zawsze był wszechmocny, a faktycznie był osłabiony całkowicie złem szerzonym przez siebie. Paweł dał innym ludziom świadectwo prawdy o sobie. Trudne to jest zadanie, które wypełnić musi każdy człowiek. Jeśli je wypełni, to inni wielbić będą Boga z jego powodu tak, jak przed 2000 lat wcześniej prześladowani wielbili Boga z powodu nawróconego Pawła.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stos oraz komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
1: Marta oznacza aktywność, organizacyjność, efektowność i efektywność. A Maria? Maria oznacza obecność serca, słuchanie, kontemplację, medytację, spotkanie. Te niewiasty dwie to obrazy tego, co jest w nas. Na ile jest w nas jedna i druga? Na ile dochodzą do głosu? Które? Oczywiście w naszym bieganiu za interesami działanie jest w cenie. Natomiast siedzenie na modlitwie niby co daje? Marta, która jest w nas, chce zagarnąć Marię. Jest ekspansywna, jest przechwytująca. Mówi bowiem do Jezusa: powiedz, żeby mi pomogła. Bo przecież sama zajmuje się wystawną obsługą, jak mówi Biblia. Już przestań chodzić do tego kościoła. Za robotę byś się wziął. To głosy współczesnych Mart. Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedy rozrastało się zgromadzenie misjonarek miłości, przychodziło do sióstr wielu chorych, bezdomnych, głodnych, coraz więcej. A siostry? Siostry już nie nadążały nad pracą. Pracowały ponad siły i prosiły Matkę Teresę, by o godzinę skróciła im codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, by mogły poświęcić się bardziej potrzebującym. A święta Matka Teresa z Kalkuty wydłużyła o godzinę adorację siostrom. Wiedziała, że jest to pułapka Marty zastawiona na Marię. Z czasem Bóg dał hojne powołania do zgromadzenia. Zobaczmy. Maria wybrała dobrą cząstkę. A Maria zajęła się wystawną obsługą. Jak te dwa światy istnieją w nas? Jak decydują o nas, o naszych wyborach? Nieraz przyglądam się na wystawnie przygotowane śluby w kościele, dekoracje bogate, stroje, samochód, fotografów, skrzypaczki, solistki. To taka dominacja Marty. Ale jednocześnie zastanawiam się i pytam, czy nie brak tam tej jednej, najważniejszej cząstki Marii, to znaczy miłości? Czy nie brak tam tego, co jest najważniejsze, wiary? Prośmy o odwagę i siły w odkrywaniu tego jednego, co najważniejsze. A wtedy nasze zewnętrzne działania nie tylko nas nie pochłoną, ale będą po prostu piękne.

0: Nie jest dzisiejszy maksimum. Podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie w Otwocku też 19, a w Warszawie już 20. Podobnie w Grodzisku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim. Najcieplej dzisiejszy maksimum podobno 21 stopni już teraz w Wołominie, w Legionowie i w Pruszkowie. Deszczu nie będzie, choć będzie troszkę chmur.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 12 minut po godzinie 12. Zofia Kozerawska przy mikrofonie Radia Warszawa. I tak jak wspominałam jakiś czas temu, przy otwartym oknie również, bo jest pogoda piękna, przepiękna, więc korzystamy z tego bardzo, do czego zachęcam. No i dziś zaprosiłam Was, kochani, do tego, żeby dać świadectwo, słowo o różańcu. Dlatego, że już jutro święto Matki Bożej Różańcowej, więc jeśli jeszcze ktoś nie zadzwonił, a chciałby i czuje, że ma coś do powiedzenia w temacie różańca w swoim życiu, to bardzo proszę 512 700 444. Czekam. A już teraz

0: No pewnie, że chcemy być tym jednym, jedynym i tą jedną, jedyną. I jest ktoś, kto tak na nas patrzy, naprawdę. 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, dzisiaj dużo o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Różańcowej, bo to takie ważne. I w związku z tym chciałam wam podpowiedzieć, gdybyście jeszcze nie mieli planów na jutrzejszy dzień, a może nawet na dzisiejszy, że mamy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie przy ulicy Wysockiego 8. Więc jeśli jeszcze tam nigdy nie dotarliście, to jest dobry moment, żeby to zrobić. I w tym sanktuarium już dzisiaj, już, bo mi się właśnie tutaj schowały. Ja to nie mogę z tymi komputerami, naprawdę. Ale dobra. Już dziś jest czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem od godziny 20 do 22. Dwie godziny właśnie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie przy Wysockiego. A jutro msza święta o 6.30, o 8.00 i potem adoracja w ciszy i różaniec o godzinie 9.20. Też msza święta o 10.00. Zobaczcie, ile jutro możliwości. Różaniec o 17.50. Msza święta o 18.30. I będzie można przyjąć szkaplerz Najświętszej Maryi Panny albo odnowić przyjęcie tego szkaplerza, także to już jutro. I także, no, korzystajmy.

0: Nowoczesny Hoax za nami. Za 29 minut będzie 13.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel wydał oświadczenie w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Duchowny, jak poinformował biskup, przyznał się do popełnienia poważnego przestępstwa kanonicznego.
2: Miałem okazję spotkać się z...
1: Biskup zaapelował jednocześnie o uspokojenie emocji i zaprzestanie przemocy. Poprosił też o modlitwę.
2: Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie Józefa, bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji księdza Józefa oraz całej parafii. Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
1: Sprawa wywołała duże emocje wśród części parafian, którzy sprzeciwiali się odwołaniu wieloletniego proboszcza. Wcześniej, podczas wizyty biskupa w Grójcu, doszło do gwałtownych protestów, a biskup i towarzyszący mu księża opuścili parafię w nocy w asyście policji.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Diecezja siedlecka obchodzi 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Jak podkreśla ksiądz Jacek Guza, proboszcz parafii błogosławionych męczenników podlaskich, pamięć o 13 unitach podlaskich, którzy w 1774 roku oddali życie w obronie wiary i jedności z Kościołem, pozostaje żywa zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i pielgrzymów przybywających do Pratulina z całej Polski.
4: Jest to wielkie wydarzenie do dzisiaj, drzemiące głęboko w serce i zakorzenione w świadomości zarówno lokalnej społeczności tutaj mieszkającej w Pratulinie, bo z niej wyrastał kult, bo z niej wychodziła ta świadomość ludzi, którzy za wiarę, za jedność Kościoła 152 lata temu przy swojej cerkiewce, przy swoim obrządku, ale w jedności z papieżem dali wyraz swojej wiary, miłości do Boga i do Ojca Świętego i do jedności Kościoła.
1: Duchowny podkreśla również aktualność świadectwa unitów podlaskich we współczesnym świecie, zwłaszcza w czasach kryzysu wiary i osłabienia więzi wspólnotowych.
4: Na dzisiejsze czasy błogosławieni męczennicy z Pratulina uczą nas jednego. Warto poznawać ich historię, warto poznawać ich życie, bo w dzisiejszym czasie mamy problem, mówimy kryzys wiary. Oni nas uczą, co znaczy wierzyć i co znaczy trwać w jedności, a mówiąc jednym słowem, co znaczy być odpowiedzialnym.
1: Męczennicy z Pratulina zostali beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II.
3: To się dzieje w parafiach.
1: O ojcostwie, samotności i budowaniu męskiej tożsamości będą rozmawiać uczestnicy cyklu konferencji dla mężczyzn organizowanych przez wspólnotę świętego Józefa w Warszawie Rembertowie. Spotkania poprowadzi rekolekcjonista z diecezji siedleckiej, ksiądz Tomasz Kostecki. Pierwsza konferencja pod hasłem Mężczyzna Ojciec odbędzie się dziś o 17.30 przy ulicy Grzybowej 1. Jak podkreśla ksiądz Kostecki, jednym z największych problemów współczesnych mężczyzn jest brak czasu dla najbliższych.
5: Czas obecności, dlatego że czy to będzie w relacji do Pana Boga, to ten czas jest potrzebny, czy to będzie w relacji do swojego ojca, czy do swojego syna. Wydaje się, że dzisiaj to jest chyba najważniejsze, nawet nie chodzi o samą obecność fizyczną. Bardzo często na rekolekcjach mówię o obecności uczestniczącej, bo można być ze sobą, można być w tym samym nawet pomieszczeniu, można być w tym samym domu, natomiast można nie być ze sobą.
1: Podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą rozmawiać także o braterstwie i samotności mężczyzn. Cykl obejmuje 3 konferencje poświęcone relacjom mężczyzny do ojca, syna i brata. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zachęcając uczestników do aktywnego udziału w spotkaniach i w dyskusjach.
3: Radia Warszawa.
6: Tu Piotr Nazaruk i zespół TGD. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a jeszcze serdeczniej ekipę, która tworzy to radio już od 35 lat. Wszystkiego niebiańskiego.

0: Pan Jan, sany. Taki mamy właśnie dzień. 17 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja poprosiłam o telefona i wy, kochani, dzwonicie. Halo?
2: Dzień dobry, Marzena. Ja chciałam podzielić się z Państwem moim własnym odczuciem, doznaniem, czym jest dla nas różaniec. Różaniec w naszej rodzinie jest już od bardzo dawna. Razem z mężem odmawiamy go codziennie, a wcześniej razem ze swoją naszą córką odmawialiśmy codziennie każdą tajemnicę i nadal trwamy. Mamy jedną intencję, wierzymy, że Maria nam pomaga cały czas i pamięta o nas. I wyobrażamy sobie dnia bez różańca. W październiku jest to szczególny miesiąc, to staramy się być na różańcu dodatkowo w kościele. Ja się jeszcze podzielę taką swoim takim doświadczeniem. Ostatnio byłam w szpitalu przed operacją i wiem, że Maria jest taką wielką miłością. Denerwowałam się, tak jak każdy prawdopodobnie, i proszę sobie wyobrazić, wyjrzałam przez okno i obok stała Maria. Maria w postaci, w posągu po prostu, była figura Marii. Wszystkie niepokoje odeszły. Już byłam spokojna i podziękowałam, że jest ze mną i przeprosiłam, że niepotrzebnie się denerwowałam i niepokoiłam. Czyli bez różańca nie wyobrażam sobie przeżyć ani jednego dnia. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za to piękne świadectwo.

0: Aha, już za nami. 2 minuty zostały do godziny 13. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Reklama.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Zińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
2: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
4: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
5: w Zalesiu Górnym.
2: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
4: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
6: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
7: Po reklamie.
8: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Karol Nawrocki o spotkaniu szefa MONU z Donaldem Trumpem. Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany za szpiegostwo. Powiemy też o transportowych oszustach zatrzymanych przez stołeczną policję. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. To naturalne, że przedstawiciele polskiego rządu mają kontakty z administracją amerykańską. W ten sposób prezydent Karol Nawrocki odniósł się do spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem w marcu przy okazji wizyty szefa MONU w Waszyngtonie. Prezydent powiedział, że nie otrzymał notatki dotyczącej tego spotkania i nie zna szczegółów.
10: Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od swojego kolegi, wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał, trzeba pytać pana premiera, ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
9: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podczas spotkania z prezydentem Trumpem dziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie rozmawiał z amerykańskim przywódcą o bazie USA w naszym kraju. Według szefa MONU rozmowa z prezydentem Trumpem miała charakter nieformalny.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Według prokuratury August Henning pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielami służb innego państwa i regularnie przekazywał ustalenia niemieckiego wywiadu. August Henning kierował BND, czyli wywiadem, do 2005 roku. Ówczesny szef jego biura, Manfred D., razem z nim pracował przez kolejne 4 lata w MSW. Potem Henning zajął się działalnością doradczą, a były podwładny wrócił do pracy w centrali BND. I to właśnie on pozyskiwał tajne informacje i dostarczał je byłemu szefowi wywiadu. Manfred D. również jest zatrzymany. Usłyszał zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zdrady stanu i szpiegostwa na szkodę Niemiec.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Łącznie 1 000 000 euro strat zanotowały firmy, które padły ofiarą transportowych oszustów. Stołeczna policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwa podczas transportu towarów na terenie Europy. Oficer prasowa komendanta rejonowego policji podinspektor Joanna Węgrzyniak mówi, że firmy zlecały transport zakupionego towaru, ten jednak do odbiorców nigdy nie trafiał.
12: Towary te były składowane i przewożone do wynajętych przez zatrzymanych później przez nas mężczyzn w magazynach pod Kaliszem. Stamtąd były dystrybuowane do odbiorców już mniejszych, czasami nawet zupełnie pojedynczych osób. Były po prostu sprzedawane. Firmy, które zlecały ten przewóz, zlecały te transporty, nie otrzymywały ich realizacji.
9: Zatrzymani to właściciel magazynu i jego dwaj pracownicy. W ręce policji wpadł też mężczyzna, który udostępnił swoje dane innej osobie. W ten sposób została zatrudniona w firmie przewozowej, z której znikały transporty towarów. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane, dwie kolejne objęte policyjnym dozorem. Sztuczna inteligencja może być pomocnym narzędziem, ale nie powinna zastępować ludzkiego myślenia i poszukiwania prawdy. Tak o wyzwaniach współczesnej edukacji, ale także o roli teologii i zainteresowaniu studiami na Akademii Katolickiej w Warszawie mówił na antenie Radia Warszawa rektor tej uczelni, ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.
5: Nie zajmujemy się bóstwem, ale zajmujemy się Bogiem. Dlatego też miejmy trochę taki dystans do tego, co robimy, bo sztuczna inteligencja no jest jakimś narzędziem. Mnie bardziej interesuje prawdziwa inteligencja niż sztuczna inteligencja. Stąd my bardziej rozbudowujemy w ludziach to, co jest właśnie z ich inteligencji po to, żeby ją używano. Natomiast mogą używać sztuczną inteligencję do tego, żeby rozwijać tę właściwą inteligencję. A jak pomylimy proporcje, no to jest źle.
9: Rektor zaznaczył, że AI może wspierać studentów i naukowców, jednak nie zastąpi ich własnego wysiłku intelektualnego.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: No jak pięknie, cudownie i cieplutko. 20 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim i w Otwocku, a 21 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też w Piasecznie już 21 w Grodzisku i w Ożarowie, a w Pruszkowie to już w ogóle nie wiem, co się wydarzyło, bo 22 stopnie, których dziś mieliśmy nie zobaczyć, a jednak są dużo, dużo słońca, troszkę chmur. Wiatr już teraz silniejszy, ciągle z zachodu, także będzie te chmury przewiewał po to, żebyśmy mieli słońca jak najwięcej. Tak sobie myślę, że stąd się wziął.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy są z nami od początku dnia i do końca i tych, którzy właśnie teraz włączyli radio, bo właśnie mają chwilę. 5 minut po 13, Zofia Kozorawska, witam i zapraszam bardzo serdecznie na tą kolejną wspólną godzinę. Dziś sporo zachęcałam Was, kochani, do tego, żeby dać świadectwo swojego doświadczenia różańca, więc jeszcze można w tej godzinie do mnie dzwonić i opowiedzieć, czym jest różaniec w Twojej codzienności. Dlatego, że jutro święto Matki Bożej Różańcowej. 512-700-444. Mamma mia! No właśnie, to jak to jest z tą naszą Matką Różańcową? 6 minut po 13.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: Tak śpiewał Krzysztof Cugowski. Góra, dół, 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś dużo słów o różańcu i bardzo dobrze. Odebrałem kolejny telefon. Pan Sławek, halo, halo.
2: Dzień dobry, kochani. Ja się chciałem podzielić z wami różańcem swoim, bo w tym roku mija 26 lat, jak zacząłem mój codziennie różaniec. Zawsze jest na niego czas. 8 lat, jak należę do róży męskiej różańcowej w naszej parafii. Jest nas 10, także po dwie tajemnice odmawiamy.
0: No, więcej niż zwykle.
2: No i 10 lat, bo 15 dziecko już adoptowałem w październiku, nienarodzone. A poza tym też należę do róży rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci.
0: Pięknie.
2: Także wszystko można pogodzić, można na wszystko znaleźć czas. Matka Boża da na wszystko czas. I kochani, powiem wam coś jeszcze. Ksiądz święty Jan Maria Wianney powiedział, że godnie odmówione jedno zdrowaś Mario, to całe piekło drży w posadach.
0: No proszę.
2: Tego się trzymajmy.
0: Tak jest.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy się modlą na różańcu i wszystkich zachęcam. Panów, panie, dzieci. Także naprawdę warto.
0: Dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, kochani.
0: Dziękuję, panie Sławku, za ten telefon, za to świadectwo, za to słowo. Jedno zdrowaś Maryjo. Widzicie? I piekło drży w posadach. No to na jedno zdrowaś Maryjo to już naprawdę chyba każdy może znaleźć chwilę. Każdego dnia. Mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy o tym pamiętać, ja też. Bo i mi zdarza się o tym zapomnieć. Niestety, doktor Huk już teraz na 106,2 FM, czy kwadrans po 13. No gdyby ktoś jeszcze chciał powiedzieć od siebie kilka słów o swoim doświadczeniu życia z różańcem, to bardzo proszę 512 700 555.

0: To Niall Horan, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: To wszystko jest z rządzenia Bożego. To nie jest nasze widzimisię. Trudno jest nam to wszystko ogarnąć naszym umysłem. Trudno zrozumieć. Czasami my sami się buntujemy, przedstawiając Panu Jezusowi tysiące argumentów, dlaczego ja nie. Często nie mamy zrozumienia u innych, którzy lepiej wiedzą, w cudzysłowie, co nam czynić w życiu przystoi. Niemniej jednak, kiedy dzisiaj dokonuje się właśnie to szczególne wprowadzenie, kiedy jest inauguracja roku akademickiego, kiedy już przeżyliście jakiś czas na wspólnych i rekolekcjach i przebywaniu tutaj, zaczynacie, myślę, lepiej rozumieć, że to ma być wasza droga, bo tak chce Pan. Nieraz przeprowadzi trudną drogą, nieraz pełną radości, nieraz jest i taka, i taka. Jedno jest w tym ważne, żebyśmy mieli absolutne zaufanie do Boga.
1: Dobre słowo pasterza.

0: Dąbrowska tak dla nas śpiewała. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Zarzuty dla kierowcy warszawskiego autobusu, który na początku lipca wjechał do przejścia podziemnego. Czesław Eś usłyszał zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa i katastrofy w ruchu lądowym. Drogowcy zamknęli fragment ulicy Loteryjki na Bielanach. Trwa tu wymiana nawierzchni. Objazd wyznaczono ulicami Wólczyńską i Estrady. Po nowym asfalcie kierowcy pojadą w środę wieczorem. Rozpoczęły się Dni Pamięci Pawiaka. W programie m.in. prelekcje, spacer wokół dawnego więzienia, a w Ogrodzie Saskim odbędzie się edukacyjna gra miejska, inspirowana kamieniami na szaniec. Ursynów organizuje zawody pływackie dla najmłodszych. Foki na start to inicjatywa dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczona dla dzieci do 6 roku życia. Rywalizacja odbędzie się w najbliższą sobotę na pływalni Aquarelax. O ojcostwie, samotności i budowaniu męskiej tożsamości będą rozmawiać uczestnicy cyklu konferencji dla panów organizowanych przez Wspólnotę Świętego Józefa w Warszawie Rembertowie. Pierwsza konferencja dziś o godzinie 17:30 przy ulicy Grzybowej 1. A ja zapraszam na wiadomości o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: słoneczny dzień.
1: Jak to dobrze, że mimo wszystko Tilla Fisersa. Za nami za 22 minuty będzie 14. Ja dziś poprosiłam o wasze świadectwa, kochani, dotyczące życia z różańcem i kolejny telefon odebrałam. Halo?
2: Dzień dobry, to mój Marianna. Dzwonię, ponieważ Maria mnie ściągnęła i najbardziej poczułam bliskość jej wtedy, kiedy usłyszałam, że tata naszego świętego Jana Pawła II po śmierci jego mamy zaprowadził syna pod obraz i powiedział: teraz to jest twoja mama. I wtedy podrozumiałam Maryję i to, dlaczego jest. I Maryja jest taką dla mnie mamą, która w sytuacjach beznadziejnych, wtedy, kiedy ja jako mama mam beznadziejną sytuację, gdzie sobie kompletnie nie radzę, to wtedy ona mi pomaga. I to jest niesamowite, jak to robi tu i teraz czasami, albo troszeczkę odwleka. I tu właśnie tutaj zmierzam do nawiązania do różańca, jaką ma siłę. Byłam teraz w szpitalu z moim młodszym synem, który miał kłopot z wypróbnianiem. Ja dlatego cię łamię, że nie chciałam o tym mówić. Natomiast, bo się po prostu bał. On ma zespół Downa, więc jemu jest to wiele trudniej, wiele rzeczy wytłumaczyć, dlaczego musi zrobić tak, a nie inaczej. Miał ogromny kłopot, była bardzo duża presja, że powinien zrobić to, co miał do zrobienia. Sytuacja była beznadziejna zupełnie. I pamiętam, jak on siedział na tym urządzeniu i próbował zrobić to, co miał do zrobienia, a ja klęczałam pod nim i wyciągnęłam różaniec i odmówiłam za niego dziesiątkę różańca. I błagając o to, żeby Maryja mu pomogła i żeby przestał się bać, przestał czuć ból i żeby po prostu wyszedł z tego błędnego koła. I wieczorem poszedł pierwszy raz do toalety i pierwszy raz poczuł taką ulgę dużą. I ja mówię: a tak, już myślałam, parę razy już myślałam, że to już jesteśmy na dobrej drodze, że już jest lepiej, a jednak żeśmy jeszcze się cofaliśmy w tej walce o powrót do zdrowia. A potem poszedł jeszcze raz, jakieś pół godziny później. I wtedy to był ten moment przełomowy, kiedy po prostu nagle ni stąd, ni zowąd, jakby ktoś z boku patrzył oczywiście, to by powiedział: ojejku, ale to tak nagle się stało. A ja wiem, że to Maryja pomogła. Wiem, że właśnie ta moja modlitwa różańca, wyciągnięcie mnie z tego dołka, gdzie ja po prostu ludzkimi metodami nie miałam szans mu pomóc, Maryja przyszła i wsparła go. I to jest moja droga z różańcem, że wyciąga mnie z różnych sytuacji, ale też jest takim dobrym momentem na to, żeby podziękować. Podziękować za wszelkie dobra i teraz chcę to zrobić. Dzięki różańcowi idę. Idę dalej i to jest piękne. I to wszystko.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego pani Marianno za to piękne, osobiste, bardzo osobiste świadectwo. Dziękuję. Ono nas podnosi na duchu i zachęca, żeby się modlić, korzystając z tej pięknej modlitwy różańcowej. Jutro święto Matki Bożej Różańcowej. Pamiętajmy o tym. Emmy Grant już teraz na 106.2 za 19 minut będzie 14.

0: Pharrell Williams za nami. A ja odbieram kolejny telefon, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam właśnie takie świadectwo, bo wczoraj się modliłam na kółku różańcowym w intencji zdrowia męża i źle się czuł, twierdził, że gorzej, a dzisiaj obudził się całkiem zdrowy.
0: No proszę.
1: Jest wielka łaska i to traktuję to jako cud.
0: No i bardzo pięknie, dziękuję za te słowa. A jak ma na imię mąż i pani?
1: Mąż ma na imię Marek. A ja Katarzyna.
0: Pani Kasiu, bardzo dziękuję za to piękne, osobiste świadectwo. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: Do widzenia. Ma nam już teraz i Marek Jackowski. Za 10 minut będzie 14.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bartłomiej Graczak dotarł.
1: Kłaniam się nisko.
0: 150 tysięcy.
1: Jej.
0: Jej, zebraliśmy. Naprawdę, ja dzisiaj to mówiłam rano, że jak pierwszy raz to padło, ta kwota, to mówię, będziemy zbierać. Będziemy
1: długo zbierać. A to ile?
0: Patrz, niecały miesiąc. No prawie, bez jednego dnia.
1: Chciałem powiedzieć parę tygodni. No to się,
0: no parę tygodni,
1: to się tak, zgadzało. Tak. Nie, to naprawdę wielka rzecz. Bardzo dziękujemy.
0: Wielki szacunek i wdzięczność dla was, kochani słuchacze, bo to od was są te pieniądze zebrane tak. I podczas zbiórek w parafiach, ale nie tylko. Także za każdą całkiełkę bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Tak. Dobrze, to do usłyszenia. Zofia Kozorawska, a Bartłomiej Graczak zostaje.
1: Tak jest, zapraszam.
0: Za 2 minuty, 14.
2: Reklama. Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
3: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
5: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Pontony do przemytu ludzi przejęte przez policję w Anglii. Sprawca fałszywego alarmu bombowego na Okęciu w rękach policji. To 15-latek. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym oraz znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
7: Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
6: 21-latek nie przyznał się do udziału w nielegalnych wyścigach.
7: Mężczyzna w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
6: Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy BMW, który także podejrzany jest o udział w nielegalnym wyścigu. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę. Kierujący Volkswagenem 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię na przejściu. Pieszy zmarł na miejscu.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 25 pontonów do przemytu ludzi przez kanał La Manche przejęły brytyjskie służby na lotnisku East Midlands w środkowej Anglii. Według śledczych miały trafić do gangów organizujących nielegalne przeprawy z Francji do Wielkiej Brytanii. Przesyłkę transportowano drogą lotniczą z Turcji do Holandii. Brytyjskie lotnisko było przystankiem na tej trasie. Pontony z silnikiem znaleziono w przesyłce lotniczej przechodzącej przez terminal towarowy lotniska. Ładunek przejęli funkcjonariusze brytyjskiej służby granicznej Border Force oraz National Crime Agency.
8: Dzieje się blisko.
6: Straszył, że w jednym z samolotów na lotnisku Chopina jest bomba. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-latka, który kilka dni temu przekazał telefonicznie służbom fałszywą informację. Mówi aspirant sztabowa Marta Haberska z komendy rejonowej.
9: Do zdarzenia doszło pod koniec września. Rozmówca nie potrafił wskazać, którego konkretnie samolotu dotyczy zagrożenie. Nie podał również motywu swojego działania. Informacja została potraktowana poważnie. Każde tego rodzaju zgłoszenie wymaga bowiem podjęcia odpowiednich działań i sprawdzenia, czy istnieje rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa infrastruktury.
6: O dalszych losach nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Jak usprawnić życie mieszkańców Warszawy? Zastanowią się nad tym chętni mieszkańcy stolicy i nie tylko. W kolejny weekend, 17 i 18 października, rusza hakaton warszawski. Konkurs dla informatyków i osób, które mają pomysł, co można zrobić z miejskimi danymi. Wiele z tych danych udostępnianych jest bezpłatnie i bez ograniczeń, mówi dyrektor Biura Informatyki Miasta Stołecznego Warszawy Joanna Szafarczyk-Kurek.
10: Nie mamy lokalizacji pojazdów, komunikacji miejskiej, rozkłady, ale mamy również dane dotyczące parkingów, taborów, mamy dane z czujników powietrza, dane odnośnie segregacji odpadów i wiele, wiele innych. Też dużym udziałem są dane dotyczące rejestru nieruchomości. Część danych jest aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Nawet co 10 sekund.
6: Aby wziąć udział w hakatonie, nie trzeba być informatykiem. Wystarczy mieć wiedzę i pomysł, jak pomóc mieszkańcom Warszawy. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: Bardzo przyjemna dziś aura, warto z niej skorzystać. Aktualna temperatura odczuwalna 18 stopni Celsjusza. Będzie się utrzymywała w ciągu najbliższych kilku godzin. Wieczorem 15 stopni, około 22. To naprawdę przyjemne poziomy temperatury. Jutro bardzo fajnie, dużo słońca, ciepło, poranku nawet ciepło, bo już o 6 nad ranem temperatura odczuwalna 12 stopni. Taką jesień to ja szanuję.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: A przede wszystkim jestem zadowolony z faktu, że jesteście z nami, drodzy słuchacze, Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Bardzo dziękuję za waszą obecność i za wasze wsparcie, które liczymy w dziesiątkach tysięcy złotych i już za chwilę efektem tego wsparcia będzie nowe studio realizacyjne i nagraniowe. Bardzo dziękujemy, drodzy słuchacze, zapraszam na to spotkanie na 106.2 FM do godziny 18.00.

0: Spice Girls, Mama, na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Już prawie kwadrans po godzinie 14, jak wam mija ten czas? Bo tutaj w Radiu Warszawa mam wrażenie, że od tygodnia to już jedno wielkie świętowanie. Najpierw urodzin, a chwilę później zamknięcie naszej wielkiej zbiórki. Lubię być posłańcem takich informacji, ale to chyba już doskonale wiecie, że 150 tysięcy na remont naszego studia zostało zebranych. Dzięki wam, drodzy słuchacze, dzięki parafiom na terenie Warszawy, zwłaszcza po tej prawej stronie, ale tutaj jeżeli chcecie zajrzeć, to wszystkie te parafie zostały wymienione, które nas wsparły. Dziękujemy wszystkim wspólnotom parafialnym, które włączyły się w remont studia Radia Warszawa i tak jak na bieżąco informowaliśmy o przebiegu zbiórki, tak będziemy informować także o przebiegu remontu, który ruszy lada moment. Bardzo państwu dziękujemy raz jeszcze. David Guetta na 106,2 FM w utworze Gone, Gone, Gone.

0: Modern Talking na 106.2 FM, Your My Heart, Your My Soul. A moi drodzy, teraz zaglądamy do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.
1: Przystanek parafia.
2: Dorota Hejza z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Pozdrawiam księży z parafii, wszystkich parafian, pozdrawiam przyjaciół kawiarenki, pozdrawiam swoją rodzinę. I panią Ewę oczywiście, również dziękuję za zaproszenie.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
2: Myślę, że to jest parafia niecodzienna, która się bardzo wyróżnia w pięknym położeniu, tak jak już powiedział ksiądz Maciej. No i warto przyjść, posłuchać kazań o godzinie 10. Przepiękną scholę mamy. Nie została tutaj jeszcze wyróżniona schola. Bardzo piękna oprawa muzyczna o godzinie 10. Myślę, że to też dużo osób przyciąga. A po mszy świętej zapraszamy do kawiarenki.
3: Które ciasto wymaga najwięcej pracy? O tak, bo chciałam powiedzieć, które najdłużej się piecze. To różnie, ale które ma najwięcej składników, wymaga najdłużej pracy? I czy to jest to ulubione ciasto księdza Macieja?
2: Wszystkie są dosyć pracochłonne. Ulubione ciasto księdza Macieja jest również pracochłonne. Z najlepszych składników.
3: Dlaczego warto trzymać w życiu z Panem Bogiem?
2: Myślę, że bez Pana Boga to w ogóle nasze życie nie miałoby sensu. Pan Bóg tak jakby nadaje sens naszemu życiu. Daje nadzieję, że coś jest po śmierci. Nie bardzo sobie wyobrażam funkcjonowanie tutaj na ziemi bez takiej myśli, że czeka nas coś dalej.
3: Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Szczegóły związane z historią tych wspólnot i tego, jak żyje się w tym miejscu w Józefowie na terenie tej parafii, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
1: ...35 lat Radia Warszawa.
4: Dzień dobry. Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma. Więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Mietek Szcześniak.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
4: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
3: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
4: Totus tuus, tota tua.
5: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
6: w Zalesiu Górnym.
3: Zapisy 509 793 280
4: lub na www.świętarodzina.org.
5: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
0: Po reklamie.
7: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
8: Mężczyzna, który potrącił kobietę przechodzącą na pasach w Piastowie, może dziś usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Sprawca wypadku nie udzielił poszkodowanej pomocy. Po 3-miesięcznym remoncie ponownie otwarto Osir Żoliborz przy ulicy Potockiej w Warszawie. Mieszkańcy znów mogą korzystać z pływalni, saunarium, siłowni i zajęć fitness. W obiekcie odnowiono m.in. hol, szatnię i część basenową, a także zmodernizowano systemy grzewcze. Tramwaje wracają na Puławską, stolicy. Od środy linie 4 i 10 znowu dojadą do Alei Lotników dzięki kolejnemu etapowi remontu torowiska. W najbliższy weekend utrudnienia czekają natomiast pasażerów na Słomińskiego. Z powodu wymiany zwrotnic tramwaje linii 1 i 28 pojadą objazdami. Na sportowy październik zaprasza Rembertów. Dzielnica przygotowała dla swoich mieszkańców bezpłatne zajęcia obejmujące 11 dyscyplin. Wszystkie treningi odbywają się popołudniami. Pełen harmonogram zajęć można sprawdzić na stronie i na Facebooku dzielnicy. Na koniec Nowa Iwiczna. 45-latek wszedł na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczonych rogatek, tłumacząc, że był, uwaga, znudzony czekaniem. Teraz będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 2000 zł, a my słyszymy się w wiadomościach o 16.
9: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Brotherhood of Man, Save Your Kisses From Me.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Z angielska mógłbym teraz powiedzieć save the date. Zarezerwujcie sobie 10 dzień października, godzinę 18, bowiem cały zespół naszego radia zaprasza do wspólnego świętowania 35. rocznicy powstania stacji właśnie w sobotę 10 października o godzinie 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej, to jest ulica Floriańska. Zapraszamy, uroczystość rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski, a po mszy odbędzie się koncert. Koncert Musica Sacra. To jest chór katedralny pod dyrekcją profesora Pawła Łukaszewskiego. Wstęp jest wolny. Będzie nam bardzo miło, jeżeli w sobotę 10 października o 18 będziecie razem z nami. Teraz Vixen, zostać tu na 106.2 FM.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

0: Michael Patrick Kelly Throwback.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Czas na spotkanie już w najbliższą sobotę, ale też na życzenia. Laudetur Jesus Christus. Z okazji imienin najserdeczniej życzę księdzu redaktorowi Arturowi Więsikowi opieki świętej rodziny, darów i owoców ducha, świętego zdrowia i radości. Napisała do nas pani Anna Maria Woźnicka, stała słuchaczka Radia Warszawa. W imieniu księdza dyrektora Artura Więsika, który tak dziś ma imieniny, serdecznie pani Aniu dziękujemy za te życzenia i za to, że jest pani z Radiem Warszawa. Dla wszystkich państwa, Myslowic już teraz, długość dźwięku samotności. Jesteśmy na 9 minut przed godziną 15, czyli na 9 minut przed transmisją koronki do Miłosierdzia Bożego na naszej antenie.

0: Fight na antenie Radia Warszawa. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny, a o 15:00 punktualnie transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wieczorem przyszła do mnie jedna ze zmarłych sióstr i prosiła mnie o jeden dzień postu i abym ofiarowała dnia tego wszystkie ćwiczenia za nią. Odpowiedziałam, że dobrze. Na drugi dzień, zaraz z rana, zrobiłam intencję, że wszystko za tę siostrę. W czasie mszy świętej przez chwilę przeżywałam jej mękę. Odczułam w duszy tak wielki głód za Bogiem, że zdawało mi się, że umieram z pragnienia, aby się połączyć z Nim. Trwało to niedługą chwilę, ale zrozumiałam, czym jest owa tęsknota dusz w czyśćcu.

Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Jezu cierpiący, jesteś umęczony ponad siły w drodze krzyżowej. Przychodzę pod Twój krzyż z ciężarem codzienności, wysiłków i pracy ponad siły, której efektów nie widać. Jakże mi trudno słuchać Twoich słów wypowiedzianych w domu zapracowanej Marty, że przesadza w zamartwianiu się o codzienność, tak jakby wszystko zależało tylko od niej. Ja z trudem zostawiam zadania, które były na wczoraj i czekają na liście spraw do załatwienia. Postawa zasłuchanej w Ciebie, Marii, wydaje się nierealna i nie na czasie. Nie wydaje szybkich efektów, nie wiąże się z zyskaniem uznania. Tymczasem Ty często odchodziłeś na samotność, by pobyć w obecności Ojca i z tego czerpałeś siłę do apostolstwa. To miłość Ojca i czas stracony na bycie z Nim dały Ci odwagę, aby podjąć krzyż i oddać na Nim życie dla mojego zbawienia. Święta Faustyna, zmierzając się z ciężką pracą fizyczną, podzieliła się z Tobą swoją niemocą i wtedy usłyszała: wzmocnię Twoje siły. Z wiarą więc wpatruje się Jezu w Twój przebity bok. Nie chcę już jak Marta robić Tobie i innym wyrzutów, że mnie zostawili samą z takim ciężarem. Przychodzę wraz z jej siostrą Marią oraz świętą Faustyną i wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie dam rady unieść ciężaru codzienności. Pokornie proszę Cię, aby Twoja bolesna męka i miłość, jaką teraz obdarzasz mnie z krzyża, i czas, jaki codziennie spędzam z Tobą o 15, wzmacniały moje siły. Gdy staram się jak mogę, wypowiedz proszę i do mnie słowa skierowane do świętej Faustyny. Taką ciężką Twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów.

0: Jest wielki skarb łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą. Ufni w dobroć Twoją, prosimy w intencjach złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, o potrzebne łaski dla Kościoła świętego rządzących w naszej Ojczyźnie. Prosimy o moralne odrodzenie narodu polskiego i całej Europy, szczególnie ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne, o ochronę ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o potrzebne łaski dla małżeństw i rodzin, zwłaszcza będących w kryzysie. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata. W tych intencjach ofiarujemy również koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na nasze
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Bądź uwielbiony w Trójcy Świętej jedyny, miłosierny Boże, niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty. A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może, więc powtarzają bez końca swe wieczne święty. Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie, wszechmocny, a pełen litości, niepojęty. Miłować Ciebie to istnienia naszego zadanie, śpiewając swój wieczysty hymn, święty. Bądź błogosławiony, miłosierny Boże, miłości wiekuista. Tyś ponad niebiosa, szafiry i firmamenty. Tak Cię wysławia rzesza duchów czysta, swoim wiecznym hymnem, trzykroć święty.
1: Wysłuchaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii, którą czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
1: Marta oznacza aktywność, organizacyjność, efektowność i efektywność. A Maria? Maria oznacza obecność serca, słuchanie, kontemplację, medytację, spotkanie. Te niewiasty dwie to obrazy tego, co jest w nas. Na ile jest w nas jedna i druga? Na ile dochodzą do głosu? Które? Oczywiście w naszym bieganiu za interesami działanie jest w cenie. Natomiast siedzenie na modlitwie niby co daje? Marta, która jest w nas, chce zagarnąć Marię. Jest ekspansywna, jest przechwytująca. Mówi bowiem do Jezusa: powiedz, żeby mi pomogła. Bo przecież sama zajmuje się wystawną obsługą, jak mówi Biblia. Już przestań chodzić do tego kościoła, za robotę byś się wziął. To głosy współczesnych Mart. Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedy rozrastało się zgromadzenie misjonarek miłości, przychodziło do sióstr wielu chorych, bezdomnych, głodnych, coraz więcej. A siostry? Siostry już nie nadążały nad pracą. Pracowały ponad siły i prosiły Matkę Teresę, by o godzinę skróciła im codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, by mogły poświęcić się bardziej potrzebującym. A święta Matka Teresa z Kalkuty wydłużyła o godzinę adorację siostrom. Wiedziała, że jest to pułapka Marty zastawiona na Marię. Z czasem Bóg dał hojne powołania do zgromadzenia. Zobaczmy. Maria wybrała dobrą cząstkę. A Maria zajęła się wystawną obsługą. Jak te dwa światy istnieją w nas? Jak decydują o nas, o naszych wyborach? Nieraz przyglądam się na wystawnie przygotowane śluby w kościele, dekoracje bogate, stroje, samochód, fotografów, skrzypaczki, solistki. To taka dominacja Marty. Ale jednocześnie zastanawiam się i pytam, czy nie brak tam tej jednej, najważniejszej cząstki Marii, to znaczy miłości? Czy nie brak tam tego, co jest najważniejsze, wiary? Prośmy o odwagę i siły w odkrywaniu tego jednego, co najważniejsze. A wtedy nasze zewnętrzne działania nie tylko nas nie pochłoną, ale będą po prostu piękne.

0: punto.
1: Juan es la camisa negra. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
2: 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwa transportowe zatrzymała stołeczna policja. Podejrzani mieli przejmować towary zlecane do transportu po Europie. Przesyłki zamiast do odbiorców trafiały do magazynu. Otwarcie Górki Szczęśliwickiej pod znakiem zapytania. W sierpniu miasto zerwało umowę z wykonawcą modernizacji, a nowego do tej pory nie wybrano. Zarządca obiektu nie jest w stanie zagwarantować, że stok zostanie uruchomiony tej zimy. Uwaga kierowcy na warszawskim Targówku. Od piątku na ulicy Przewoźników ruszą prace przy budowie kanalizacji. Krótkie odcinki ulicy będą kolejno zamykane na czas roboty, a wykonawcy będą przesuwać się od ulicy Łodygowej w kierunku Lewinowskiej. Drogowcy zakończyli pracę na Bliskiej i przenoszą się na Żupniczą na Pradze Południe. Tu także wyremontują chodniki, wymienią krawężniki i ułożą nową nawierzchnię. Od wczoraj z Bliskiej kierowcy jadą tylko w kierunku Chodakowskiej. Jak usprawnić życie mieszkańców stolicy? Zastanawiają się nad tym uczestnicy warszawskiego hackatonu. Będą mieli 24 godziny na opracowanie projektu na temat tego, jak pomóc mieszkańcom stolicy. Wydarzenie 17 i 18 października.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: A my gramy dalej dla Was. Eric Carmen, Hungry Eyes na 106.2 FM.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Grzegorz Kopala.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Grzegorz Kopara, bo chodzi o to. Na antenie Radia Warszawa nieco ponad 20 minut jeszcze do godziny 16. Kwadrans po godzinie 16. Gość Radia Warszawa, jak zawsze od poniedziałku do piątku zapraszamy. To stały punkt naszego programu. Gościem będzie mecenas Tomasz Gołębiewski, prawnik, a będziemy rozmawiać o poważnym problemie społecznym, który dotyka wiele rodzin, mianowicie alienacji rodzicielskiej. Przede wszystkim kojarzy się ona z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem w sytuacji orzeczenia, właśnie o ustalenie kontaktów przez sąd, ignorowanie orzeczenia sądu, ale to nie tylko to, moi drodzy. To także manipulowanie dzieckiem, oczernianie przy dziecku drugiej osoby, męża czy żony, tak żeby dziecko zmieniło stosunek do swojego taty czy do swojej mamy. Problem społeczny i pan mecenas Tomasz Gołębiewski bardzo dobrze zna ten temat i kwadrans po godzinie 16 będzie moim i państwa gościem. Będziemy o tym rozmawiać. A teraz na 106,2 FM Visage Fade to Grey. 19 minut do 16.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jimmy Cliff, I can see clearly now. 9 minut do godziny 16, kwadrans po godzinie 16. Pan mecenas Tomasz Gołębiewski. Będziemy rozmawiać o problemie dość często spotykanym w Polsce, aczkolwiek tak precyzyjnie nie do końca zbadanym w sensie statystyk. Czytam tutaj stenogram z jednych z wystąpień, z jednego z wystąpień w Sejmie z ubiegłego roku, gdzie przywołano szacunek, zdaniem jednego z posłów, nawet 40% dzieci po rozstaniu rodziców traci regularny kontakt z jednym z nich. Aczkolwiek danych GUS-u, oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, na ten temat nie ma. Z pewnością możemy powiedzieć, że alienacja rodzicielska jest w Polsce problemem dotyczącym co najmniej tysięcy dzieci i rodzin. Nie ma jednak solidnych badań, ale właśnie o tym porozmawiamy, jak ona wygląda i czymże jest w istocie alienacja rodzicielska. Na 106,2 FM Rafał Brzozowski, tak blisko.

0: No More Easy. Na antenie Radia Warszawa zbliża się 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak lekarze mogą rozmawiać z pacjentkami o alkoholu, aby skutecznie promować abstynencję, ale jednocześnie nie wywoływać u nich lęku, wstydu czy poczucia winy? Czy w profilaktykę dotyczącą alkoholu w ciąży powinni być zaangażowani również przyszli ojcowie? Jeśli tak, jaką rolę mogą odegrać? O profilaktyce przyszłych rodziców i roli abstynencji w audycji Rozmowy o odpowiedzialności już w środę, 7 października o godzinie 19:40. Moim i Państwa gościem będzie dr Natalia Suszczewicz. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy, byś

0: wiadomości poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: Po reklamie.
2: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Daniel Obajtek o zatrzymanych w sprawie zaniżania cen paliw. Francja przetestowała pocisk zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego. Powiemy też o warsztatach o zdrowym stylu odżywiania na Pradze Północ. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Orlenu Daniel Obajtek mówi, że zatrzymania związane ze śledztwem dotyczącym cen paliw w 2023 roku mają podłoże polityczne. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen.

0: Rozliczenie afer z czasów rządów PiS-u, tak skomentował z kolei minister finansów.
1: Dlaczego menadżerowie są w więzieniu za to, że w Polsce paliwa były poniżej 6 zł? Jakie są przesłanki ku temu, by tych ludzi zatrzymać na ponad 3 miesiące? Wiecie, jakie są przesłanki? Tylko i wyłącznie areszt wydobywczy. Tylko i wyłącznie areszt, co ci panowie mają powiedzieć? Tu nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o chucpę polityczną.
0: Tak mówił Daniel Obajtek. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nieudane inwestycje Orlenu i innych spółek Skarbu Państwa z poprzednich lat przyniosły ogromne straty dla polskiej gospodarki i wymagają pełnego wyjaśnienia.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Francja przetestowała pocisk zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelono go z okrętu podwodnego na Atlantyku. Międzykontynentalny pocisk balistyczny M51 to jeden z filarów francuskiego systemu odstraszania nuklearnego. Jest najbardziej precyzyjnym i najpotężniejszym pociskiem tego typu, którym dysponuje Francja. Próbę przeprowadzono u wybrzeży Brytanii z pokładu atomowego okrętu podwodnego. Był to pierwszy tego rodzaju test tej wersji pocisku, wprowadzonej do służby przed rokiem. Pozbawiony głowicy nuklearnej M51 spadł do północnego Atlantyku, kilkaset kilometrów od najbliższego wybrzeża.
2: Dzieje się blisko.
0: Tramwaje wracają na ulicę Puławską w Warszawie. Remont torów na Mokotowie wchodzi w kolejny etap. Wiąże się to także ze zmianami w kursowaniu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Tramwaje linii 4 i 10 będą dojeżdżały z pełną częstotliwością aż do przystanku Aleja Lotników. Jednocześnie linia 31 zostanie wydłużona do pętli metro Wilanowska. Z ruchu pozostanie wyłączony tylko jeden przystanek, przystanek Wyścigi.
0: Torowisko było remontowane ostatni raz w 2000 roku. Ze względu na uszkodzenia i stopień zużycia trzeba było wprowadzić ograniczenia prędkości. Celem remontu jest ich zniwelowanie, dodaje rzecznik.
3: Nasze ekipy wymieniają tory wraz z podbudową, budują odwodnienie, remontują przystanki i samą pętlę Wyścigi, która zostanie wyposażona w oświetlenie.
0: Remont i związane z nim utrudnienia potrwają do końca listopada.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
0: Teraz o warsztatach o zdrowym stylu odżywiania w Pałacyku Konopackiego. O 18.30 w kultowej praskiej placówce będzie można nabyć sporo praktycznej wiedzy o wypracowywaniu zdrowych nawyków żywieniowych, mówi prowadząca Kamila Piwowarczyk.
4: Zajęcia dla osób, które wiedzą, co jest dla nich właściwe, jak dobrze byłoby się odżywiać, ale mają bardzo dużą trudność z tym, żeby to wdrożyć. Zajęcia oparte na takiej pracy warsztatowej, czyli to są dyskusje, to są ćwiczenia w grupach. Chodzi o taką własną refleksję, o wymianę też swoich doświadczeń z inną osobą, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie jesteśmy w tym sami.
0: Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Udział jest bezpłatny.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Na termometrze powyżej 20, ale temperatura odczuwalna niższa, wynosi około 16,5 stopnia Celsjusza. Utrzyma się w najbliższych godzinach o godzinie 22. Temperatura odczuwalna aż 13 stopni. Dość ciepło, prawda? Zwłaszcza, że najniższa temperatura, to jest wczesny ranek około godziny 5-6, to 12 stopni. Więc ciepło, a jutro będzie jeszcze cieplej, dużo słońca przez cały dzień. Złota polska jesień.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Mnie taka pogoda oczywiście cieszy, ale wiem, że są też inne perspektywy spojrzenia na tę sytuację, bo brakuje nam trochę wody. Tak, brakuje trochę wody. Też IMGW ostrzega przed gęstą mgłą na zachodzie Mazowsza i na południowym zachodzie. Północnym zachodzie Mazowsza. Ta mgła może nam dzisiaj towarzyszyć. Ja będę Państwu towarzyszył do godziny 18. Bartłomiej Gracza, kłaniam się i zapraszam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Adwokat Tomasz Gołębiewski jest już w studiu Radia Warszawa. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Adwokat, prawnik blisko ludzi, blisko ludzkich spraw. Takie najczęstsze, z którymi się Pan spotyka, to jaka to jest kategoria spraw?
2: No, najczęściej rodzinne, ale też spory z deweloperami, sprawy o zapłatę. Takie sprawy blisko ludzi.
1: Blisko ludzi. Dużo jest tego? Ma pan za natłok obowiązków?
2: No, czasami się już człowiek nie wyrabia.
1: To tym bardziej się cieszę, że pan znalazł chwilę, żeby przyjechać do nas do studia i porozmawiać o konkretnej sprawie. To jest alienacja rodzicielska. Temat trudny, ale ważny i warto o tym rozmawiać z panem adwokatem, panem mecenasem. Będziemy o tym rozmawiać na 106.2 FM. Za kilka chwil do państwa wracamy. Teraz rzut okiem na sytuację drogową. Jeżeli wyjeżdżacie z centrum Warszawy w tym momencie do Marek, podróż ta trwa około 50 minut. Podobnie też Jabłonna, Otwock czy Konstancin. Nieco sprawniej, około 3 kwadransów. Jedziemy do Piaseczna, 40 minut musimy zaplanować, jeżeli z centrum Warszawy chcemy dojechać do Łomianek czy do Nadarzyna i Pruszkowa. Stara Miłosta, tutaj 36 minut. Drodzy kierowcy, jeszcze Błonie, 55 minut. Kierowcy są proszeni o roztropność, cierpliwość i rozwagę.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Na 106.2 FM Enrique Iglesias. Escape.

0: drodzy słuchacze, proszę nigdzie nie uciekać. Kwadrans po 16. Zapraszamy na...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Adwokat Tomasz Gołębiewski, kłaniam się nisko, witamy w studiu Radia Warszawa.
2: Witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o alienacji rodzicielskiej. Nie tak dawno, bo w sierpniu pani minister Katarzyna Kotula przyznała na antenie Polsat News, że w polskich sądach rodzinnych mamy coś na kształt dyskryminacji ze względu na płeć. Posłuchajmy tej wypowiedzi pani minister i ona będzie punktem wyjścia naszej rozmowy.
3: To dziecko staje się zakładnikiem w sprawie sądowej i nic dobrego z tego nie wynika.
4: Czy mamy problem związany z tym, że sądy w większości przydzielają dzieci kobietom? Mamy, dlatego że mamy w większości mocno sfeminizowany ten zawód sędziów rodzinnych. W ogóle oczekuję, że we wrześniu rozpoczniemy z ministrem Żurkiem rozmowę i debatę o tym, jak zreformować sądownictwo rodzinne.
3: Sama pani przyznaje, że kobiety przyznają kobietom dzieci chętniej. No to gdzie jest ta równość?
0: Gdzie jest ta równość? Panie mecenasie.
2: Na pewno nie w sądach rodzinnych. Z przykrością niestety muszę to stwierdzić.
0: Pan to mówi jako praktyk.
2: Jako praktyk, tak. Wycieruch sądowy, można tak powiedzieć.
0: Wycieruch.
2: Tak, tak, tak się mówi na zawodzie, na prawników procesowych.
0: No to rzeczywiście. Ale pani minister tutaj zapowiedziała pracę nad zmianami w prawie rodzinnym, że we wrześniu takie spotkanie z ministrem Żurkiem. Coś panu wiadomo na ten temat?
2: Minister Żurek wypowiadał się, że były faktycznie pomysły, żeby coś zrobić z tym parytetem sędziów, parytetem płci wśród sędziów rodzinnych, ale powiedział wyraźnie, że od tego pomysłu odstąpili, także to już pieśń przeszłości, można powiedzieć.
0: Jakby pan w prostych słowach opisał, czym jest alienacja rodzicielska, od tego zacznijmy.
2: Może najpierw odróżnimy alienację od syndromu alienacji rodzicielskiej. Alienacji rodzicielskiej to pojęcie psychologiczne, chociaż większość psychologów kwestionuje, że takie coś występuje, czyli że dziecko ma problemy psychiczne spowodowane tym, że jest oddzielone od rodzica. Natomiast alienacja rodzicielska w rozumieniu potocznym, no to jeżeli dziecko jest odcięte fizycznie, nie ma umożliwionego kontaktu z drugim rodzicem, tak? Zazwyczaj przez rodzica, który właśnie to uniemożliwia.
0: Nie ma tego kontaktu na mocy orzeczenia sądowego, czy nie ma tego kontaktu jakby niezależnie od sytuacji rodzinnej?
2: Nie ma tego kontaktu, bo rodzic blokuje ten kontakt, tak?
0: No po prostu.
2: Bo jeżeli dziecko nie chce się spotykać, no to ciężko powiedzieć, że ktoś tego dzieciaka alienuje, tak? Mhm.
0: Jest to powszechny problem w Polsce?
2: Uważam, że to jest bardzo powszechny problem, chociaż nie ma co do tego żadnych statystyk. Odmawia się, ministerstwo wielokrotnie było proszone przez różne organizacje o zgromadzenie statystyk dotyczących tego problemu i za każdym razem odmawiało albo usprawiedliwiało, że nie ma takiej potrzeby, natomiast problem, przynajmniej z moich doświadczeń i z doświadczeń moich kolegów, z roku na rok staje się coraz poważniejszy. Mhm. Zresztą można też powiedzieć, że te prace, które minister Żurek rozpoczął co do reformy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, miały właśnie też przeciwdziałać alienacji rodzicielskiej. W czerwcu była taka konferencja ministra sprawiedliwości, w której mówił, że będą robić coś na wzór projektu Konfederacji, który został zgłoszony w styczniu tego roku, właśnie o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej. Natomiast no, od czerwca ministerstwo dalej nic z siebie nie pokazało w tym akurat zakresie. Mamy na razie projekt Konfederacji. Mhm.
0: Jakie narzędzia ma taki prawnik jak pan, żeby tutaj interweniować w sprawie rodzica, który no, jest, mówiąc kolokwialnie, alienowany, nie ma tego kontaktu?
2: No, procedura wygląda niestety, jest zawiła, długotrwała, na końcu nie ma żadnej pewności efektu. Procedura wygląda tak, że najpierw trzeba wystąpić o uregulowanie kontaktów. Gdy kontakty są można od razu, jeżeli są ku temu przesłanki, wnosić o zagrożenie rodzica, przepraszam, matki, przyzwyczajenia.

0: Nie, bo tak to z reguły jest, prawda?
1: Zazwyczaj. Statystycznie 90 parę procent matek otrzymuje dzieci pod opiekę, tak? Zresztą minister Kotula przed chwilą o tym mówiła. I jeżeli przy uregulowaniu kontaktu można od razu wystąpić o zagrożenie ukaraniem karą za nierespektowanie kontaktów przez rodzica i dopiero jeżeli do tych kontaktów nie dojdzie i udowodnimy, że to nie było, że to było z winy drugiego rodzica, albo nic nie stało na przeszkodzie, żeby kontakt się odbył, to wtedy w odrębnym jeszcze postępowaniu sąd może nałożyć tę karę na rodzica, który dopuszcza się nierealizacji kontaktu. Więc to wszystko trwa, może trwać ze 3 lata mniej więcej, zanim dojdzie do tego ukarania. No to,
0: a kary... zna pan takie przypadki w ogóle, że ukarano?
1: Oczywiście, tak. Chociaż raz nawet miałem taki przypadek, że gdzie była kara 100 zł za każdy brak kontaktu, sąd jeszcze sam z siebie matce obniżył do 50 zł. Nie wiadomo dlaczego, na szczęście wyższa instancja zmieniła to. Bo
0: czyli
1: to już,
0: takie symboliczne są to później.
1: To już nawet gorzej niż symboliczne, bo to mniej nawet niż za paliwo, za dojazd tu i z powrotem.
0: No właśnie, a jak rażące są, jak poważne są to sytuacje, w których rodzic, no tak już powiedzieliśmy, pani minister to powiedziała, najczęściej ojciec, tata, nie ma tego kontaktu. W sensie pytam o to, z jakimi przypadkami pan się spotkał, jak długo trwa w niektórych przypadkach ta alienacja?
1: To są lata. To są lata, dopóki w zasadzie jedyny pewny sposób, żeby to jakoś przewalczyć, no to jeżeli dziecko powie, że już ma tego dosyć, tak, że zazwyczaj bywa tak, przynajmniej z moich obserwacji, że w okolicach 14, 13, 15 roku życia dziecko, kiedy zaczyna być bardziej świadome, no to wtedy samo już zaczyna podejmować...
0: Prosi o kontakt, tak?
1: Prosi o kontakt, wychodzi sam z prośbą o kontakt, stara się znaleźć tego drugiego rodzica, o ile jeszcze ma do niego jakieś uczucia, tak?
0: No właśnie, bo przecież dla takiego... dziecka, no to przecież jeden rok to jest ogrom czasu, szmat czasu.
1: To prawda, natomiast bywa tak. Ostatnio, kiedy dzwoniłem do OZSS-u w Warszawie, opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, wyjaśnię, to było we wrześniu zeszłego roku, to powiedziano mi, że średnie terminy oczekiwania na opinię to są 2 lata. Nawet jeżeli się wnosi, bo sędziowie często wymagają przy takich sporach z alienacją w tle, gdzie jeden rodzic oskarża drugiego o różne rzeczy, żeby były te badania, to się czeka 2 lata w OZSS-ie, ale nawet jak się wnosi o w trybie pilnym o przeprowadzenie opinii przez biegłych specjalistów albo zespół tych biegłych powołanych tak ze zbieranki, to też niestety oczekiwanie na rozpoznanie takiego wniosku to z pół roku albo dłużej, minimum pół roku w Warszawie przynajmniej. I później czekania, aż ten biegły będzie miał termin, więc to też jest z rok czekania. I można pisać, prosić, starać się, ale niestety hashtag wolne sądy nie wziął się znikąd.
0: Bardzo wolne. No właśnie. Panie mecenasie, jaki taki najbardziej skrajny przypadek pan kojarzy, być może z własnej praktyki albo z praktyki pańskich kolegów, jeśli chodzi o długość alienacji?
1: Mi się akurat zdarzył taki jeden klient, który 6 lat, może raz na rok widział swoje dziecko.
0: Raz na rok w ciągu przez 6 lat?
1: To też w większości przypadków tych lat to były badania zarządzane przez sąd, tak.
0: Czyli to było przy okazji badań?
1: Przy okazji badań, tak.
0: No i jak ci ludzie sobie radzą, ci mężczyźni?
1: Bardzo ciężko. To bardzo, bardzo ciężko, bo większość pracy przy takim kliencie polega na tłumaczeniu mu dlaczego i skąd i jak to wygląda, dlaczego tak to wygląda w tym sądzie, tak?
0: Czyli jest pan takim trochę terapeutą?
1: Niestety tak, ten zawód się przetransformował od czasów, kiedy zaczęły się tak duże opóźnienia w sądach rodzinnych, tak? Bo człowiek musi sobie jakoś, człowiek jest istotą myślącą, musi sobie jakoś to zracjonalizować, to co w niego trafia, bo inaczej też takie przypadki bywają, albo popełni samobójstwo, albo trafi
0: Słyszał
1: do...
0: Słyszał pan tak? O samobójstwach?
1: Mi akurat żaden klient jeszcze nie popełnił samobójstwa, natomiast...
0: I oby to się nigdy nie wydarzyło.
1: Oby się to nigdy nie wydarzyło, natomiast bywają takie przypadki, gdzie trafiają do zakładów psychiatrycznych. Zresztą nie mielibyśmy takich statystyk samobójstw, gdyby coś tych samobójstw wśród mężczyzn nie powodowała. Mamy statystyki, gdzie jest 85% samobójców mężczyzn i 15% tylko kobiet, tak? I z badań przynajmniej naukowych wynika nam, że główną przyczyną są konflikty okołorozstaniowe, okołorozwodowe.
0: Jak można pomóc takim mężczyznom, oprócz pomocy prawnej?
1: Wsparcie psychiczne, częsta rozmowa, po prostu wspieranie, tak, na co dzień.
0: A czy mężczyźni są w stanie założyć nową rodzinę wtedy?
1: Bywają takie przypadki, że tak. Mhm. Tylko to wymaga już psychicznego porzucenia w zasadzie myśli o tym, że będę miał kontakt z tym poprzednim dzieckiem. I często bywa tak, że to może być nawet jedyne rozsądne rozwiązanie.
0: O czym na antenie Radia Warszawa mówił gość Radia Warszawa, którym był adwokat Tomasz Gołębiewski.
1: Dziękuję.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Joe Cocker, Jennifer Warnes na antenie Radia Warszawa za chwilę 16:30. I wiadomości z życia Kościoła przed nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół otwarty czy konserwatywny?
3: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
2: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
3: Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Polskie dzieci włączają się w światową modlitwę różańcową zainaugurowaną w Watykanie przez Leona XIV. Jak informuje Vatican News, w ramach inicjatywy Milion Dzieci Modli się na Różańcu, najmłodsi z różnych krajów proszą o zakończenie wojen, pojednanie i pokój. W Polsce tegoroczna modlitwa ma szczególną intencję – pokój w Libanie. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel wydał oświadczenie w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Duchowny, jak poinformował biskup, przyznał się do popełnienia poważnego przestępstwa kanonicznego.
5: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
4: Biskup zaapelował jednocześnie o uspokojenie emocji i zaprzestanie przemocy. Prosił też o modlitwę.
5: Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich, bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji księdza Józefa oraz całej parafii.
4: Sprawa wywołała duże emocje wśród części parafian, którzy sprzeciwiali się odwołaniu wieloletniego proboszcza. Wcześniej podczas wizyty biskupa w Grójcu doszło do gwałtownych protestów, a hierarcha i towarzyszący mu księża opuścili parafię w nocy w asyście policji.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Diecezja siedlecka obchodzi 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Jak podkreśla ksiądz Jacek Guza, proboszcz parafii błogosławionych męczenników podlaskich, pamięć o 13 unitach podlaskich, którzy w 1874 roku oddali życie w obronie wiary katolickiej i jedności z Kościołem, pozostaje żywa zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i pielgrzymów przybywających do Pratulina z całej Polski.
7: Jest to wielkie wydarzenie, do dzisiaj drzemiące głęboko w serce i zakorzenione w świadomości zarówno lokalnej społeczności tutaj mieszkającej w Pratulinie, bo z niej wyrastał kult, bo z niej wychodziła ta świadomość ludzi, którzy za wiarę, za jedność Kościoła 152 lata temu przy swojej cerkiewce, przy swoim obrządku, ale w jedności z papieżem dali wyraz swojej wiary, miłości do Boga i do Ojca Świętego i do jedności Kościoła.
4: Jak zaznacza ksiądz proboszcz, wielu wiernych wraca do Pratulina regularnie, traktując to miejsce jako szczególne na swojej drodze wiary. Duchowny podkreśla również aktualność świadectwa unitów podlaskich we współczesnym świecie, zwłaszcza w czasach kryzysu wiary i osłabienia więzi wspólnotowych.
7: Na dzisiejsze czasy błogosławieni męczennicy z Pratulina uczą nas jednego. Warto poznawać ich historię, warto poznawać ich życie, bo w dzisiejszym czasie mamy problem, mówimy kryzys wiary. Oni nas uczą, co znaczy wierzyć i co znaczy trwać w jedności, a mówiąc jednym słowem, co znaczy być odpowiedzialnym.
4: Męczennicy z Pratulina zostali beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II.
6: To się dzieje w parafiach.
4: Ojcostwie, samotności i budowaniu męskiej tożsamości będą rozmawiać uczestnicy cyklu konferencji dla mężczyzn organizowanych przez wspólnotę świętego Józefa w Warszawie Rembertowie. Spotkania poprowadzi rekolekcjonista z diecezji siedleckiej, ksiądz dr Tomasz Kostecki. Pierwsza konferencja pod hasłem Mężczyzna – Ojciec odbędzie się dziś o 17:30 przy ulicy Grzybowej 1. Jak mówi ksiądz Kostecki, jednym z największych problemów współczesnych mężczyzn jest brak czasu dla najbliższych.
8: Czas obecności, dlatego że czy to będzie w relacji do Pana Boga, to ten czas jest potrzebny. Czy to będzie w relacji do swojego ojca, czy do swojego syna. Wydaje się, że dzisiaj to jest chyba najważniejsze. Nawet nie chodzi o samą obecność fizyczną. Bardzo często na rekolekcjach mówię o obecności uczestniczącej, bo można być ze sobą, można być w tym samym nawet pomieszczeniu, można być w tym samym domu, natomiast można nie być ze sobą.
4: Cykl obejmuje 3 konferencje poświęcone relacjom mężczyzny jako ojca, syna i brata. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zachęcają uczestników do aktywnego udziału w spotkaniach i dyskusjach. Czy mówienie o Bogu w mediach społecznościowych oznacza dziś narażanie się na hejt? Adam Wyszyński, model i influencer, był gościem Radia Warszawa i opowiadał o wierze, social mediach oraz codziennym sięganiu po Pismo Święte.
9: Dzięki temu, że mówię, że się nie cykam, to z jednej strony ludzie, którzy może są daleko od Boga, pytają raczej z zaciekawieniem, o co w tym wszystkim chodzi, albo opowiadają swoją historię życia, albo się zwierzają, dlaczego może oni nie są bliżej, a z drugiej strony poznaję masę ludzi o wspólnych wartościach, chociażby ciebie, gdzie dostaję zaproszenie, czy to tutaj, czy nie wiem, do jakichś wspólnych inicjatyw, można się z ludźmi poznać.
4: Jak podkreśla Adam Wyszyński, religijność nie jest dziś powodem do ataków, o ile idzie w parze z autentycznością.

0: Fleetwood Mac Everywhere na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Czy zastanawialiście się, jak rozpoznawać ptaki po ich głosach albo śladach? Czy rośliny mogą pomóc w rozwiązywaniu zagadki kryminalnej? Co można wyczytać z krajobrazu Lasu Młocińskiego? Już w najbliższą sobotę takie spotkanie. Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów 3A zaprasza wszystkich dorosłych na trzy spotkania poświęcone przyrodzie, ekologii i historii wyjątkowego miejsca, którym jest właśnie las Młociny. Pierwsze takie spotkanie, Ptasie Sekrety, spacer po lesie, 10 października, najbliższa sobota, o 7.30 już trzeba się zerwać i być obecnym. To jesienny spacer, dobra okazja, by przyjrzeć się życiu ptaków i posłuchać ich głosów. Później będą krajobrazy lasu Młociny, kolejna sobota, 17 dzień października, godzina 12.30, już nie tak wcześnie. To z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Zaplanowano taki spacer, podczas którego uczestnicy przyjrzą się bliżej różnorodności krajobrazu lasu Młociny. Następnie o 14.00, też 17 października, botanika sądowa, czyli jak zeznają rośliny. To wykład Renaty Stachowicz-Rybki właśnie o tym, jak kryminalizacja statystyka korzysta z roślin, jakie tam można odczytać dowody, znaki, informacje ciekawe. Zapraszam. A teraz sprawdzam sytuację drogową, jak ona się przedstawia. Oczywiście w niektórych kierunkach mocno korkuje się wyjazd z Warszawy. W kierunku Otwocka jedziemy około 50 minut, w kierunku Nadarzyna również. Do Jabłonny jedziemy ponad 50 minut. Do Marek 3 kwadranse, do Starej Miłosnej niecałe 40 minut. Szczególnie musimy się uzbroić w cierpliwość, jeżeli jedziemy do miejscowości Błonie, bo tutaj aktualnie wskazuje ten licznik 80 minut, aż się wierzyć nie chcę, no ale tak jest, to tak mówię. Życzę cierpliwości za kółkiem, no i rozwagi. Zdążycie wszędzie, spokojnie.

0: Violet Orchestra na antenie Radia Warszawa. Masz jak ja.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Za nieco ponad godzinę w Pałacyku Konopackiego na warszawskiej Pradze rozpoczną się warsztaty o zdrowym stylu odżywiania. To inicjatywa dla tych, którzy wiedzą, czego potrzeba w ich diecie, ale z trudem przychodzi im wdrażanie tych zmian. Więcej w materiale Damiana Kowalskiego.
2: W kultowej praskiej placówce będzie można nabyć sporo wiedzy praktycznej o tym, jak wypracować zdrowe nawyki żywieniowe. O wydarzeniu mówi prowadząca Kamila Piwowarczyk.
3: Dla osób, które wiedzą, co jest dla nich właściwe, jak dobrze byłoby się odżywiać, ale mają bardzo dużą trudność z tym, żeby to wdrożyć. Zajęcia oparte na takiej pracy warsztatowej, czyli to są dyskusje, to są ćwiczenia w grupach. Chodzi o taką własną refleksję, o wymianę też swoich doświadczeń z inną osobą, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie jesteśmy w tym sami.
2: W sieci możemy znaleźć wiele porad o zdrowym odżywianiu i cudownych przemianach. Warto jednak pamiętać, że zmiana nawyków wymaga sporo pracy i jeszcze więcej cierpliwości. Od czego zacząć, podpowiada instruktorka fitness Karolina Bielecka.
4: Najlepiej sobie po trochu odejmować z tego, co lubimy. Czyli na przykład zamiast na początku tabliczki czekolady, zjeść jej połowę, później rządek i ograniczać się, załóżmy, nie wiem, do 2 kawałków w ciągu dnia. No nie oszukujmy się, jakby na każdym kroku kuszą nas czymś. Trzeba też wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie kaloryczne i trzymać się po prostu tego.
2: Nie pomagają techniki stosowane przez supermarkety, które często wprowadzają promocje, na przykład 2+1. Teoretycznie zjedzenie przysmaków można rozłożyć w czasie, ale teoria ma niewiele wspólnego z praktyką.
4: To zawsze jest tak, no na jednej się nie skończy, a to jeszcze drugą, a to trzecią i to bardzo szybko jakby wpaść w taki zgubny rytm tego wszystkiego, że już jednym nie jesteśmy w stanie się nasycić, tylko potrzebujemy jeszcze trochę więcej, bo nam się wydaje, że potrzebujemy więcej, a to tak nie do końca jest. Jest bardzo ciężko w obecnych czasach. Mamy na każdym rogu żabki, mamy na każdym rogu coś słodkiego, piekarnie, cukiernie.
2: Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych bez względu na styl życia. Udział w nim jest bezpłatny.
3: W zdrowym odżywianiu często się rzucamy na takie jakieś idee, jaka dieta jest właściwa, co robi ktoś inny, a tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to skupić się na tym, co nam służy. Jeżeli coś jem, albo to jak jem powoduje, że mnie boli brzuch i jem tak od lat mnie boli brzuch, no to znaczy, że coś jest nie tak.
2: W planach jest organizacja cyklu tego typu szkoleń w zależności od zainteresowania. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tutaj Paweł Domagała i Radio Warszawa życzę nawet nie 100 lat, ale takiej wieczności, żeby zawsze było. Póki będzie radio, niech będzie Radio Warszawa. No i żeby wszyscy słuchacze, pracownicy, no i miłośnicy byli zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze.

0: życzył nam wszystkim zdrowia z okazji 35-lecia, panie Pawle, wzajemnie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
4: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
3: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
4: Totus tuus, tota tua.
5: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
6: w Zalesiu Górnym.
3: Zapisy 509 793 280
4: lub na www.świętarodzina.org.
5: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
7: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
8: A reklamujesz swoją firmę?
7: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
8: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
7: Naprawdę? W radiu?
8: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
9: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Z Zagórza zatrzymany. Koniec policyjnej obławy. Caritas Polska o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Powiemy też o sportowym październiku w Rembertowie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Policja po kilkugodzinnej obławie zatrzymała poszukiwanego 49-latka z Zagórza koło Chrzanowa w Małopolsce. Mężczyzna jest podejrzewany o zabicie swojej 73-letniej matki. Został zatrzymany przez policjanta w pobliskim lesie. Miał przy sobie nóż, który prawdopodobnie jest narzędziem zbrodni.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Strefa Gazy po 3 latach wojny jest niemal całkowicie zniszczona, a mieszkańcy mają problemy z dostępem do podstawowych środków do życia, podkreślają przedstawiciele Caritas Polska. Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy palestyński Hamas przeprowadził serię ataków na Izrael. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację wojskową w Strefie Gazy. Magdalena Janiszewska z Caritas Polska mówi, że sytuacja na froncie zmienia się dynamicznie, co utrudnia pomoc mieszkańcom strefy.
13: W pewnym momencie to może być zapotrzebowanie na wodę pitną, na namioty, też to zależy od powiedzmy pół roku, od tego co na przykład w wypadku Strefy Gazy, co tam wjeżdża, co może wjechać, bo to też się zmienia dosyć często i to jest takie trochę zrywanie się do biegu bez znajomości tego, gdzie się tak naprawdę biegnie, jak już porównujemy tu do biegu. No i w tej sytuacji też problematyczne dla nas jest też to, że jest nieprzestrzegane prawo międzynarodowe, więc my się też bardzo martwimy o naszych pracowników.
11: Trudna sytuacja również w południowym Libanie, gdzie stacjonują wojska izraelskkie. Szef misji Caritas w Libanie i Syrii, Dominik Derlicki, mówi, że część mieszkańców Libanu jest odcięta od reszty kraju.
14: Żeby dotrzeć do niektórych wiosek, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, po prostu de facto trzeba się w cudzysłowie przebić przez linię frontu, czy przez izraelskie posterunki. Te wioski są totalnie odcięte, trzeba tym ludziom dowieźć jedzenie. Inną rzeczą, która jest problemem, jest to, że w Libanie mamy nadal bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. Właśnie te rodziny, które uciekły z południa, które nie mogą mogą wrócić, bo tam nadal albo wszystko jest zniszczone, albo stacjonują tam wojska. I te rodziny mieszkają na przykład w tymczasowych schroniskach, w szkołach.
11: Od 7 października 2023 roku Izrael zaatakował Strefę Gazy około 60 tysięcy razy.
12: To się dzieje lokalnie.
11: Łącznie 1 000 000 euro strat zanotowały firmy, które padły ofiarą transportowych oszustów. Stołeczna policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwa podczas transportu towarów na terenie Europy. Oficer prasowa komendanta rejonowego policji podinspektor Joanna Węgrzyniak mówi, że firmy zlecały transport zakupionego towaru, ale ten do odbiorców nigdy nie trafiał.
6: Towary te były składowane i przewożone do wynajętych przez zatrzymanych później przez nas mężczyzn w magazynach pod Kaliszem. Stamtąd były dystrybuowane do odbiorców już mniejszych, czasami nawet zupełnie pojedynczych osób. Były po prostu sprzedawane. Firmy, które zlecały ten przewóz, zlecały te transporty, nie otrzymywały ich realizacji.
11: Sprawa ma charakter rozwojowy i policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Sportowy październik w Rembertowie. Dzielnica przygotowała dla mieszkańców bezpłatne zajęcia sportowe obejmujące 11 dyscyplin, mówi kierownik dzielnicowego zespołu sportu Marcin Kuriata.
15: Skupiamy się na sportach drużynowych, więc można dołączyć do treningów siatkówki, tenisa stołowego czy brydża sportowego. Można również uczestniczyć w treningach biegowych na jednej z bieżni przy szkole numer 217 czy w zajęciach Nordic Walking. Staramy się, żeby ta oferta była jak najbogatsza.
11: Pełen harmonogram zajęć można sprawdzić na stronie i na Facebooku Rembertowa.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Ale takich gorących źródłach to bym teraz nie potrzebował się wypluskać, bo jest dosyć ciepło, chociaż może nie gorąco. Moi drodzy, aktualna temperatura odczuwalna 16 stopni Celsjusza, najniższa 11 o poranku, bardzo wcześnie, ale jutro, no prawie jak w gorących źródłach będziemy mogli się poczuć, przynajmniej w południe, około 12-13, no najcieplej około 14, 20 parę stopni. Słońce to na pewno będzie powyżej 20.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 17. Oczywiście te wieczory i te poranki znacznie chłodniejsze, ale w ciągu dnia bardzo gorąco. Gorąco również na antenie Radia Warszawa. Gorąco było w naszym studiu, w naszej siedzibie, w redakcji Radia Warszawa w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach za sprawą wsparcia, jakie nam drodzy okazaliście. Bardzo za to dziękuję. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko Państwu w pas i zapraszam do godziny 18:00.

0: Bez powietrza.
1: Można? Sanach, pocałunki na antenie Radia Warszawa.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mija 30. rocznica beatyfikacji przez świętego Jana Pawła II męczenników z Pratolina. Byli unitami, czyli katolikami obrządku wschodniego, którzy zginęli, ponieważ nie godzili się na podporządkowanie rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Zostali rozstrzelani przez wojsko rosyjskie w 1874 roku. I więcej na ten temat Krzysztof Flis.
3: Diecezja Siedlecka obchodzi 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. To właśnie tutaj od ponad 150 lat pielęgnowana jest pamięć o 13 unitach podlaskich, którzy oddali życie w obronie wiary i jedności z Kościołem. Więcej mówi ksiądz Jacek Gut, proboszcz parafii błogosławionych męczenników podlaskich w Pratulinie.
4: Jest to wielkie wydarzenie do dzisiaj, drzemiące głęboko w serce i zakorzenione w świadomości zarówno lokalnej społeczności tutaj mieszkającej w Pratulinie, bo z niej wyrastał kult, bo z niej wychodziła ta świadomość ludzi, którzy za wiarę, za jedność Kościoła 152 lata temu przy swojej cerkiewce, przy swoim obrządku, ale w jedności z papieżem dali wyraz swojej wiary, miłości do Boga i do Ojca Świętego i do jedności Kościoła.
3: Historia męczenników rozpoczęła się 24 stycznia 1874 roku. To właśnie wtedy carscy żołnierze otworzyli ogień do wiernych broniących swojej świątyni przed przejęciem przez administrację rosyjską. Choć przez lata próbowano zatrzeć ślady tych wydarzeń, pamięć o nich przetrwała. Kontynuuje ksiądz proboszcz.
4: Żołnierze carscy próbowali ukryć tą masakrę, bo to było ludobójstwo, bo oni strzelali do bezbronnych, więc wiadomo, jakie są tego konsekwencje. Dlatego chcieli to ukryć i to też się nie udało, mimo tego, że w lesie zakopano ich w zbiorowej mogile na drodze, żeby ciał nie znaleziono. Tą cerkiewkę rozebrano, żeby śladu nie było po miejscu. Została tylko pamięć. Pamięć, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie i głęboka wiara, że to, co się stało i to, że ci, którzy oddali życie za wiarę, za jedność z papieżem, za Kościół Święty, są świętymi.
3: Dziś do Pratulina przyjeżdżają pielgrzymki z całej Polski. Jak podkreślają kustosze sanktuarium, świadectwo unitów podlaskich pozostaje aktualne również dla współczesnych pokoleń. Zanim

0: Potrzebna jest tak samo mocna wiara, jaką wykazali się podlascy Unici. Rocznicowe uroczystości stały się również okazją do modlitwy za chrześcijan prześladowanych za wiarę. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
1: I rzucimy jeszcze okiem na sytuację drogową. Oczywiście korkuje się w wielu miejscach. Jeżeli chcemy wyjechać z centrum Warszawy, musimy być szczególnie cierpliwi, jeżeli jedziemy do Piaseczna. Tutaj aż 55 minut, było nie również. Konstancin Jeziorna nieco szybciej, ale też 50 minut. Jedziemy do Nadarzyna, aktualnie z centrum 47 minut. Sprawniej trwa ta podróż, wygląda, jeżeli jedziemy do Otwocka, około 40 kilku minut, Pruszków też. Do Marek jedziemy niespełna 40 minut i do Starej Miłosnej takoż.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Moi drodzy, dzwoniła słuchaczka, która apeluje do waszego rozsądku. Na wysokości S8 w kierunku Wrocławia, okolice Okęcia, kierowcy powodują zator, ponieważ patrzą na wypadek, do którego doszło po drugiej stronie ekspresówki. Skupiają się nie na jeździe, tylko na tym, co się wydarzyło na ekspresówce w jej najbliższej otoczeniu. I tak właśnie powodujecie, drodzy kierowcy, zatory później. I inni nie mogą normalnie korzystać z trasy. I apeluję, aby czegoś takiego nie robić, no bo nie tylko zatory się powoduje, ale może spowodować się, wydarzyć się kolejny wypadek. A tego byśmy nie chcieli. Skupmy się na jeździe i słuchajmy dobrej muzyki na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM. To można robić i to nie rozprasza, to wręcz pomaga. 2+1. Iść w stronę słońca.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak spędzacie czas? Możecie się z nami w najbliższą sobotę spotkać. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka sposobność, bowiem zespół Radia Warszawa zaprasza do wspólnego świętowania 35. rocznicy powstania naszej stacji. Te urodziny, no formalnie 1 października miały miejsce, 35-lecie, ale świętujemy w sobotę. 10 października o 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej przy Floriańskiej uroczystość rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Homilię wygłosi natomiast biskup Jacek Grzybowski. Po mszy odbędzie się koncert pod dyrekcją profesora Pawła Łukaszewskiego. To koncert chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, który z kolei swój jubileusz 25-lecia zespołu świętował w tym roku w maju na początku i również wtedy był koncert w katedrze na początku maja, a teraz świętujemy 35-lecie Radia Warszawa, również z chórem. Zapraszamy wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny, można się z nami spotkać, uczestniczyć w mszy oraz w koncercie. Wszystko w sobotę o godzinie 18 w katedrze w słynnym świętym Florianie. Everything but the girl missing na antenie Radia Warszawa. 17.34 dokładnie.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: 35 lat to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu, przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.

0: Lidia Pospieszalska na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziękujemy pani Lidii także za życzenia z okazji 35. urodzin. Zapraszamy raz jeszcze w sobotę o godzinie 18. W sobotę sporo się dzieje, bo na przykład będziecie mogli zobaczyć, jeżeli jesteście tym zainteresowani, a myślę, że nie brakuje takich osób, jak budowane jest metro, jak powstaje metro w Warszawie, bowiem w sobotę jest dzień otwarty na stacji Chrzanów. No i ten odcinek bemowski będzie otwarty dla zwiedzających. Wyjątkowa okazja, aby zajrzeć za kulisy jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w stolicy, a może i w kraju, kto wie, bo generalnie w polskich miastach metra przecież nie ma, chociaż Kraków się chyba przymierza. Zapraszamy zatem w sobotę. Metro Warszawskie zaprasza wszystkich mieszkańców. Początek wzdłuż ulicy Rajskiego przy skrzyżowaniu z Szeligowską. Zapraszam. Początek zwiedzania, nie powiedziałem, o godzinie 11. Do godziny 15 będzie można uczestniczyć. A teraz sprawdzamy sytuację drogową. Zacznę jednak od apelu słuchaczki, który już wybrzmiał, ale jest ważny. S8 na wysokości Okęcia. Tam miał miejsce wypadek, a kierowcy zamiast jechać ostrożnie, to się patrzą na ten wypadek i powodują zator. Tych zatorów nie brakuje, jeżeli chcemy wyjechać aktualnie z centrum Warszawy. Jedziemy na przykład w kierunku Marek. Ta podróż trwa 40 minut. Piaseczno prawie 50, Konstancin również, Błonie ponad 50. Do Pruszkowa jedziemy około pół godziny, do Starej Miłosnej i Łomianek również, na Darzyn 40 minut, Otwock też. Cierpliwości. No i nie patrzymy się na drugą stronę, jak coś tam się dzieje, tylko przed siebie. I słuchamy sobie Radia Warszawa na 106,2 FM.

0: Sylwia Grzeszczak. Och i ach.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Właśnie takie reakcje można było usłyszeć jak och i ach, gdy dowiedzieliśmy się, że zbiórka na wykończenie, na remont naszego studia emisyjnego się zakończyła za Państwa sprawą, za Państwa udziałem. Bardzo za to dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło, że zaufaliście Radiu Warszawa i że dzięki Państwu możemy się rozwijać, podejmować gości, przeprowadzać ważne dla wszystkich rozmowy we wnętrzu, które no, będzie przystawało do czasów, w których żyjemy, będzie adekwatne do jakości, którą Państwu proponujemy. A w związku z tym, że się rozwijamy, treści na YouTubie też się pojawiają, to chciałbym właśnie zaprosić do subskrybowania kanału Radia Warszawa na YouTubie. W takim nowoczesnym studiu te treści będą tworzone i będzie się to wszystko miło toczyło. Będziemy tworzyć dla Państwa te materiały, audycje, rozmowy. Bo przecież właśnie dla Państwa to robimy.

0: Living All Out of Flight. Przyleciał do nas Wojciech Dąbrowski.
1: No tak, przyleciał, to może mocno powiedziane. Przyjechałem.
0: Przyjechał jak zawsze.
1: Bo to nie ma gdzie wylądować. Kiedyś jak gdzieś tu lądowisko się zorganizuje, no to tak, wiem, miałem mało mówić.
0: Tak, miałeś mało mówić i już lądujemy. Pięknie Państwu dziękuję.
1: Ciebie żegnam, a słuchaczy witam.
2: Ogłoszenie nadawcy. W audycji Czas Wspólnot dowiedzą się Państwo o wielkiej różnorodności życia wspólnotowego w Kościele katolickim. Takie miejsca, gdzie tworzą się relacje, nawiązują więzi i pogłębia się nasza wiara, to wspólnoty, do których poznania gorąco Państwa zachęcam. Zapraszam dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
3: Kościół otwarty czy konserwatywny?
4: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
3: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
4: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
4: Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Kacper Kowalczyk.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Zińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Warszawa, jest 18.
5: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Mężczyzna, który potrącił kobietę przechodzącą na pasach w Piastowie, może jeszcze dziś usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Jak mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, podkomisarz Monika Orlik, sprawca wypadku nie udzielił poszkodowanej pomocy.
6: Jest to przejście dla pieszych, kierujący samochodem osobowym potrącił kobietę, która prawidłowo przechodziła przez przejście, nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Wszystkie czynności celem wytypowania i ustalenia sprawcy zostały wykonane. Właśnie ten sprawca został zatrzymany, 32-letni mężczyzna.
5: Policja apeluje o ostrożność na drogach. Straszył, że w jednym z samolotów na lotnisku Chopina jest bomba. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-latka, który kilka dni temu przekazał telefonicznie służbom fałszywą informację. Mówi aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
7: Do zdarzenia doszło pod koniec września. Rozmówca nie potrafił wskazać, którego konkretnie samolotu dotyczy zagrożenie. Nie podał również motywu swojego działania. Informacja została potraktowana poważnie. Każde tego rodzaju zgłoszenie wymaga bowiem podjęcia odpowiednich działań i sprawdzenia, czy istnieje rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa infrastruktury.
5: Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną.
7: Ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy poza Warszawę, do województwa podlaskiego. Policjanci pojechali do jednej z tamtejszych placówek wychowawczych. Na miejscu zatrzymali 15-letniego podopiecznego ośrodka, podejrzewanego o przekazanie fałszywej informacji o zagrożeniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również należący do niego telefon komórkowy do dalszych czynności.
5: O dalszych losach nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. Czerwone światło i zamknięte zapory na przejeździe kolejowym oznaczają niebezpieczeństwo zderzenia z pociągiem, ale to zignorował mężczyzna z Nowej Iwicznej koło Piaseczna, który wszedł zaszlabany z hulajnogą elektryczną. Na miejscu byli policjanci, którzy podjęli interwencję, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska.
8: Pomimo czerwonego światła i opuszczonych zapór wszedł na przejazd. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej, aby wyjaśnić, dlaczego zdecydował się zignorować sygnały jednoznacznie informujące o zagrożeniu. Jak się okazało, nie chodziło o brak wiedzy czy też nieznajomość przepisów. 45-latek po prostu się spieszył i był już znudzony czekaniem, aż zapory się podniosą. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.
5: Politycy pracują nad zmianami w kodeksie drogowym. Zgodnie z projektem, wjazd za włączone sygnalizatory na przejeździe kolejowym może skutkować odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Tramwaje wracają na ulicę Puławską w Warszawie. Remont torów na Mokotowie wchodzi w kolejny etap. Wiąże się to także ze zmianami w kursowaniu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: Tramwaje linii 4 i 10 będą dojeżdżały z pełną częstotliwością aż do przystanku Aleja Lotników. Jednocześnie linia 31 zostanie wydłużona do pętli metro Wilanowska. Z ruchu pozostanie wyłączony tylko jeden przystanek, przystanek Wyścigi.
5: Torowisko było remontowane ostatni raz w 2000 roku. Ze względu na uszkodzenia i stopień zużycia trzeba było wprowadzić ograniczenia prędkości. Celem remontu jest ich zniwelowanie. Warsztaty o zdrowym stylu odżywiania w Pałacu Konopackiego w Warszawie. O 18.30 w kultowej praskiej placówce będzie można nabyć sporo praktycznej wiedzy o wypracowywaniu zdrowych nawyków żywieniowych, mówi prowadząca Kamila Piwowarczyk.
10: Zajęcia dla osób, które wiedzą, co jest dla nich właściwe, jak dobrze byłoby się odżywiać, ale mają bardzo dużą trudność z tym, żeby to wdrożyć. zajęcia oparte na takiej pracy warsztatowej, czyli to są dyskusje, to są ćwiczenia w grupach. Chodzi o taką własną refleksję, o wymianę też swoich doświadczeń z inną osobą, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie jesteśmy w tym sami.
5: Zajęcia już za pół godziny w Pałacyku Konopackiego. Udział jest bezpłatny. Jak usprawnić życie mieszkańców Warszawy? Zastanowią się nad tym mieszkańcy w stolicy i nie tylko. W kolejny weekend 17 i 18 października rusza Hackathon Warszawski. Konkurs dla informatyków i osób, które mają pomysł, co można zrobić z miejskimi danymi. Wiele z tych danych udostępnianych jest bezpłatnie i bez ograniczeń, mówi dyrektor Biura Informatyki Miasta Warszawy Joanna Szafarczyk-Kurek.
3: Nie mamy lokalizacji pojazdów, komunikacji miejskiej, rozkłady, ale mamy również dane dotyczące parkingów, taborów, mamy dane z czujników powietrza, dane odnośnie segregacji odpadów i wiele, wiele innych. Też dużym udziałem są dane dotyczące rejestru nieruchomości. Część danych jest aktualizowanych w czasie rzeczywistym, nawet co 10 sekund.
5: Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo. Będą mieli 24 godziny na opracowanie projektu, który następnie przedstawi jury. Twórcy najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe w wysokości 4000 zł. Sportowy październik w Rembertowie. Dzielnica przygotowała dla swoich mieszkańców bezpłatne zajęcia sportowe obejmujące 11 dyscyplin, mówi kierownik dzielnicowego zespołu sportu Marcin Kuriata.
11: Skupiamy się na sportach drużynowych, więc można dołączyć do treningów siatkówki, tenisa stołowego czy brydża sportowego. Można również uczestniczyć w treningach biegowych na jednej z bieżni przy szkole numer 217, czy w zajęciach Nordic Walking. Staramy się, żeby ta oferta była jak najbogatsza.
5: Pełen harmonogram zajęć można sprawdzić na stronie i na Facebooku dzielnicy Rembertów.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Teraz też wiadomości, tylko te związane z aurą panującą wokół nas 16. Nie, przepraszam, 18 stopni w Warszawie w tym momencie, 19 w Raszynie, Sękocinie, Grodzisku Mazowieckim, 19 także w Gąbinie, w Łącku, w Białym i w Bronowie Kmiecach także 19 stopni, 18 w Kałuszynie i w Mrocach. Jeśli chodzi o ciśnienie, tutaj mamy lekki wzrost, trochę ponad 1004 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: A to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dobry wieczór, mówi Wojciech Dąbrowski. Mówię i zapraszam, będę jeszcze mówił 7 po 18, po 18, gdzie to na pewno. Pojawi się dobre słowo papieża Leona XIV. Pojawi się także m.in. Sophie Ellis-Bextor. Już teraz muzycznie zapraszam.

0: The Golden Brown i Strangers w Radiu Warszawa, 14,5 minuty po 18. Most Grota Roweckiego, Stefana zresztą, zakorkowany. Dla tych, którzy jadą w kierunku Bielan, Modlińska od Jagiellońskiej, w kierunku Jabłonny, Towarowa do Placu Zawiszy, korek na Powstańców Śląskich od Górczewskiej do Ronda Zesłańców Syberyjskich, a utrudnienie także napotkamy już na Wybrzeżu Gdyńskim do Pułkowej, na S8 od Lazurowej do Bielan. No, to samo co Most Grota prawie, że Most Północny do Modlińskiej, Modlińska dalej w kierunku Legionowa, ciasno w Alejach Jerozolimskich, na odcinku od Ronda de Gola do Placu Zawiszy w obu kierunkach, także na odcinku tym Ochockim, jak ja to lubię nazywać, czyli okolice właśnie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Tam także korek na trasie Łazienkowskiej w kierunku Pragi, utrudnienia także przed trasą Łazienkowską, to znaczy od strony Wawelskiej, pomnika lotnika, tam korek. Korek także na wlotówkach na Nadarzyn, Konstancin, Marki, utrudnienia także na Dźwigowej, ciasno tu w obydwu kierunkach już w tym momencie jest.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gabrieli Sunshine w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkt 218. Pielęgnować zdrowy realizm. Potrzebujemy zdrowego realizmu, który pozwala uniknąć zarówno idealizmu politycznego, jak i cynizmu. Istnieje bowiem taki idealizm, który chcąc ocalić swój światopogląd, wybiera fakty, nagina je i nadaje im nowe nazwy, aż w końcu zaczyna żyć w rzeczywistości skonstruowanej na miarę własnych przekonań. Istnieje jednak również realizm zdegenerowany, który myli stwierdzenie faktu z rezygnacją. Skoro dominuje siła, to dochodzi do wniosku, że powinna ona panować. Autentyczny realizm nie rezygnuje z przemieniania świata, zaczyna od jasnego dostrzeżenia interesów, lęków, ograniczeń i układów sił właśnie po to, by rozeznać, co można rzeczywiście osiągnąć i jakimi drogami. Nie sprowadza polityki do moralizmu, ale też nie wydaje jej na pastwę przemocy. Szuka możliwych dróg, aby pokój był czymś więcej niż tylko słowem, a więc wiarygodnych instytucji, sprawdzalnych gwarancji, cierpliwych negocjacji, zapobiegania konfliktom i ochrony ludności cywilnej.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: 36 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na 106,2 FM. Wiecie Państwo, że 8 października, tak mamy 6-8 października, startuje Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Tańca i Performansu, cokolwiek by to oznaczało, bo to takie słowo, które wszystko może się tam zawrzeć. To będą 4 dni, 5 spektakli, artyści z Polski, Belgii, Niemiec, Słowenii, Austrii, ale także nawet i z Senegalu. Wszystko to w Teatrze w Pałacu Kultury i Nauki, a w programie jedno z najważniejszych dzieł w historii współczesnej choreografii Rosas, Dance Rosas, uznawany za feministyczny manifest i kamień milowy tańca postmodernistycznego, cokolwiek by to także nie oznaczało, przynajmniej dla mnie. Ja znam tylko te klasyczne tańce, choć nie do końca potrafię je zatańczyć, ale mimo wszystko serdecznie zapraszamy. Warto sięgnąć trochę do, nazwijmy to, kultury wyższej. Wyższej to także dlatego, że w Pałacu Kultury, a Pałac Kultury jest wysoki.

Out of Eden i River w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Alex Warren już za chwilę zaśpiewa utwór Passenger, będzie Daryl Hill i John Oates, będzie także grupa Bratanki. A jaki utwór? Jak żeby inaczej. W kinie, w Lublinie, kochaj mnie. Lublin, piękne miasto, trzeba przyznać. Tak jak i Warszawa. Za 11,5 minuty 19.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
2: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
1: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
2: Ślubuję Ci miłość.
1: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym. Już jutro, po 22. Zapraszamy.
2: Paweł Zuchniewicz
1: i Anna Murawska.
3: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
5: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją 3 osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: Po reklamie.
7: Minuta po 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Nie bójcie się miłości na zawsze, Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Iucat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie 100-lecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Iucat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
10: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
9: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne, mówi biskup Gurda.
7: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić i że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za to, za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
9: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
11: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji, ponad 180 parafii. Naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
12: Piętnaście stopni w Warszawie, Ząbkach i w Łomiankach, 14 w Laskach, w Ołtarzewie, w Raszynie, a 13 mamy w miejscowości Słopsk, 13 w Łochowie i w Jadowie. Wiatr południowo-zachodni, zachodni, skręca lekko, wieje z prędkością do 3 metrów na sekundę, a jeśli chodzi o ciśnienie, no to cały czas do góry, 1501 hektopaskali. Na chwilę obecną robi się coraz chłodniej, jak to w październiku. John Gibson już za chwilę zaśpiewa, będzie także James Blunt czy Tadeusz Woźniak, będzie także audycja Janusza Zarowskiego Zamki Obiegi, a ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, też z Państwem będę do godziny 22. Zapraszam serdecznie, pozostańcie razem z nami i oczywiście z Radiem Warszawa.

0: 14 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wczoraj jedna Nagroda Nobla, dziś kolejna. Kolejne nagrody dla tych naukowców, tych najwybitniejszych. No bo przecież Alfred Nobel to właśnie zażyczył sobie, aby w jego imieniu te nagrody rozdawano dla tych najwybitniejszych. No ale są też naukowcy, równie wybitni, wybitności im nie odbieram, którzy badają inne rzeczy, inne sprawy i chyba Nobla za to nie dostaną, ale kto go zresztą wie. Naukowcy odkryli klucz do szczęścia. Więcej kotów. Tak, tak, tych czworonożnych zwierzaków z ogonem miauczących. Doszli do takiego wniosku badacze analizujący związek między zamożnością i liczbą kotów. Analiza wykazała, że w krajach, w których przypada więcej kotów na mieszkańca, odnotowano wyższy poziom szczęścia. Pamiętam, że w Grecji zawsze było dużo kotów. Jednym z wyjaśnień może być fakt, że koty zapewniają towarzystwo i wsparcie emocjonalne, dzięki czemu czujemy się szczęśliwsi. Współautor badania, dr Indrikis Krama z Uniwersytetu Łotewskiego, powiedział Daily Mail: nasze badanie wykazało, że kraje o większej liczbie kotów na 10 tysięcy mieszkańców charakteryzowały się wyższym poziomem deklarowanego szczęścia. Kto z Państwa ma kota? Takiego zwierzaka? Ja nie mam, ale chyba jestem szczęśliwy. A może kiedyś kota też będę miał. Chociaż koty to podobno same dla siebie są bardziej niż nasze. Raczej to my jesteśmy koci. Thank you.

0: Sara Ibsen i Call Me Maybe. 22 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Czy wiecie Państwo, że papież Franciszek prowadził sekretny dziennik? Jeśli nie, to wkrótce będziecie mogli się dowiedzieć nawet, co w tym dzienniku jest. No to już nie taki sekretny, bowiem wkrótce zostanie wydany. Papież Franciszek przez ponad 3 dekady prowadził prywatne zapiski, przejrzane przez kardynała Fernandeza, są one w listopadzie już wydane. Mówiliśmy już, z tego co wiem, o tym. Publikacja prezentuje i komentuje zapiski papieża, które obejmują okres od 20 grudnia 1992 roku. Wtedy jeszcze nie był papieżem, do 18 sierpnia 2024.

2020 roku, zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem prowadzenia dziennika, ksiądz Jorge Mario Bergoglio został mianowany biskupem pomocniczym argentyńskiego Buenos Aires. Dziennik zatem obejmuje jego drogę od początku posługi biskupiej przez lata kierowania archidiecezją Buenos Aires i na wybór papieża w 2013 roku, aż niemal po ostatnie miesiące pontyfikatu. Teoretycznie nie mogę się doczekać, żeby przeczytać, zobaczyć, ale z drugiej strony, skoro to prywatne, to może tak nie do końca.

35 lat Radia Warszawa. Tu Piotr Nazaruk i zespół TGD. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a jeszcze serdeczniej ekipę, która tworzy to radio już od 35 lat. Wszystkiego niebieskiego.

34 minuty po godzinie 19 to Radio Warszawa na 106,2 FM. Już za kilka minut na naszej antenie Janusz Zalewski, audycja Zamknij Obiegi.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Mamy 20 minut do 20.
1: Zamknij obieg.
2: Janusz Zalewski, dzień dobry. Dziś kolejny odcinek z naszego cyklu o gospodarce obiegu zamkniętego. Dziś zamykamy obieg żywności. Jesteśmy w Piastowie w Regułach, w magazynie Banku Żywności SOS Warszawa. Z nami jest gospodarz tego miejsca, pani Anna Wolska, dyrektor placówki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Jesteśmy w magazynie Banku Żywności. Żeby dać państwu wyobrażenie na temat tego, jak to wygląda, to jeżeli ktoś robił zakupy w znanej sieci meblowej szwedzkiej, to pewnie może sobie porównać ten magazyn właśnie do tego miejsca. Na tych wielkich regałach jest tutaj pełno opakowań z żywnością. Co się tu znajduje i jak tutaj trafia ta żywność? Czy to są darowizny, czy to jest żywność, która została w jakiś sposób zakupiona, przekazana, podarowana?
3: Tutaj mamy dwa rodzaje żywności. Pierwsza z nich to jest żywność z programu unijnego, który realizujemy. I to jest żywność długoterminowa, wyprodukowana specjalnie na potrzeby osób potrzebujących. Natomiast druga część żywności to jest żywność uratowana, czyli taka, o której dzisiaj będziemy chyba najwięcej rozmawiać. Jest to żywność, która pochodzi od darczyńców, są to darowizny pochodzące od producentów, dystrybutorów, od rolników często, która z jakichś powodów nie może zostać wprowadzona do obiegu. Jest to żywność na przykład źle oznakowana, z błędami na etykietach, żywność, która ma krótki termin przydatności, ale jest jeszcze całkiem nadająca się do spożycia. I to są darowizny, które otrzymujemy właśnie od tych podmiotów na cele charytatywne, czyli ona trafia potem do organizacji charytatywnych, z którymi współpracujemy, a które z kolei przekazują ją czy to w formie posiłków gotowych, czy to w formie paczek do swoich podopiecznych.
2: Proszę powiedzieć, co z tą żywnością stałoby się, gdyby nie znalazła się tutaj? Czy ona by po prostu została w jakiś sposób zutylizowana, zniszczona?
3: Tak, ona zostałaby zutylizowana, w najgorszym razie zostałaby wyrzucona na śmietnik, więc tak naprawdę to, co robimy, jest bardzo ważne, bo chroni środowisko tak naprawdę, a z drugiej strony pozwala zagospodarować ten paradoks, gdzie żyjemy jednocześnie w społeczeństwie nadmiaru i niedoboru. Jest ponad 5 milionów ton żywności, która jest marnowana w Polsce rocznie z jednej strony, a z drugiej jest bardzo wiele osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup podstawowych produktów spożywczych.
2: Kiedy mówimy o marnowaniu żywności, pierwsze nasze skojarzenie to jest po prostu to, co gdzieś tam nam zostaje w lodówce, nie mamy już co z tym zrobić i to wyrzucamy bardzo często. Jaka część żywności jest marnowana na tym etapie? Czy dużo żywności na przykład też już zostaje odrzucona na etapie na przykład produkcji, transportu, oznakowywania?
3: No, w gospodarstwach domowych marnujemy najwięcej, bo ponad 60% żywności zmarnowanej to właśnie pochodzi z naszych domów. Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia w kontekście i planowania zakupów, i planowania w ogóle diety w gospodarstwach domowych, rozsądnego gospodarowania, nie dania się też wciągnąć w różne chwyty marketingowe przy zakupie, bo to cały czas jest bardzo poważny problem. No i oczywiście święta. Święta to jest czas, kiedy marnujemy najwięcej. Natomiast cała reszta to są produkty, które właśnie są marnowane na poziomie produkcji, dystrybucji i sieci handlowych.
2: Pani już trochę o tym wspomniała, ale co o to dopytać i to doprecyzować, czy jest taka sytuacja, zdarza się taki, jak często, że żywność sama w sobie jest dobra, ale jest w jakiś sposób odrzucona, bo na przykład jest źle oznakowana, jakieś kwestie proceduralne tylko i wyłącznie tutaj są winne, a sama żywność jest okej?
3: No tak, głównie właśnie taką żywnością dysponujemy. To są właśnie błędy takie marketingowe. To są na przykład nieudane różne próby wprowadzenia na rynek produktu, który się nie sprzedał na przykład, ale jest zupełnie pełnowartościowy. Także to się zdarza bardzo często i takiej żywności szukamy.
2: Myślę, że musimy też w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego podkreślić to, że zmarnowana żywność to nie tylko te konkretne produkty, ale to także surowce, które wykorzystujemy do ich wytworzenia. Woda, energia, no i odzyskując te produkty, które pewnie w jakimś stopniu zostałyby zmarnowane, no to też jakby szanujemy te wszystkie inne zasoby.
3: Tak, jak również ludzką pracę, która też została włożona w wyprodukowanie tej żywności. Także jak najbardziej jest to działanie bardzo proekologiczne, nie dość, że społecznie istotne, to jeszcze właśnie tutaj spełniamy wszystkie te warunki gospodarki obiegu zamkniętego.
2: Mamy przed sobą mnóstwo palet z żywnością. Naprawdę robi to wrażenie. Proszę powiedzieć, co się stanie z tymi wszystkimi puszkami, tym całym jedzeniem, które tutaj widzimy?
3: Żywność ta trafi do organizacji partnerskich, z którymi współpracujemy. Są to organizacje pomagające osobom najuboższym, które znalazły się w trudnej sytuacji z różnych powodów. Czy to z powodu choroby, czy niepełnosprawności, czy samotnego rodzicielstwa. One trafią do tychże organizacji, które mają pod opieką swoich beneficjentów i albo przygotowują gotowe posiłki, albo dysponują tą żywnością w postaci paczek żywnościowych, które wspierają budżety domowe tych osób.
2: Kojarzy się taka pomoc związana z dystrybucją żywności, ale także z jej marnowaniem właśnie z okresem okołoświątecznym, wtedy kiedy mamy my dużo jedzenia, które nam zostaje. Czy to jest jedyny czas, kiedy ta pomoc jest potrzebna, czy tak naprawdę przez cały rok jest to wsparcie niezbędne?
3: My oczywiście działamy cały rok, bo święta to rzeczywiście jest szczególny czas, w którym ta pomoc staje się taka bardzo też symboliczna. Dajemy ludziom poczucie, że nie są sami jakby w tym okresie, który jest tak ważny. Natomiast my działamy 5 dni w tygodniu przez cały rok, przez 12 miesięcy i pomagamy rocznie około 40 tysiącom osób na terenie Warszawy i okolic.
2: Co z żywnością, która nie nadaje się do spożycia, jest przeterminowana, nie da się już jej oddać nikomu do takiego wykorzystania, do jakiego została wyprodukowana. Czy da się w jakiś sposób jednak wykorzystać jeszcze ten zasób?
3: My z taką żywnością nie mamy już tutaj w banku wiele wspólnego, ponieważ my odbieramy żywność tylko z datą jeszcze przydatności do spożycia i rzeczywiście staramy się, żeby nic się nie zmarnowało, więc mamy całą sieć dystrybucyjną i cały aparat tutaj organizacyjny tak zorganizowany, żeby ta żywność się nie zmarnowała i to się dzieje niezwykle rzadko. Natomiast oczywiście są przedsiębiorstwa, są organizacje, które zajmują się przetwarzaniem również żywności, która już się nie nadaje do spożycia i ta jest przeznaczona albo dla zwierząt, albo też do robienia paliwa.
2: Co by się musiało zmienić tak ogólnie w systemie, żeby tej żywności w taki sposób systemowy marnowało się mniej?
3: No nie marnowanie żywności to jest pewna moda. U nas jeszcze tak naprawdę mało rozpowszechniona. Rzeczywiście są kraje też bardzo blisko nas, w których jest już znacznie z tym lepiej. My jako Bank Żywności też prowadzimy takie działania edukacyjne już od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, średnie, skierowane również do osób dorosłych, o to, żeby pokazywać, uświadamiać, żeby zmieniać nawyki właśnie, nie tylko żywieniowe, ale również właśnie zakupowe, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o producentów, dystrybutorów, ja myślę, że ten poziom świadomości już jest bardzo, bardzo duży i tej żywności rzeczywiście marnuje się coraz mniej. No, widzimy w sieciach handlowych popularne też wyprzedaże żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia, czy aplikacje takie jak Too Good To Go, także ta świadomość wśród producentów, dystrybutorów rośnie. Natomiast społecznie jeszcze jest to bardzo, bardzo duży obszar do zagospodarowania.
2: Mówi Pani o modzie na niemarnowanie żywności, ale z drugiej strony jednak niczego nam nie brakuje. Mamy poczucie, że są pełne półki w sklepach, mamy mnóstwo propozycji tego, jakiego typu produkty żywnościowe kupić. No i marnowanie to jest też marnowanie wielu innych elementów. Mówiła Pani o pracy, o surowcach.
3: Dokładnie, także ja myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze właśnie świadomościowym. Ja myślę, że też wiele osób uczestniczących na przykład w naszych zajęciach nie zdawało sobie z wielu rzeczy sprawy. To jest właśnie kwestia pokazania tego problemu, z drugiej strony właśnie pokazania problemu tego, ile osób jest w Polsce głodnych. I rzeczywiście to nie jest wiedza powszechna. My, których stać na jedzenie, sobie nie wyobrażamy, jak dużym problemem jest pozyskanie podstawowych produktów spożywczych przez osoby, które są w kryzysie.
2: Wydaje się, że głód jest w Afryce, gdzieś daleko od nas, my jesteśmy w Europie, ale też są tu osoby, których ten problem dotyka, czyli zamykanie obiegu żywności, nie zaczynamy o tym myśleć już w momencie, w którym trzymamy tą przeterminowaną żywność nad śmietnikiem, bo leżała na przykład 2 tygodnie u nas w lodówce bez celu, tylko zaczynamy myśleć o tym już wcześniej, idąc do sklepu.
3: Ja myślę, że jeszcze warto tutaj powiedzieć o tym, że jest coraz większy ruch na przykład związany z powstawaniem lodówek społecznych, czy dzielni rozmaitych. I to, co my mamy właśnie w lodówce, co już zostało zakupione, czy nawet przetworzone, to może zostać tam umieszczone. Tych dzielni jest naprawdę coraz więcej, w dużych miastach szczególnie. Więc ja zachęcam do tego, żeby się włączyć jakby w cały ten obieg, zostawiając tam rzeczy, które naprawdę znikają bardzo szybko. One są potrzebne. Także ważne jest, żeby się dzielić i to jest też taka idea, którą Bank Żywności promuje i wspiera.
2: Zachęcamy również do tego, żeby roztropnie robić zakupy spożywcze. Pani Anna Wolska, dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie, z magazynu tego banku w Piastowie w Regułach opowiadała nam o tym, jak wygląda codzienna praca w tym miejscu. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Zamknij obieg. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu jesteśmy w Józefowie u Matki Bożej Częstochowskiej. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Maciej Radzikowski,
4: Agnieszka Góral-Nowakowska,
5: Dorota Hejza,
6: Konrad Zając.
2: Panie Konradzie, dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
6: Warto do nas przyjechać, żeby zobaczyć jedną wielką wspólnotę. Wspólnotę rodzin, wspólnotę wszystkich parafian.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45, a finał tej audycji już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
7: Zapraszam.
8: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
10: A reklamujesz swoją firmę?
9: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
10: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
9: Naprawdę? W radiu?
10: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.
0: Minęła 20.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Na termometrach w stolicy w okolicach 15 stopni, Ołtarzew, Wólka, Brzozówka 14, 13 w Ostrówku i w Tłuszczu ciśnienie 1054, czyli rośnie, a dzisiejsza noc upłynie pod znakiem temperatury w okolicach 8-9 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 21, dużo słońca, choć chmury także się pojawią, ale z tych chmur deszcz może spadnie dopiero późnym wieczorem.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
13: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki moment, w którym gościmy trzy siostry. Siostry zakonne. Siostry nazywane potocznie eucharystkami, a właściwa, pełna nazwa to Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. I ze mną dzisiaj trzy siostry. Siostra Alicja Pełszyńska, witam serdecznie.
14: Witam panią redaktor.
13: Siostra Julia Dubowska, bardzo serdecznie witam siostrę.
15: Szczęść Boże wszystkim.
13: I siostra Paulina Pułanecka.
16: Dobry wieczór, szczęść Boże.
13: Siostry eucharystki, jak rozumiem, to tutaj coś związanego z Eucharystią, ale może dwa słowa, zanim przejdziemy do charyzmatu, o historii tego zgromadzenia, bo jest to zgromadzenie już ponad stuletnie.
14: Tak, konkretnie 103. rocznica już minęła, więc nasze zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii jest zgromadzeniem wielonarodowościowym. Ze względu na to, że powstałyśmy 19 marca, takie pierwsze początki 1923 roku
13: w Drui. W
14: Świętego Józefa właśnie, niedaleko granicy łotewskiej. Natomiast taki erekcyjny dekret ojciec założyciel, błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz wydał 23 kwietnia 1924 roku. Początki naszego zgromadzenia, tak jak innych zgromadzeń, są bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że carat, Rosja, Związek Radziecki, komunizm, wojna pierwsza światowa, 1918 rok, więc wiele tych czynników złożyło się na to, że siostry no, były biedne. Arcybiskup Jerzy Matulewicz, nasz założyciel, człowiek wielkiego serca, człowiek, który posiadał zmysł kościelny, patrząc na ludność, która tam była, a to przecież większość Białorusini, Litwini, Rosjanie, Żydzi, Niemcy, Polacy, więc to był problem, jak przekazać tym ludziom Boga, który jest wielką miłością. Ja wielokrotnie, kiedy myślę o naszym założycielu i o początkach naszego zgromadzenia, Sióstr Eucharystek, to wracam do Jerozolimy. Już wyjaśnię, dlaczego. Dlatego, że kiedy Pan Jezus z apostołami przebywał w Jerozolimie, do świętego Filipa apostoła podeszli Grecy, byli to poganie i mówią, pokaż nam Jezusa. I tutaj odpowiadam sobie, że nasz założyciel chciał pokazać tego Jezusa tym ludziom biednym, którzy pozostali w tak trudnych warunkach powojennych, tego Jezusa. I zgłosiło się kilka panien, które prywatnie złożyły śluby i jedna z nich była po wyższych studiach, więc ojciec uważał, że ona będzie odpowiednią osobą, która pokieruje naszym zgromadzeniem. Ojciec założyciel, ojciec Jerzy, pragnął, żeby każdy człowiek zrozumiał, że Bóg kocha człowieka, ale potrzebna do tego jest wiedza. I osoby, które będą zdolne przekazać wiedzę taką, jaką mówi Pan Jezus w Piśmie Świętym. I piękno polega na tym, że te osoby właśnie w Druhi, warunki trudne, tam Marianie, księża Marianie, z którymi jesteśmy spokrewnieni, ponieważ nasz założyciel odnowił w 1909 roku Zgromadzenie Księży Marianów, niedaleko tutaj w Warszawie, przy Kościele Świętego Krzyża w kaplicy na ręce księdza biskupa Kazimierza Różkiewicza. Ale może jeszcze do tego wrócimy. I siostry zamieszkały w bardzo trudnych warunkach, biednych, w klasztorze pobernardyńskim. I co one mogły uczyć? Przede wszystkim ukazać im piękno miłości, taka jaka ona jest. Ze względu na to, że ojciec założyciel był człowiekiem dialogu, człowiekiem personalizmu i widział w każdej osobie wielką wartość. I siostry, chociaż nie były wykształcone, ale były to siostry wielkiego ducha, które ukazywały dziewczętom młodym, szczególnie pracę w kuchni, na roli, krawiectwo, tkactwo, elementarne, podstawowe rzeczy, żeby te młode dziewczęta odczuwały, że są potrzebne, że są kochane. No były takie warunki, ale jednocześnie, później, kiedy się to wszystko polepszyło, no to siostry pracowały i w aptece, i w szpitalu, i prowadziły różne ochronki, i w gimnazjum, w Druhi. Przecież siostra, która posiadała wykształcenie wyższe, wykładała łacinę, była taka, która uczyła historii, ale przede wszystkim były to Białorusinki, które dobrze znały ten język. I żeby móc trafić do tamtych dziewcząt, no to trzeba było porozumieć się.
3: Czy siostry wielu talentów, jak słyszę?
14: Na pewno wielu talentów i wielkiego ducha, wielkiego serca, wielkiego zapału, bo one naprawdę przyszły dla Jezusa. Hasłem naszego zgromadzenia są słowa, wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa. I one autentycznie poszły za Chrystusem. To była ich skała, to był ich ideał, to był ich kompas, za którym one szły i wskazywały tym młodym dziewczętom kierunek. Dziewczęta przechodziły takie, jakie były, ale one widziały w nich wartość. I te dziewczęta miały powołanie, miały głos Boga. No i oczywiście Jezus w Eucharystii, nasza największa miłość. Nasza miłość, dla której tutaj jesteśmy.
3: Mm-hmm. No właśnie, chciałam zapytać siostry, jak to sióstr powołaniem było? Rzeczywiście ten Chrystus Eucharystyczny był tym kimś, kto siostry zaprosił do tego zgromadzenia? Siostro Juliu, siostro Paulino, jak to siostro było?
5: Jeśli chodzi o mnie, to ucząc się w Białymstoku i chodziłam później do pracy, widząc dużo młodzieży schodzących, że tak powiem, na złe drogi, to tak jakoś mnie bardzo chciałam, żeby pomóc tym dziewczętom ukochać Pana Boga. One nie chodziły do kościoła, żyły innym światem. Ja tak bardzo, bardzo chciałam. No i zbliżyłam się do nich, ale później doszłam do wniosku, no łaska Boża chyba ochroniła, że ja nie poszłam razem z nimi, tylko postanowiłam w inny sposób. Właśnie zaczęłam się dużo modlić, no i przez modlitwę, pragnieniem serca, żeby być blisko Pana Boga, właśnie pociągnąć te osoby do Pana Boga. No i zaczęłam szukać zgromadzenia. I tak Pan Bóg jakoś dał, że najpierw chciałam być misjonarką, a później jakoś Pan Bóg zaprosił osobiście przez swoje słowo w głębi mojej duszy, żeby pójść do sióstr Eucharystek. Ja się zgodziłam, no i do tej pory jestem.
13: Ponad 50 lat siostra jest na zgromadzeniu. I jest siostra szczęśliwa.
5: Bardzo.
13: No właśnie, to ja od razu Państwu tutaj, naszym drogim słuchaczom, tylko zdradzę. To pewnie będzie jeszcze taka okazja, żeby siostra Julia troszkę o tym więcej opowiedziała, że siostra jest pierwszym świadkiem cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce. Lat temu... Ile?
5: 18. W 2008 roku. Mm-hmm. Tak.
13: To za chwilkę jeszcze pewnie o tym będzie okazja, żeby siostra mogła opowiedzieć słuchaczom, a teraz jeszcze chciałam zapytać siostry Pauliny, jaka była siostry droga do sióstr Eucharystek.
7: Dla mnie przede wszystkim, jak odkryłam gdzieś ten głos Pana Jezusa w sercu, który mówi, jeśli chcesz, pójdź za mną, ale cię nie będę do niczego zmuszał. To przede wszystkim dla mnie w tym rozeznawaniu też była ważna, najważniejsza ta codzienna msza święta. I kiedy zaczęłam szukać zgromadzenia, nie mogłam za bardzo się odnaleźć w żadnym, to tak zostawiając to wszystko Panu Bogu, pewnego dnia właśnie spotkałam dwie starsze siostry i uciekałam od nich jak tylko mogłam. One mnie cały czas tam wołały, żebym do nich przyszła. No i w końcu ostatniego dnia, bo to był turnus dla osób niepełnosprawnych, kiedy przyszłam i zapytałam się, z jakiego są siostry zgromadzenia i usłyszałam Eucharystki, to ja wiedziałam, że to już jest moje miejsce, że to jest takie moje centrum, ta istota cała, która gdzieś w tym moim powołaniu się rodzi. I tak przyszłam, nie znając ani jednej siostry i nie mając za bardzo pojęcia.
13: Ale Chrystus eucharystyczne siostry przyciągnął do tego.
7: Zdecydowanie, tak.
13: A siostra Alicja?
14: No moja historia powołania jest bardzo trudna, ale kiedy przyjechałam do Warszawy, jak studiowała moja starsza siostra, w księgarniu księży jezuitów kupiłam książkę pod tytułem Oblicza Wielkości. I otworzyłam przedostatnią stronę i tam było kilka adresów różnych zgromadzeń zakonnych i mój wzrok padł na siostrę Eucharystki. I przyjechałam na ulicę Pszczyńską, bo tutaj był nasz dom generalny na Zaciszu. I tylko weszłam do tego domu i na spotkanie wyszła świętej pamięci siostra Halina Strzelecka, była przełożona generalna. I odczułam, że to jest moje miejsce, że to jest mój dom.

0: Czas wspólnot.
1: Siostra Eucharystki dzisiaj z nami w studiu, siostra Alicja, siostra Julia i siostra Paulina. Tutaj siostry opowiedziały, siostra Alicja bardzo pięknie o historii zgromadzenia. Siostra chyba bardzo jest mocna w historii w ogóle, bo chyba siostra tak lubi takie różne historyczne rzeczy i świetnie to siostra opowiedziała nam, słuchaczom, i zna siostra bardzo dużo szczegółów. Do tej historii jeszcze za chwilkę też wrócimy i właśnie, bo też jestem ciekawa, jak wygląda obecne życie sióstr eucharystek, czym siostry się zajmują na co dzień, ale to jeszcze wróćmy na chwilkę jeszcze do historii i do ojca założyciela.
2: Na kanwie tych słów, które powiedziałam, ta nasza historia jest bardzo bogata, ze względu na to, że pracujemy w całym świecie. Na terenie Litwy, Białorusi, Niemiec, w Kazachstanie, w Rosji po prostu, no i w Polsce. Nasz dom generalny znajduje się w Pruszkowie, z którego przyjechałyśmy. Katechizujemy dzieci i młodzież, ponieważ nasz założyciel, błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz, który został beatyfikowany przez naszego świętego papieża Jana Pawła II 28 czerwca 1988 roku, w Rzymie. Jest to postać bardzo bogata, o bogatej historii, związana z Warszawą. Człowiek społecznik, intelektualista, wrażliwy na dzieci i młodzież, kochający życie zakonne, odnowiciel Zgromadzenia Marianów. Założył nie tylko nasze zgromadzenie, ale również litewskie Zgromadzenie Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. My szczególnie zajmujemy się to, co niosą znaki czasu. Ja osobiście katechizuję dzieci i młodzież, więc to jest mój taki priorytet, żeby ukazać tym dzieciom to piękno, które ojciec założyciel pragnie. Siostry pracują w kuchni, w zakrystii, w kancelarii. Siostra Paulina na przykład jest organistką. Siostra Julia zajmowała i na misjach była, zajmowała się wieloma innymi rzeczami. Ale jesteśmy...
1: Na misjach siostra była, czyli spełniło się trochę marzenie sióstr, chciała być siostrą misjonarką.
3: Oczywiście.
1: A gdzie siostra była na misjach?
3: To znaczy w Libii.
1: W Libii? To tak. W kraju takim arabskim.
3: Tak.
1: Jak siostra się tam czuła?
3: No świetnie, dobrze. Chociaż nie znałam języku, znałam trzy słowa arabskie i 7 angielskich. Także, a 7 lat byłam prawie.
1: Aha. A jakie to 3 słowa? Bukra? Malesz?
3: Nie, dziękuję. Dzień dobry, dziękuję i do widzenia.
1: A, no to takie najważniejsze. A siostra Paulina jest organistką.
4: Tak, jestem obecnie organistką w Pruszkowie, także gramy i śpiewamy. Jak to siostra Julia mówi zawsze, na chwałę Bożą.
1: Na chwałę Bożą. No proszę.
2: No bijącym sercem naszego życia jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy różne, ale łączy nas On właśnie, ten pod postacią chleba w białej okruszynie. To jest po prostu to piękno, które nas trzyma, które daje nam siły, które nas podnosi, uskrzydla, umacnia. Nasze zgromadzenie właśnie o duchowości eucharystycznej jest bardzo bogate i trzeba kontynuować to dzieło. Zresztą charyzmat nie jest rzeczywistością statyczną, jest rzeczywistością dynamiczno-ewolucyjną, jest nieustannie

0: staram się, pomimo kruchości, słabości człowieczeństwa, ale staram się ukazywać tym dzieciom to piękno, którym jest Bóg, bo on naprawdę jest pięknym. I tak jak mówili Grecy, antropos metron patron, człowiek miarą wszech rzeczy. I chciałabym, żeby dzieci to zrozumiały, że można chodzić
1: rozumieją?
0: Do kościoła. Mam nadzieję, że coś tam może rozumieją, że czy modlą się na różańcu, czy przychodzą do kościoła, żeby wiedziały, że można i grać w piłkę, jeździć na rowerze i na nartach, i śpiewać, i recytować.
1: Ale to siostry też jeżdżą na nartach i grają w piłkę?
2: Tak jest.
0: Na rowerze jeździmy, na nartach jeździmy.
2: Naprawdę też się zdarza.
1: O, proszę.
3: I to nawet na łyżwach.
2: Tak jest.
1: Tak?
0: Tak.
1: Siostra osobiście,
3: tak.
1: Siostra Julia na łyżwach?
3: No teraz nie, ale...
1: Ale nie na nie w hokejówkach siostra jeździ.
3: Nie, w takich zwykłych.
1: W figurówkach.
3: Jak byłam w Sokółce, to jeździłam właśnie na łyżwach.
1: Właśnie, to może do tej Sokółki byśmy nawiązały, dlatego że... Ja, przepraszam, tutaj państwo słyszą takie stuki, to ja jakoś tak stukam cały czas. Przepraszam bardzo. Mikrofony są bardzo czułe, więc trzeba bardzo uważać. Bo o tą Sokółkę chciałam zapytać, bo w Sokółce 18 lat temu wydarzył się jeden z cudów eucharystycznych, które są bardzo tak otaczane takim wielkim kultem w ogóle w kościele katolickim, i takich cudów eucharystycznych na świecie zdarzyło się kilkadziesiąt.
0: Tak, tak.
1: I to też taki znak jest, że taki cud wydarzył się w Polsce, w takim mieście, do którego ja sama też przyjechałam, żeby być świadkiem, żeby zobaczyć to na własne oczy, co się wydarzyło. Siostra Julia, tak jak już wspomniałam, była pierwszym świadkiem tego cudu. Ja myślę, że to też nie przez przypadek, że jedna z sióstr sakramentek,
0: eucharystek.
1: Ale to
2: prawie to
1: blisko,
2: samo.
1: To tak, blisko, prawda? W końcu Eucharystia jest jednym z sakramentów. Jedna z sióstr eucharystek była obecna przy tym cudzie eucharystycznym. To nie jest przypadek, siostro Julio. Jak to się stało, że siostra była świadkiem tego cudu?
3: To znaczy, zaczęłam pracować jako zakrystianka od sierpnia. 23 sierpnia przyjechałam do Sokółki, chociaż nie chciałam tam jechać, ale Pan Bóg, to byłaby długa historia do opowiadania, ale Pan Bóg tak działał, że przyjechałam, zgodziłam się i zaczęłam pracować. I na początku października właśnie ksiądz udzielał Komunii Świętej, jak wiemy, upadł
1: komunikant
3: konsekrowany. Ksiądz podniósł, położył do waskulum i po mszy świętej poszłam, żeby wziąć kluczyk od tabernakulum i zobaczyłam, że Pan Jezus jest w wodzie. I się zastanowiłam, powinno się schować do tabernakulum, więc ja nie mogłam. I tak się zastanawiałam, co z tym Panem Jezusem teraz robić. Wszyscy wyszli, ja zostałam praktycznie sama w zakrystii. I wtedy postanowiłam schować do sejfu. Nic nikomu nie mówiłam, zrobiłam miejsce, schowałam, no a najważniejsze, że do sejfu miał tylko ksiądz proboszcz klucz i ja. Także trzeciej osoby tam nikt by nie doszedł do tego sejfu. No i tak przez 5 dni zaglądałam, czy ten Pan Jezus się rozpuścił. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Było tak, jak od początku, bialutki, czyściutki. Pływał Pan Jezus na wierzchu.
1: Powinien się rozpuścić,
3: tak,
1: ten komunikant,
3: powinien,
1: prawda?
3: A on, nie wiem dlaczego, cały czas był na wodzie czyściutki. I później, po 5 dniach zapomniałam. To takie przysłowie, co z oczu, to jest pamięci. I dopiero 19 października, to była niedziela misyjna, 8:05, otworzyłam sejf, żeby coś tam wziąć, i wtedy poczułam zapach chleba. I sobie pomyślałam, czyżby proboszcz schował chleb? Nie. I mówię, o, Pan Jezus się rozpuścił. I wzięłam to naczynko i za nie mówiłam, bo w tym naczynku był ten komunikant prawie rozpuszczony, a na środku, przynajmniej tak mi się wydawało, lśniła żywa, prawdziwa krew, taki skrzep, duży. I tak się zastanawiałam, woda przezroczysta, kawałek komunikantu było bialutkiego, dookoła też te

0: takie jakby fastrygowane było, tak, białe, a tu czerwone. No i tak się za długo zastanawiałam się, dlaczego to takie dziwne.
1: Co się stało? Mhm. Miałaś ostro wtedy jakieś myśli?
0: To znaczy, cały czas myślałam, powinno być woda różowa po ludzku. Ten biały kawałek powinien być różowy, czerwony, ale nie biały. I wtedy wydarzyło się...
1: Bo ta woda była przejrzysta po prostu, zamiast była, żeby była zafarbowana,
0: nie,
1: tak?
0: Była bielutka, czyściutka woda. I wtedy przydarzyło się, nie wiem, ja to mówię tak jak święty Paweł, nie wiem, czy w ciele, czy poza ciałem, ale zobaczyłam Mojżesza na drzwiczkach i wtedy jeszcze bardziej mnie to zastanowiło. O co tu wszystko chodzi w tym wszystkim, bo byłam na 100% przekonana, że mam najświętszy sakrament żywego, prawdziwego Boga.

0: Czas wspólnot.
1: Dzisiaj gościmy siostrę Eucharystki w naszym studiu w Radiu Warszawa. Taka była piękna historia, prawdziwa historia, świadectwo siostry Julii, która opowiedziała nam, jak to się stało, że doszło do momentu, kiedy zobaczyła na własne oczy w Eucharystii, no właśnie, co siostra zobaczyła. To siostra powiedziała, ale zaraz powiemy, co to było, tak naprawdę, co to było. Tylko jeszcze chciałam zapytać o tego Mojżesza, którego siostra zobaczyła właśnie w jakiś taki sposób też nadprzyrodzony w jakiś sposób, prawda?
2: No właśnie o tym Mojżeszu. Ten Mojżesz mi, to długa historia opowiadać, ale powiem pokrótce, że dzięki temu Mojżeszowi jestem tu, gdzie jestem, mówię, jak mówię, bo on dał mi do myślenia, do takiej wielkiej ufności Panu Bogu, że Bóg kieruje wszystkim i zaprasza do mówienia o Nim takich ludzi, których po ludzku tak nie powinno się, no jakby to powiedzieć, żeby mówili.
3: Ja tylko dopowiem, bo siostra Julia zawsze miała problem z mówieniem. I dzięki temu, że Mojżesz w sumie też miał z tym problem, to wychodzi na to, że Pan Bóg właśnie takich ludzi sobie upodobał, takich wybiera i takich uzdalnia. I siostra to świetnie robi.
1: No właśnie, bo ja z taką wielką, z wielkim zaciekawieniem i takim nawet, no, z wielkim zaciekawieniem słuchałam tej siostry opowieści, jak siostra była świadkiem tego cudu eucharystycznego. Doszłyśmy do momentu, kiedy siostra powiedziała, że wyjęła to naczynko z wodą, w której właśnie była ta hostia, częściowo już przemieniona.
2: Tak. No, pokazałam szybko księdzu proboszczowi. Ksiądz proboszcz zaprosił biskupa. Biskup później poprosił panią profesor. To wiadomo, że można wyczytać. I wyszło, że po badaniu to jest, że to jest tkanka mięśnia serca człowieka konającego. I po tym badaniu ksiądz biskup wydał oświadczenie, że to nie sprzeciwia się wierze katolickiej. Dlatego też jak najszybciej zrobili kaplicę, udostępnili ludziom wszystkim, żeby mogli adorować Najświętszy Sakrament, właśnie z tego wydarzenia, z tego cudu eucharystycznego. No i przyjeżdżają ludzie, adorują, wypraszają
1: siostra łaski. Siostra też jest zapraszana, żeby właśnie tak jak dzisiaj nam w studiu opowiedzieć, tą historię opowiada siostra przy innych okazjach. Dzieciom, młodzieży, dorosłym. Dzieli się siostra swoim doświadczeniem.
2: Tak, jak mnie zapraszają, to uważam, że to Pan Bóg zaprasza i jak w miarę swoich możliwości opowiadam tak, jak umiem.
1: Mhm. Siostro Paulino, a ten cud eucharystyczny, czym dla siostry jest?
3: No dla mnie jest to też takim wielkim umocnieniem, ponieważ jak przyszłam do zgromadzenia, nie wiedziałam, że takie wydarzenie jakby było u sióstr eucharystek i od razu po wstąpieniu, to było dosłownie 10 dni, ja pojechałam akurat jak było przeniesienie z kaplicy do kościoła właśnie tych relikwii, więc dla mnie to było niesamowite umocnienie i w tamtym momencie to było dla mnie niezwykłe, że właśnie do sióstr eucharystek taki, no, znak można powiedzieć, więc to było, no, bardzo mnie to też umocniło w wierze.
1: Mhm. A siostra Alicja, jak to wspomina?
4: No ja to powiem jak świętej pamięci pan prezydent Havel, Czech, że na cudach się nie znam, ale no jest to niezwykłe wydarzenie, które jest jakimś przesłaniem, że Bóg przez to chce coś powiedzieć, że właśnie wydarzyło się to w Sokółce u sióstr eucharystek, że on jest żywy, konkretny, że to jest nasza misja, zadanie, mamy przekazywać to współczesnemu światu, żeby iść i głosić. I jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, iść przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię. No i myślę, że jeśli jest to rzeczywiście cud, to Kościół jako mądra matka zatwierdzi to i będziemy wychwalać Pana przez całą naszą wieczność i na ziemi, jeśli będzie nam dane jeszcze żyć na ziemi. Jest to niezwykłe wydarzenie.
1: Mhm. To też dla mnie to jest niezwykłe, że to się u sióstr eucharystycznych turystek stało, prawda? Mogłoby się zadzieć to u sióstr, nie wiem, karmelitanek, albo franciszkanek, albo jakichś innych sióstr, ale to, że akurat cudr eucharystyczny u sióstr eucharystek.
2: Tak, to jeszcze... znaczy to w kościele wydarzył że siostry pracowały.
4: Przez siostry. Że nie pracowały szare urszulanki na czy szarytki, tylko eucharystki. Tak. Więc to jest też jakiś, odczytujemy to i na pewno jest to jakieś przesłanie, wymowa, tak jak by powiedział ojciec Jerzy Matulewicz. Wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa.
3: Mhm. To jeszcze dopowiem, że właśnie też z tego całego wydarzenia zrodziło się takie piękne dzieło właśnie w zgromadzeniu, czyli pierwsza pielgrzymka z Sokółki do Mariampola. W tym roku już będzie 18, czyli pielgrzymujemy właśnie z tego miejsca, gdzie się wydarzył ten cud, do miejsca, do Mariampola, gdzie jest grób naszego ojca założyciela, błogosławionego Jerzego Matulewicza. I właśnie siostra Julia pierwsza szła w całe dwie osoby, a teraz nas chodzi, no taka grupka 50 osób, raz było nas ponad 90, ale idziemy właśnie w duchu dziękczynienia i też od jakiegoś czasu w takim duchu pokutnym, żeby zadośćuczynić właśnie za wszelkie zniewagi, profanacje, które wiadomo się dokonują, więc to też jest taka cząstka, które jako zgromadzenie właśnie działamy. Dla mnie osobiście bardzo ważna i cenna.
4: Mm-hmm. Tak, tak, no w Mariampolu nasz założyciel zmarł 27 stycznia 1927 roku w Kownie. I po 30 latach ciało zostało przeniesione do Mariampola i tam jest grób właśnie. Oddajemy cześć, chwałę i prosimy o jego kanonizację.
1: Mm-hmm. A ja takie mam pytanie, może troszkę prowokacyjne, ale takie będzie. W końcu siostry eucharystki tutaj ze mną w studiu, bo myślę sobie, że często... Mam takie wrażenie, sama mam takie wrażenie, że jak idę do Komunii Świętej, to czasami tak po prostu idę i wracam. I tak mnie to tak jakby, że tak powiem, nie rusza. To znaczy, że nie mam takiej w sobie wiary, takiej, gdybym miała naprawdę taką wiarę i przekonanie, że to jest najświętsze ciało Pana Jezusa, to myślę, że po prostu... coś takiego by się we mnie dokonywało i tak bym to przeżywała jako jakieś największe obdarowanie, z jakąś wielką wdzięcznością. A ja mam takie poczucie winy też, tak się teraz siostrą, że tak powiem, spowiadam prawie, że jakby po taki dar idę do tego ołtarza, a tak po prostu, jakbym szła po zwykły kawałek chleba, a nie po chleb, który jest ciałem Pana Jezusa. I tak sobie myślę, jak siostry eucharystki sobie z tym radzą. Bo tak po ludzku, no to rzeczywiście no to jest taki zwykły opłatek. Ale jak siostra Julia zobaczyła, to nie jest zwykły opłatek. Na własne oczy to zobaczyła jeszcze w tym momencie, kiedy ten komunikant, resztka tego komunikanta z tym kawałkiem ciała Pana Jezusa jeszcze tak nie zasechł, prawda, na tym fragmencie materiału, który teraz oglądamy jako relikwie. I ja myślę, że to było wielkie takie przeżycie dla siostry. Ja czasami myślę, że ja bym też chciała tak zobaczyć, może bym wtedy tak coś we mnie się obudziło, coś takie przekonanie, że to jest naprawdę cud największy na świecie, w którym my uczestniczymy, przyjmując właśnie Pana Jezusa do swojego serca. To ja tak zaczęłam mówić, ale może co siostry eucharystki na to? Co prawda czasu już nie zostało za dużo do końca naszej rozmowy, ale a może tutaj siostra najmłodsza stażem?
3: I w ogóle ja bym się nie obwiniała, bo myślę, że Pan Jezus jest też tak delikatny i ukrywa się pod taką prostą postacią chleba i tam często nam się wydaje, że jest taki zwyczajny i on właśnie w tej zwyczajności przychodzi. Myślę, że zna nasze po prostu ludzkie też i emocje i to, że no po prostu jesteśmy tylko ludźmi, że czasem nie jesteśmy w stanie się wznieść na jakieś wyżyny, ale myślę, że dla niego jest ważna ta prostota i po prostu powiedzieć kocham.
1: A jak siostra w swoim życiu duchowym, to siostra jakoś tak umocniło to doświadczenie? W tym
2: to znaczy tak, wewnętrznie jak najbardziej, ale to nie znaczy, że nie mam takich trudności, tak to, co pani powiedziała, bo nawet takie doświadczyłam po tym wszystkim, że nie jestem godna przyjąć Pana Jezusa, bo jestem rzeczywiście człowiekiem słabym, pełnoumności i tych wszystkich różnych niedoskonałości i postanowiłam, że nie będę przyjmować Pana Jezusa, bo jestem niegodna.
1: Ale rozumiem, że siostra zmieniła zdanie.
2: Tak, zmieniłam dzięki łasce Bożej, dzięki doświadczeniu takiemu, który Pan Bóg pokazał, że to nie jest człowiek, nigdy nie będzie godny przyjąć Pana Jezusa. I najważniejsza decyzja moje, pragnienie serca, żeby przyjąć Pana Jezusa do swego serca, taka jaka jestem, z każdym dniem coraz z większą miłością, z większą gorliwością, z większym oddaniem.
1: Bardzo dziękuję. Piękne świadectwo sióstr Eucharystek. Siostra Alicja Pełszyńska była z nami w studiu. Bardzo dziękuję za obecność.
4: Szczęść Boże.
1: Siostra Julia Dubowska. Bardzo dziękuję siostrze za piękne świadectwo.
2: Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich.
1: I siostra Paulina Pułanecka.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nie mieliśmy okazji usłyszeć gry siostry na organach, ale kto wie, do Pruszkowa? Siostra, zapraszam.
3: Tak, do Pruszkowa.
1: Będzie można lepiej poznać siostry Eucharystki, bo siostry wszystkie trzy są właśnie z tej parafii w Pruszkowie. No i oczywiście warto też pojechać kiedyś do Sokółki, żeby zobaczyć na własne oczy cud eucharystyczny, który siostra Julia widziała na własne oczy, ale o którym wszystkie siostry Eucharystki świadczą, myślę, też swoim życiem i swoją postawą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Państwu, którzy nas słuchali, i Wojtkowi Dąbrowskiemu, który nas realizował. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.

0: za kwadrans godzina 21. Przystanek Parafia już za
1: przystanek
0: na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM.
1: Przystanek Parafia.
2: Dorota Hejza z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Pozdrawiam księży z parafii, wszystkich parafian. Pozdrawiam przyjaciół kawiarenki, pozdrawiam swoją rodzinę. I panią Ewę oczywiście, również dziękuję za zaproszenie.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
2: Myślę, że to jest parafia niecodzienna, która się bardzo wyróżnia. W pięknym położeniu, tak jak już powiedział ksiądz Maciej. No i warto przyjść, posłuchać kazań o godzinie 10. Przepiękną scholę mamy. Nie została tutaj jeszcze wyróżniona schola. Bardzo piękna oprawa muzyczna o godzinie 10. Myślę, że to też dużo osób przyciąga. A po mszy świętej zapraszamy do kawiarenki.
3: Które ciasto wymaga najwięcej pracy? O tak, bo chciałam powiedzieć, które najdłużej się piecze. To różnie, ale które ma najwięcej składników, wymaga najdłużej pracy? I czy to jest to ulubione ciasto księdza Macieja?
2: Wszystkie są dosyć pracochłonne. Ulubione ciasto księdza Macieja jest również pracochłonne. Z najlepszych składników.
3: Dlaczego warto trzymać w życiu z Panem Bogiem?
2: Myślę, że bez Pana Boga to w ogóle nasze życie nie miałoby sensu. Pan Bóg tak jakby nadaje sens naszemu życiu. Daje nadzieję, że coś jest po śmierci. Nie bardzo sobie wyobrażam funkcjonowanie tutaj na ziemi bez takiej myśli, że czeka nas coś dalej.
3: Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Szczegóły związane z historią tych wspólnot i tego, jak żyje się w tym miejscu w Józefowie na terenie tej parafii, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.

0: Reklama. Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
1: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. O ojcostwie, samotności i budowaniu męskiej tożsamości rozmawiają uczestnicy cyklu konferencji dla mężczyzn organizowanych przez Wspólnotę Świętego Józefa w Warszawie Rembertowie. Spotkania poprowadzi rekolekcjonista z diecezji siedleckiej ksiądz dr Tomasz Kostecki. Jak podkreśla, jednym z największych problemów współczesnych mężczyzn jest brak czasu dla najbliższych.
4: Czas obecności, dlatego że czy to będzie w relacji do Pana Boga, to ten czas jest potrzebny. Czy to będzie w relacji do swojego ojca, czy do swojego syna. Wydaje się, że dzisiaj to jest chyba najważniejsze. Nawet nie chodzi o samą obecność fizyczną. Bardzo często na rekolekcjach mówię o obecności uczestniczącej, bo można być ze sobą, można być w tym samym nawet pomieszczeniu, można być w tym samym domu, natomiast można nie być ze sobą.
3: Podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą rozmawiać także o braterstwie i samotności mężczyzn. Ksiądz Kostecki zauważa, że wielu mężczyzn ma trudności z tworzeniem głębokich relacji i dzieleniem się własnymi problemami.
4: Więc ta samotność jest w ogóle jakby takim znakiem czasu pokiereszowanych naszych relacji w ogóle, tak? Relacji damsko-męskich zresztą. Natomiast to, co odkryłem od jakiegoś czasu, od kilku lat, prawdę mówiąc, kiedy prowadzimy rekolekcje męskie, bo mamy taki cykl rekolekcji na wiosnę, na jesień w naszym domu pielgrzyma w Pratulinie, to odkryłem coś takiego, że obok słuchania Słowa Bożego, obok modlitwy, obok adoracji jest potrzebny taki trzeci kanał, taka trzecia sfera działania łaski Bożej. Ja to nazywam sakrament brata.
3: Cykl obejmuje trzy konferencje poświęcone relacjom mężczyzny jako ojca, syna i brata. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zachęcając uczestników do aktywnego udziału w spotkaniach i dyskusjach.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Czy mówienie o Bogu w mediach społecznościowych oznacza dziś narażanie się na hejt? Adam Wyszyński, model i influencer, był gościem Radia Warszawa i opowiedział o wierze, social mediach oraz codziennym sięganiu po Pismo Święte.
6: Dzięki temu, że mówię, że się nie cykam, to z jednej strony ludzie, którzy może są daleko od Boga, pytają raczej z zaciekawieniem, o co w tym wszystkim chodzi, albo opowiadają swoją historię życia, albo się zwierzają, dlaczego może oni nie są bliżej, a z drugiej strony poznaję masę ludzi o wspólnych wartościach, chociażby ciebie, gdzie dostaję zaproszenie, czy to tutaj, czy nie wiem, do jakichś wspólnych inicjatyw, można się z ludźmi poznać.
3: Jak podkreślił, religijność nie jest dzisiaj powodem do ataków, o ile idzie w parze z autentycznością. Jego zdaniem człowiek ma naturalne potrzeby duchowe, a wielu ludzi szuka odpowiedzi na ważne pytania, nawet jeśli nie odnajduje ich od razu w wierze.
6: Ja Pismo Święte traktuję jako taki środek komunikacji Boga z człowiekiem, czyli sięgając codziennie, a nie zawsze mi to wychodzi, żeby nie było, żebym ja tutaj na świętoszkę jakiegoś nie wyszedł, ale wiem, że trzymając się tego regularnego czytania Pisma Świętego na dany dzień, jednak to słowo napełnia później, w taki sposób formatuje nasz mózg.
3: Adam Wyszyński zachęca także do regularnej lektury Pisma Świętego. Jak dodał, nawet kilka minut dziennie wystarczy, by dzień rozpocząć od wartościowych treści.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Przemoc odbiera dzieciom moc. Pod takim hasem rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia najmłodszych i przypominanie, że przemoc może przybierać różne formy, nie tylko fizyczną, ale także psychiczną czy emocjonalną. Kampania ma również zachęcać dorosłych do budowania budowania relacji z dziećmi opartych na szacunku, mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
7: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
3: Finał kampanii to 19 listopada.

0: Maryjo, Matko Kapłanów, po raz kolejny przybyli do Twojego domu kapelani szpitali, domów opieki, hospicjów, zebrani na dorocznej sesji szkoleniowo-formacyjnej. Duchowym przewodnikiem naszych rekolekcji jest ksiądz Łukasz Dyktyński z archidiecezji częstochowskiej, którego obecność z nami i dla nas oddajemy Bogu przez Twoje matczyne pośrednictwo. Przyprowadzamy w modlitwie wszystkich kapelanów posługujących chorym. Wyrażamy wdzięczność za ich codzienną pracę, duchowe towarzyszenie pacjentom, pensjonariuszom, ich rodzinom i personelowi medycznemu w różnych placówkach. Szczególnie gorąco zawierzamy Ci księży chorych i zmagających się z różnymi kryzysami. Pani w niebo wzięta, błagamy o niebo dla zmarłych kapelanów, pacjentów, pracowników medycznych i w tej chwili konających. Maryjo, nadziejo cierpiących, przed Twój jasnogórski tron przynosimy osoby dotknięte chorobami psychicznymi. Z głębi naszych serc polecamy Ci szczególnie dzieci i młodzież na oddziałach psychiatrycznych. Tak wiele tam łez, dramatów, całych rodzin, historii, których głębie zna tylko Jezusowe i Twoje serce. Nie zapominamy o dorosłych i starszych, złamanych kryzysami życiowymi, którzy latami zmagają się z depresją, schizofrenią. Często samotnieni, niezrozumiani, społecznie odrzuceni. Całą tajemnicę wszystkich wymiarów ich bólu i cierpienia składamy w Twoje dłonie. Oddaj je Jezusowi, boskiemu lekarzowi, by je przyjął i dotknął swą łaską. Przywołujemy szczególnego orędownictwa świętego Jana Bożego, który już w XVI wieku zrozumiał wyjątkową sytuację osób chorych psychicznie. Na sobie doświadczył bezmiaru niezrozumienia i osamotnienia. Zainspirowany przez kierownika duchowego zapragnął nieść adekwatną pomoc osobom w kryzysie psychicznym. W założonym przez siebie szpitalu w Grenadzie prowadził terapię opartą przede wszystkim na budowaniu osobistej relacji z chorymi i wskazywaniu na ważność życia duchowego. Łaska Boża, wstawiennictwo świętych i osobiste przeżywanie wiary wydaje się być nieodzownym elementem każdej terapii. Maryjo, Matko Nawiedzenia, wołamy do Ciebie w intencji osób starszych i przewlekle chorych, latami cierpiących w domach, pozostających pod opieką rodzin i w hospicjach. W przededniu 124. rocznicy urodzin błogosławionej Hanny Chrzanowskiej przypominamy sobie jej przestrogę. Nie można mówić choremu: jesteś szczęśliwy, że cierpisz. Pan Jezus Cię kocha i dlatego cierpisz. Pewnie, że to prawda, ale to do chorego nie trafia. Nawet może stać się jakąś barierą wobec Boga. Może trafić do pewnych ludzi, ale nie może stać się szablonem, a o to tutaj chodzi. Stolico mądrości, uproś nam dar rozeznania wypowiadanych słów i umiejętności zachowania świętego milczenia wobec tajemnicy cierpienia i samotności człowieka. Maryjo, Królowo Polski, przed Twoim wizerunkiem ogarniamy modlitwą wszystkich, którym powierzona jest troska o organizację systemu służby zdrowia na szczeblu krajowym i poszczególnych stopniach samorządowych. Doświadczamy bolesnych dla wszystkich skutków kryzysu, jaki ujawnił się w instytucjach medycznych w naszej ojczyźnie. Jednym z proponowanych rozwiązań jest sztuczna inteligencja. Papież Leon XIV, kierując naszą uwagę ku czemuś głębszemu, mówi: sztuczna inteligencja w medycynie może i powinna być wielką pomocą w poprawie służby zdrowia, ale nigdy nie będzie w stanie zastąpić medyka, ponieważ, jak powiedział papież Benedykt XVI, jesteście zasobami miłości, niosącymi pogodę ducha i nadzieję cierpiącym. Algorytm nigdy nie będzie w stanie zastąpić gestu, bliskości lub słowa pocieszenia. Maryjo, pomóż nam odkryć na nowo ważność terapeutycznych relacji między miłości między medykami a pacjentami. Niech orędują za nami święci i błogosławieni, którzy ten dar zrealizowali w służbie chorym. Łukaszu Ewangelisto, Ewo Nojszewska, Marto Wiecka, Gwidonie, Janie Boży, Kamilu Delelis, Matko Tereso z Kalkuty, Joanno Beretto Mola, Luigi Navarrese, bracia Albercie, módlcie się za nami. Oblubienico Ducha Świętego, polecamy Ci katolickie stowarzyszenia medyczne oraz samorządy zawodów medycznych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, rehabilitantów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Pamiętamy również o opiekunach medycznych, sanitariuszach, psychologach klinicznych i wszystkich pracownikach administracyjnych. Uprosim siłę do realizacji podstawowej prawdy przypomnianej przez Leona XIV. Medycyna to nienawiść do choroby i miłość do chorego. Medycyna nie może stać się narzędziem selekcji ani zaprogramowanej śmierci, a o wartości człowieka nie mogą decydować laboratoryjne algorytmy. Wszystkich zmęczonych, przeżywających różnego rodzaju kryzysu, wypalenia zawodowe i tych, którzy są zwalniani z pracy, i tych oddanych, radosnych, zapominających o sobie, Tobie, Matko z Kani Galilejskiej, polecamy i prosimy, aby prowadzeni wyobraźnią miłosierdzia obdarowali swoich podopiecznych profesjonalną opieką medyczną i niezastąpioną braterską bliskością.
1: Pragniemy serdecznie podziękować księdzu Arkadiuszowi Zawistowskiemu, krajowemu kapelanowi służby zdrowia, za wygłoszone rozważania apelowe i skierowane do nas słowo. Niech Matka Boża Jasnogórska wyprasza księdzu potrzebne łaski i umacnia w dalszej posłudze wobec ludzi chorych, cierpiących oraz całego środowiska służby zdrowia. W godzinie apelu jasnogórskiego stajemy przed obliczem naszej Matki i Królowej, aby przez jej wstawiennictwo powierzyć Bogu wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Maryjo, Matko Kościoła, polecamy Ci cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, Konferencję Episkopatu Polski oraz arcybiskupa Wacława Depo, pasterza częstochowskiej metropolii. Matko Jasnogórska, otaczaj swoją opieką zakon świętego Pawła, pierwszego pustelnika, wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Umacniaj wszystkich Paulinów w wiernym przeżywaniu ich powołania. Polecamy Ci także dobrodziejów Jasnej Góry. Wynagradzaj im wszelkie dobro, którym wspierają to święte miejsce. Królowo Polski, powierzamy Ci sprawujących władzę w naszej ojczyźnie i na świecie. Wypraszaj im mądrość i odpowiedzialność. Prosimy o pokój w ludzkich sercach między ludźmi i narodami, w Polsce i Polakami. W 42. dniu peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej polecamy parafię świętych Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju. Niech nawiedzenie jasnogórskiego wizerunku stanie się dla tej wspólnoty czasem odnowienia wiary i umocnienia więzi z Chrystusem. Prosimy również o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Niech młodzi ludzie potrafią usłyszeć głos Boga i odważnie odpowiedzieć na Jego wezwanie. Powierzamy Ci wszystkich dzisiejszych pielgrzymów, szczególnie maturzystów archidiecezji warszawskiej. Wypraszaj im światło Ducha Świętego, pokój serca i mądrość w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Otaczamy modlitwą uczestników rekolekcji kapelanów szpitali. Maryjo, uzdrowienie chorych i pocieszycielko strapionych, umacniaj ich w posłudze wobec ludzi chorych, cierpiących i samotnych, aby swoją obecnością nieśli im nadzieję, pokój i miłosierdzie Chrystusa. Polecamy Ci także siostry franciszkanki niepokalanej, które podejmują dzisiejszej nocy czuwanie. Na koniec składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej oraz te, które pozostają niewypowiedziane, lecz są znane Bogu. Rozważać będziemy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód

Modlitwa to jest skierowanie myśli ku Bogu, a w Nim odnajdziesz siebie, swoje własne imię i wtedy zawierz Mu wszystkie swoje tajemnice.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Piotr Marchalewski. Natomiast za niecałe 10 minut modlimy się Różańcem Świętym. Zapraszam 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy czas i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
1: Modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest modlitwą pańską, ponieważ nauczył jej nas sam Pan Jezus. I my dokładnie znamy słowa tej modlitwy na pamięć. Zapewne jest to jedna z pierwszych modlitw, której się nauczyliśmy jeszcze jako małe dzieci. Ale o co chodzi w tej modlitwie? Czy o wypowiadanie słów w niej zawartych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy, co kierowało apostołami, którzy Jezusowi postawili pytanie, jak się modlić. Chcieli nauczyć się modlić. Pociągało ich świadectwo modlitwy uczniów Jana Chrzciciela. Zresztą sami apostołowie widzieli przecież Jezusa, który wiele razy udawał się na modlitwę, na spotkanie z Bogiem Ojcem. Tak, modlitwa to spotkanie z osobą boską. Podobnie jak spotykamy się ze sobą, liczymy na obecność czyjąś, słuchamy, mówimy, nieraz milczymy, po prostu jesteśmy. Tak słowa modlitwy pańskiej mają nam pomóc kierować swoją uwagę na osobę Boga, z którą się spotykam. Jednocześnie modlitwa Ojcze Nasz zawiera 7 próśb, które pomagają mi wyrazić siebie wobec Wszechmogącego Boga. Wyrazić wszystkie swoje potrzeby, które są zawarte w tych 7 prośbach. Podobnie dzieje się na modlitwie różańcowej, której istotą jest spotkanie z Bogiem, medytacja, rozważanie treści tajemnicy różańcowej. Pomaga mi tutaj Maryja, która

jakby za rękę prowadzi mnie do Jezusa. Dziś zresztą przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziękujmy zatem za modlitwę Ojcze Nasz, za te słowa, za te 7 próśb. Dziękujmy za Różaniec Święty, który jest modlitwą medytacji. Dziękujmy za modlitwy, które uczą nas spędzania czasu z Bogiem. I prośmy jednocześnie o gorliwość w uczeniu się modlitwy, modlitwy spotkania z Jezusem i przez to stawania się Jego uczniem.

0: Jest godzina 21.30. To dobry czas na modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam. 512 700 444, 512 700 555. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Wińsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełnij je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. Modlimy się o radość nieba dla świętej pamięci Bolesława, Edwarda, Andrzeja, Barbary, Janiny, Jakubika, Teresy, Genowefy i Jacka Michalczyk i pokój dar ducha dla najbliższych. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O Boże błogosławieństwo dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy Tadeusza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Zbigniewa, opiekę Matki Bożej dla jego żony, Marii, dzieci, wnuków, prawnuków, a łaski Boże dla prawnuczka w dniu drugich urodzin. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o dar nieba dla świętej pamięci Czesi, o potrzebne łaski dla jej bliskich. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama i Teresy, modli się rodzina. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity o dobrą pracę, dającą poczucie spełnienia dla syna, modlą się rodzice. O łaskę nieba dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża i córek. O Boże prowadzenie i rozeznanie woli Bożej, łaskę zdrowia, opiekę Maryi, pomoc w znalezieniu domu, modli się słuchaczka. O radość życia wiecznego dla Jacka, który dzisiaj zmarł. O uzdrowienie z depresji Amelii, drogę życiową, światło Ducha Świętego dla Mikołaja. O cud uzdrowienia z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. O powrót do zdrowia, opiekę Matki Bożej i potrzebne siły dla Jacka. O powrót do zdrowia dla Emilii i Piotra. O opiekę Matki Bożej dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Mateusza, księdza Piotra. O zdrowie i potrzebne łaski w wychowaniu małego Olafa dla Kasi i jej męża. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama i Ani z córką Glorią i Pawła i Marceliny z córką Stefanią. O ratowanie małżeństwa Andrzeja i Marzeny. O dar miłości wzajemnej, o dar pojednania dla nich. Modlimy się w Bogu wiadomych intencjach o dar rozeznania dla Wojciecha. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Jest z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, Panie Kacperze, witam.
1: Szczęść Boże.
0: Rozpocznijmy modlitwę Różańcem Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusowego Grójcu. Modlitwa jest dla duszy jak ciepło dla ciała, jak woda dla ryby, jak powietrze dla ptaka. Modlitwa jest jak broń, którą musimy mieć zawsze gotową, by bronić się w chwilach zagrożenia. Modlitwą i poświęceniem przygotowujemy swoje działanie. Proszę bardzo, Panie Kasprze.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Katrze, za słoną modlitwę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Wola Boża, jaka nam się objawia we wszystkich wydarzeniach życia, jest dla nas zawsze najlepszą drogą, zarówno w radości, jak i w cierpieniu. Niech się dzieje. Bóg nigdy nas nie opuści, nawet wtedy, gdy wokół nas szaleje najstraszliwsza burza. Pani Marzena jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, tak, Marzena.
0: Zapraszam, Pani Marzeno, proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Marzeno.
2: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia. Ciernij mu koronowanie. Każdy powinien być gotowy znosić zimno i gorąco, pragnienie i głód, trud i poniżenia, gdy chodzi o pomnożenie chwały Bożej i przyczynienie się do własnego zbawienia. Uczcie się powściągliwości, jest to sposób, by mieć wielu przyjaciół, a żadnego wroga. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam Pani Grażyno.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bardzo dziękuję za modlitwę z Panem Bogiem.
0: Ja również dziękuję, Pani Grażyna, z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Ujrzałem krzyż Pański, stępujący z góry i utkwiony przede mną. Objąłem go z miłością, prosząc Zbawiciela, abym zawsze do śmierci chętnie go dźwigał. Nigdy się na ciężar jego nie żaląc, w krzyżu pełność łaski, zjednoczenie ze Zbawicielem, zbratanie się z Chrystusem. Kto krzyż dźwiga, a dźwiga miłośnie, ten najbliżej za Jezusem. Idzie też za Nim i jest Mu bratem, przyjacielem i współpracownikiem. Razem z nami jest Pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam Pani Jadwigo.
4: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Panie Diego, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
4: Bóg zapłać, spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
4: Z Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Chrystus na krzyżu jako zdrój tej łaski, z całą boleścią wewnętrzną i zewnętrzną, zajaśniał przede mną, jakoby w świetle błyskawicy. A ta boleść Jego w tak niewymowny sposób odbiła się w naszej duszy, że zdało się nam, że na wskroś ją przeszyło i nim ukrzyżowany zostaliśmy. Zrozummy to, że On cierpiał, abyśmy my mogli być zbawieni. Jest z nami Pani Anna. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam.
5: Szczęść Boże.
0: Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca,
5: Matko Panno Różańcowa, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać, Panie.
5: Bóg wielki zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. I zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się o stałej porze o 21:30. A już za kilka minut na naszej antenie Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem. Tymczasem wieczór w dobrej atmosferze dobiegł końca. Za uwagę dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. Dziś to będzie człowiek bardzo wyjątkowy. Natalia, witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przesłałaś mi przed chwilą messengerem obraz sporych rozmiarów. Pejzaż przedstawiający zaśnieżone pole czy jezioro?
2: To jest zaśnieżone jezioro.
1: Możesz ten obraz opisać?
2: No, był namalowany z myślą o śmierci mojej mamy, gdyż była ona niedawno i namalowałam ten obraz trochę pod wpływem emocji. Przelałam po prostu wszystkie swoje uczucia na ten obraz. Miał być on spokojny i taki też wyszedł, uważam. Tak po prostu zastałam moją mamę w dniu jej śmierci. Ten obraz to jest dla niej taki trochę hołd.
1: To jest bardzo trudne, chociaż brzmi to może łatwo, tak nie jest. Ale mówię o obrazie, bo jest niesłychanie piękny, bardzo głęboki. Ta biel ma 1000 odcieni. Są takie języki, polski nie jest takim, w którym na biel używa się kilkuset określeń. Można by je tutaj użyć. Niebo jest tak samo bardzo, bardzo piękne i jasne. I jest w nim wiele, wiele światła. Poza tym, że to po prostu jest dobry obraz. Jakie to są uczucia w środku?
2: Jest to żal, smutek, ale zaznaję spokoju. Ja jestem spokojniejsza, moja mama jest spokojniejsza. Każdy w rodzinie jest spokojniejszy. Tak musiało być. Jednak nie jest do końca taki biały.
1: Jest też przecięty czarnym pasmem.
2: Dokładnie.
1: No, lasu.
2: Jest trochę spokoju, aczkolwiek jest też trochę kolorów i barw, że nie jest aż tak źle. Można znaleźć gdzieś te delikatny róż niebieski.
1: Nie ma wprost słońca, ale ono jest zasugerowane.
2: Tak.
1: Jaka jest twoja historia?
2: Moja historia? Trochę ciężkie dzieciństwo, aczkolwiek mieszkam z babcią i zawsze też pomagał wujek i zawsze przy sobie miałam tatę i mamę, mimo że nie mieszkałam z nimi, to zawsze miałam ten kontakt, ale najbliższą osobą była mi babcia i mój wujek, którzy uważam, że bardzo dobrze mnie wychowali i zawsze po prostu przy mnie byli. Z mojego życia można by dużo opowiedzieć i dużo lekcji wyciągnąć z różnych rzeczy, które się przytrafiły i też pokazać po prostu, że jest zawsze coś w człowieku, czego nie widać na zewnątrz.
1: Niech to będą lekcje światła. Ten obraz jest lekcją światła i ciepła. No to daj nam taką lekcję światła.
2: To znaczy?
1: Coś, co dla ciebie w twoim życiu, bo masz lat...
2: 17.
1: Co ci dało siłę?
2: Byłoby trochę takich rzeczy, bo mimo, że nie zawsze było tak kolorowo, zawsze była gdzieś ta myśl, że nie mieszkam z rodzicami i moi znajomi mają lepiej, to w sumie nigdy mi niczego nie brakowało. Babcia starała się, żebym miała wszystko i też rodzice, mimo że było jak było, to starali się, żeby niczego mi nie brakowało. I spędzali ze mną ten czas, więc takimi świetnymi lekcjami była ta nadzieja, że doczekam tego dnia, kiedy będę miała wszystko przy sobie i będę mogła się każdemu pochwalić, że w końcu mam wszystko i niczego bym się nie wstydziła, bo zawsze to było ciężkie, jak ktoś się chwalił, że mieszka z rodzicami i rodzice mu kupili to, tamto, a ja tak nie miałam, to był to dla mnie lekki wstyd, ale nauczyłam się z tym żyć i doceniać to, co mam i zawsze to było tym moim promyczkiem w życiu. Jestem szczęśliwa z tego, jak wygląda moje życie. Przestałam się tego wstydzić, wręcz byłam z tego dumna, że ja mogę mieszkać z babcią, która mi gotowała super obiadki, a inni musieli przyjeżdżać w weekendy.
1: Mówisz, kiedy będę miała wszystko? Co to jest to wszystko?
2: To wszystko to taki mój wewnętrzny spokój, że jakbym była pełnoletnia, to bym, kiedy chciała, mogła pojechać do mamy i tam z nią mieszkać przez rok i jakby mi się znudziło, to bym później pojechała do taty i z tatą tak mieszkała, że mogłabym o sobie decydować i móc wreszcie zarabiać też, żeby nie być dłużna nigdy babci i wszystkim, którzy byli przy mnie.
1: Czyli tak naprawdę mieć taką, no trochę władzę nad swoim życiem.
2: Tak.
1: Patrzę cały czas na ten obraz i na błękit, ale też i na niesłychaną głębię wody, która jest tuż obok tego lodu. Jakie to jest codzienne życie, na przykład szkolne? Ja sobie myślę o tych barwach i odcieniach, bo ja akurat czasem rozmawiam z nastolatkami i bywa różnie. To jest delikatnie powiedziane. Co jest dobrego, co jest trudnego?
2: No, ogólnie ja zawsze się cieszyłam, jak chodziłam do szkoły. Zawsze się cieszyłam, że spotkam moich znajomych, że porozmawiam z nimi o czymś i później już jak przyszło to liceum, to strasznie rozpaczałam nad pójściem do szkoły i chyba z 2 dni przed szkołą przepłakałam. Cóż, nowe otoczenie, nowi nauczyciele. Było to trochę przytłaczające. Też to był trochę mój okres buntu, takiego bardziej.
1: Malowałaś w ciemniejszych barwach?
2: Tak. Jakby, no, moje obrazy wtedy były jakieś szkielety wspinające się na górę, dookoła jakiś ogień, straszny niepokój. Ja tak przelewałam swoje emocje. To byłam zbuntowana, malowałam takie obrazy. Aczkolwiek nigdy nie opuszczałam lekcji, zawsze miałam 100% frekwencję. No, ale już w 2 klasie liceum to się zmieniło i jakoś był to dla mnie ciężki okres. Strasznie znienawidziłam chodzenie do szkoły. Miałam nieprzyjemną panią od historii i byliśmy trochę terroryzowani przez nią, przez co lekcje historii, które były naszym rozszerzeniem, były po prostu okropne. No, ale jak to w szkole artystycznej, to plastyka była tym wybawieniem, ale nie cieszyło mnie chodzenie do szkoły. Może przez pandemię, która była wcześniej, się trochę pozmieniałam. Zaczęły się wtedy moje ucieczki z lekcji, właśnie historii.
1: Wiesz, a chciałem cię zapytać o coś takiego. To też właśnie z rozmów dla mnie bezcennych z nastolatkami. Ja tego nie pamiętam ze swoich czasów, ale oni mi o tym mówią, że oni się czują po prostu samotni. Jest coś takiego?
2: Jest, oczywiście, że jest, bo nawet jak się ma dużo osób wokół siebie,
1: to czego brakuje?
2: Znajomych czy rodziców, to jest ta samotność. To jest właśnie bardzo ciężkie do opisania to uczucie, bo może być to szokujące dla niektórych, że czemu się czujesz samotny, jak masz znajomych, rodziców i tak dalej. No, jest ta samotność, bo przez duży okres czasu jest się jednak samemu na sam ze sobą. Dorośli...
1: No właśnie, dochodzimy do ważnego punktu. Dorośli.
2: Patrząc na dłuższy czas, jak moja babcia podchodziła do szkoły, to bardzo przejmowała się moimi ocenami. I większość kłótni właśnie naszych były przez moje gorsze oceny. I wydaje mi się, że większości rodzicom zależy właśnie na tym, żeby jego dziecko miało dobre oceny, zdawało. Niektórzy rodzice na przykład długo siedzą w pracy i całymi dniami nie ma ich w domu. I mam paru takich znajomych, co siedzą od 7, od kiedy się obudzą, do 23, do kiedy pójdą spać. Sami w domu, bo rodziców nie ma. Mogą robić, co chcą i dobrze się uczyć, ale rodzice na to nie zwracają uwagi. Albo źle się uczyć, robić, co chcą i nadal rodzice na to nie zwracają uwagi. Nieważne, jak dużo osób będzie wokół nas, jednak uczucie samotności dalej gdzieś będzie. Bo ja na przykład nie czuję się samotna w obecnym okresie mojego życia, dlatego że przyszedł czas, kiedy mam ciężką sytuację, ale wiem, że mam chłopaka, do którego mogę napisać i babcię, do której zawsze mogę podejść i się przytulić albo zadzwonić do taty i z nim porozmawiać. Dlatego ja się nie czuję samotna, ale niektórzy nie mają takich ludzi, którym by powiedzieli wszystko i mogą oni się czuć samotni.
1: Powiedziałaś o 2 ważnych przestrzeniach, odpowiedzią na samotność, jest tata i babcia, to są dorośli i chłopak, którzy przecież są, ale czy między dorosłymi a tobą, a wami, tak, bo też powiedziałaś o swoich kolegach, czyli jakieś środowisko, jest przepaść? Czy my jesteśmy wam do czegoś potrzebni?
2: No, oczywiście, no, że tak. No bo jednak uważam, że my młodzi ludzie powinniśmy się uczyć na błędach.
1: I na naszych błędach.
2: No właśnie, nie tylko na naszych, ale też na państwa. Mimo, że babcia
1: może
2: mówić...
1: Na dorosłych.
2: No tak, no wiem. Ale jest to spora przepaść, ale zauważyłam, że coraz więcej dorosłych stara się zrozumieć młodsze pokolenie. Nie każdy rozumie, ale niektórzy się starają faktycznie porozmawiać, zrozumieć.
1: O właśnie, zrozumieć, porozmawiać, czyli do tego potrzeba zrozumienia, żeby się spotkać bez uprzedzeń, nie wiem, długo o czymś rozmawiać. To jest ważne?
2: Cóż, potrzeba takiego zaufania właśnie jak ja z moją babcią budowałyśmy sobie zawsze relacje jak matka z córką, więc nigdy nie byłam z nią do końca szczera. Nigdy nie było aż takiej więzi, ale za to z moim wujkiem miałam zawsze więź jak z kolegą, z kumplem, przyjacielem. Z nim rozmawiałam o dosłownie wszystkim i on mnie tego uczył od najmłodszych lat. Potrzeba budowania takiej więzi od najmłodszych lat, żeby nie być tylko rodzicem, ale być też przyjacielem, osobą, która nie oceni, tylko posłucha, porozmawia.
1: Kocha?
2: Tak.
1: Co to znaczy?
2: Kochać. Jest na to bardzo dużo definicji.
1: Mhm. Zacznijmy od tych rodziców, nie? A potem pójdziemy dalej. Ja tak też myślę o tym obrazie. Jest w nim niesłychanie wiele delikatności i czułości. Mogę tak powiedzieć, miłość. Nie wiem, czy się nie mylę.
2: Nie.
1: Co to jest ta miłość, jeśli chodzi o dorosłych rodziców? Na czym powinna polegać?
2: Nie jestem dorosła, więc jeszcze nie wiem. Ale...
1: Tak, ale właśnie z twojej strony.
2: Z mojej strony miłość to jest zaufanie. Bez zaufania nie ma miłości. Jeżeli się komuś ufa, jest w stanie powiedzieć się tej osobie, według mnie to jest właśnie miłość. Ktoś, kto może być przyjacielem, kumplem, którego równocześnie nienawidzimy, ale kochamy, wygłupiamy się przy nim jak dziecko i jesteśmy ze sobą jak stare małżeństwo. Dla mnie to jest opis miłości w głowie, mimo że czasem w mojej głowie się gryzą te dwa światy, to zawsze gdzieś wygrywa ta myśl, że miłość to jest takie uczucie, że czujemy się z drugą osobą najswobodniej na świecie.

0: chciałem wrócić do tematu mamy, ponieważ te miłości rodziców i dzieci czasem są trudne z różnych powodów, bo dorośli nie zawsze dorastają do miłości, a być może nikt do niej całkowicie nie dorasta. Nie? I chciałem zapytać o właśnie relację z mamą, o taką miłość, która jest, ale może nie jest łatwa.
1: Cóż, nigdy nie było łatwo z moją mamą, bo była ona dosyć chaotyczną osobą, była uparta i zawsze twierdziła, że wie wszystko lepiej, więc było to trochę ciężkie dogadać się z nią, ale nie czułam, że mnie nie kocha. Zawsze wiedziałam, że jest po mojej stronie. Zawsze mogłam do niej zadzwonić, gdy było mi źle. Gadałyśmy o jakichś głupotach, śmiałyśmy się, robiłyśmy sobie spontaniczne wyjścia, więc czułam się z nią bardzo swobodnie, mimo nierozmawiania na wiele tematów. Zawsze mi nie tylko powtarzała, ale też pokazywała, że mnie kocha. Nigdy jakoś nie czułam się niekochana, bo była przy mnie i to pokazywała.
0: Wróćmy do szkoły, która jest traumatyczna, ale chciałem też zapytać ciebie o kolegów, koleżanki, o środowisko, czyli o coś, czego może my nie rozumiemy często, dlatego że mówi się, że młodzież dzisiaj to jest bardzo dużo problemów z depresją. Albo na przykład narkotyki. Z moich czasów one się dopiero pojawiały, więc nie wiem, jak to jest. Albo samobójstwa. Takie dramatyczne historie. Ja pytałem o tą samotność, bo mi się to wszystko składa w jeden obraz. Może to jest jakiś powód. To jest duży problem, depresja w szkole?
1: Myślę, że tak. Ja jestem samą osobą, która ma stwierdzoną depresję. Ja przyjmuję na to leki i byłam już u dwóch psychiatrów z tym i miałam zmieniane leki. I uważam, że jest to problem, który nie zawsze jest zidentyfikowany, ponieważ rozmawiałam na przykład z koleżanką z klasy, która ostatnio tak trochę słabiej się czuła, ale czuła się tak od dłuższego czasu i stwierdziła, że ja jestem odpowiednią osobą, żeby z nią o tym pogadać. Więc z nią pogadałam o tym. Jej rodziców nie ma zazwyczaj w domu, więc też oni może nie widzą jej zachowania, ale powinna chociaż iść to sprawdzić. Jest dużo jednak takich ludzi w szkole. Jest to zauważalne. Niektórzy chodzą tylko w słuchawkach cały czas, po korytarzu, nie rozmawiają z innymi. No, ale są też dzieciaki, które wyśmiewają inne dzieciaki albo dokuczają i też z tego się robią problemy. Jedna przyjaciółka mojej koleżanki popełniła ostatnio samobójstwo. Z tego powodu, że nie było rodziców w domu długo zazwyczaj. W szkole nie była zbytnio chętna do rozmów. Opuszczała się trochę w ocenach, no i nie wytrzymała, nie dała sobie rady.
0: Samotność.
1: Tak.
0: W czym się taka depresja przejawia? I też jak ją zauważyć, bo jak mówisz, widzisz to.
1: Psychologiem nie jestem, niestety.
0: No, ale jakbyś spojrzała na korytarz pełen młodych ludzi, to byś pokazała.
1: Myślę, że to nie byłoby trudne, żebym spojrzała na osoby w mojej szkole i stwierdziła coś takiego, ale patrząc po sobie, jeżeli ktoś się opuszcza w ocenach, nie jest zbytnio chętny do rozmów, może ma te słuchawki ciągle na uszach, zbytnio się nie odzywa, albo w ogóle wcześniej był aktywny, a teraz się jakoś wycisza, możliwe, że tak można rozpoznać osobę z depresją. Czasami dużo widać po oczach. Można się śmiać w gronie ludzi, ale jednak oczy zawsze będą trochę smutne, trochę gdzieś jedna osoba będzie zawsze zamyślona. Są to też duże wahania nastroju. Jak my od małego się uczymy płakać w swoim pokoju, ale po cichu, żeby rodzice nie usłyszeli.
0: Czemu?
1: Bo może na przykład płacze się bez powodu, bo się czuje przybitym, a zapłacze się, rodzice przyjdą, zapytają, co się stało i albo się nie będzie wiedziało, jak na to odpowiedzieć, albo będzie się bało, że spotka się z odpowiedzią typu nie przesadzaj, albo to nie jest takie straszne, albo a zobaczysz, jak dorośniesz, jakie to są problemy.
0: Myślę, że takie same, tylko się zmieniają proporcje. To mnie też bardzo ciekawi, taki świat. Kiedyś to były inne czasy. Jakieś filmy w telewizji, w których było nie za dużo i nie było takiej przestrzeni rozrywki, jak jest dzisiaj. Nie mieliśmy

0: bo nie być do końca sobą, bo nie każdy to może zaakceptować. Zwłaszcza jak ktoś jest osobą, która lubi trochę poopowiadać jakichś głupich rzeczy na swój temat, to później w weekendy wstawiają zdjęcia z Pinteresta, że są na imprezie, siedząc w domu. Instagram czy Snapchat albo Facebook to jest nadal przykrywka. Jest to bardzo zabierający czas. Jak się przesiedzi trochę na TikToku, siedzi się 10 minut, a to okazuje się, że to godzina już zleciała. Bo tak pochłaniające jest patrzenie na życie innych, zajmowanie się czymś zupełnie innym niż własnym życiem, że telefon i wszystkie aplikacje na nim stają się po prostu ważniejsze. I myślę, że to też trochę może zabierać tego szczęścia z życia. Może tak być.
1: Wiesz, ty tak mówisz to mądrze. Ja to rozumiem, co mówisz, ale czy twoi koledzy, koleżanki powiedzieliby tak samo? Jak myślisz? Bo ty masz swoją mądrość, przeszłaś swoje w życiu.
0: Myślę, że zgodziliby się ze mną pewnie, ale ubraliby to trochę inaczej w słowa. Ja zazwyczaj jak opowiadając jedną historię, rozbiegam się jeszcze na 50 różnych tematów. Dlatego się wtedy skupiam i może brzmię mądrzej, ale moi znajomi, jedni by opowiadali, no super fajnie, wychodzę na imprezy co weekend z ziomkami, jest super fajnie. Inni by powiedzieli, że dostają pieniądze od rodziców na jedzenie, bo na przykład w domu obiadu nie ma i wychodzą ze znajomymi zjeść coś na mieście. Albo się spotka ze znajomymi, albo posiedzi w domu i pogra.
1: O, granie, to jest dobry temat. No kiedyś też to wyglądało inaczej. Pamiętam pierwsze wersje Simsów jeszcze. Dobrze mówię?
0: Tak.
1: Tak. Teraz jest która? Czwarta już jest?
0: O, nie wiem. Ja w Simsy okay. Tak średnio.
1: No dobra, to jest jakiś świat. Dziewczyny też grają w coś?
0: No myślę, że w Simsy na pewno grają. Jak zapytam moją przyjaciółkę, to ona powie, ja grałam przeważnie w Simsy i miała jakieś gry Lego Piraci, czy coś takiego. Ja na przykład bardzo lubię grać w Batmana. Każdą część i to jest właśnie dzięki i przez mojego wujka. Dlatego, że jak byłam młodsza, za każdym razem, jak byli u niego koledzy, przychodziłam i oni grali w coś i ja siedziałam i oglądałam, jak grają. I czasami jak był sam, to przychodziłam i oglądałam, jak gra w Batmana. I teraz mam do tego taką też zajawkę, że też lubię pograć w Batmana albo jakieś inne rzeczy.
1: Wiesz, pytam o te Simsy, dlatego że to jest życie w sieci. Teraz w sieci, bo jest online. Pierwsze wersje jeszcze nie były online. To jest jakby przeżywanie życia wirtualnie. Jest się kimś, ma się jakąś osobowość, to jest coraz bardziej skomplikowane. Można robić zakupy, można gdzieś pojechać. Jest milion wersji, można mieć psy, koty, wyjeżdżać na wakacje, kończyć, nie wiem co, jakieś różne studia, szkoły muzyczne. Ja to bym muzyczną skończył na pewno, jazz bym skończył. Można grać na gitarze jazzowej w Simsach też. To jest fajne, ale to jest życie nieprawdziwe. Chciałem zapytać cię o szczęście. Kiedy czujesz szczęście na przykład?
0: Cóż, ja czuję szczęście w momencie, kiedy jestem z moim chłopakiem. Kiedy jest w sumie dużo takich rzeczy, bo po całym dniu szkoły już siedzę na tej ostatniej lekcji resztką sił i myślę sobie, ale bym już wyszła, wróciła do domu. Wyjdę tylko, przekroczę próg szkoły i nagle rozpiera mnie szczęście, że w końcu mogę wrócić do domu. Czuję się szczęśliwa, kiedy dostanę jakiś prezent, nawet drobiazg, nie musi być to, nie wiem, złote kolczyki z diamentami. Jak dostanę zwykłego kwiatka albo czekoladę czy lizaka, czuję się wtedy szczęśliwa. Czuję się szczęśliwa spędzając czas z chłopakiem. Czuję się szczęśliwa, kiedy ktoś jest szczery ze mną i rozmawia na temat uczuć, bo nie każdy ma na to odwagę i nie każdy chce. A jak ktoś chce ze mną porozmawiać na temat tego, co czuję, to czuję się bardzo szczęśliwa, że ufa mi ktoś.
1: Odwaga mówienia o uczuciach to jest super temat. To często się zdarza, że się w ogóle mówi o uczuciach? Bo są różne uczucia. Można mówić, że jest super, jest się na imprezie, wiadomo. Nawet jak to się pokazuje gdzieś w komunikatorach, to musi być super. A jak nie jest super?
0: jak nie jest super. Mhm.

0: Ja tak ciągle na ten obraz spoglądam, bo to jest ocean uczuć.
1: Jest. On właściwie tyle, ile osób by na niego spojrzało, tyle osób by miało do tego własne uczucia. On dla niektórych może być przybijający, dla niektórych może być oazą spokoju, dla niektórych może być czymś takim, na co spojrzą, powiedzą, jak ja jestem szczęśliwa, że na świecie są ludzie, co tak malują.
0: Ale powiedz, czy mówienie o uczuciach dla was w szkole to jest obciach, czy nie, jak się mówi o uczuciach?
1: Cóż, no mówienie o uczuciach nie powinno być obciachem, ale jest jednak trochę, bo niektórzy nie mają tego problemu, że nie mieszkają z rodzicami. Inni mają ten problem, dla innych to jest łatwo powiedzieć, o, wystarczy wyłączyć uczucia. Ja dużo razy spotkałam się z takimi osobami, że ktoś płakał na korytarzu, ktoś inny podchodził, no i czemu płaczesz, wystarczy wyłączyć uczucia. Albo rozmawiam z kimś i ktoś mi powie, że wystarczy po prostu się nie przejmować czymś. Jednak czasami nie da się, jest to nieuniknione. Jest to ciężkie na pewno, zwłaszcza, że teraz ciężko jest komuś zaufać w 100%. Zawsze jest ta obawa z tyłu głowy, że a co jak powie mój sekret, co jak rozpowie, żeby być fajny, co jak wyśmieje mnie, że dla niego to jest głupota.
0: Ważny temat, przepraszam, wtrącę się. Sekret i świat sieci to też jest utrata anonimowości. Jest taki strach, o tym się dużo mówi, ktoś coś puści brotkę, jakąś tam i nagle ktoś się poczuje zaszczuty, nie? Bo w sieci zacznie się szum. Jest taki strach przed tym? To jest realne?
1: Jest. Jest z tym akurat bardzo ciężko. Ja to widzę sama po sobie, że co ja bym zrobiła, jakby ktoś o mnie puścił plotkę. Była taka plotka, jakaś głupia. Było ciężko, zwłaszcza jak potrafiły powstawać anonimowe konta i nagle ktoś do mnie coś wypisuje. Ja nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. Jest bardzo ciężko mimo wszystko w tym świecie internetowym, ale trzeba to wszystko robić z głową praktycznie. Internet też może wykończyć, na przykład jakieś niemiłe komentarze, zdjęcie na Instagramie. Jest ciężko i trochę niebezpiecznie, zwłaszcza jak ktoś nie potrafi się uporać z hejtowaniem albo po prostu tym, że ktoś go może nie lubić nawet bez powodu. A często tak jest.
0: Chciałem zapytać jeszcze o ideały. No właśnie, masz ideały?
1: Osób życia?
0: Osób życia? Osób na przykład?
1: Cóż, uważam, że żadna osoba nie jest idealna i uważam, że to jest powszechnie wiadome. Bo nawet jeżeli z wyglądu, według mnie, u kobiety super wcięcie w talii, szerokie biodra, długie włosy, dla mnie to byłby ideał dziewczyny, jako żebym zobaczyła taką na ulicy i bym pomyślała, ale idealna kobieta. A ktoś inny stwierdzi, że idealna to jest ta, która jest okrągła, która ma krótkie włosy i mnóstwo tatuaży. Wszystko jest idealne według mnie. I jako, że maluję i rysuję, uważam, że wszystko jest sztuką. Więc dla mnie nawet kończąca się herbata w kubku jest czymś idealnym.
0: Nie zaczęłaś jeszcze pić chyba.
1: Nie, zaczęłam.
0: Tak, ja kończę kawę. Ten ideał piękny, bo też się o tym dużo mówi. Ja na przykład zobaczyłem, są różne kampanie na przykład, które zmieniają, jeśli chodzi o kobiety, obraz idealnej kobiety. Bo jakiś czas temu ona musiała być bardzo szczupła, a dzisiaj to się zmienia. Czemu? Bo mi się zdaje, że to jest niebezpieczne.
1: Nie? Jest to niebezpieczne. Tak samo jak jakaś dziewczyna na przykład sobie zrobi lifting twarzy. Nie pokaże tego, nie powie na Instagramie czy na Facebooku, że zrobiła sobie coś takiego, a każda młodsza dziewczyna będzie myślała, kurczę, ale ona ma ładną twarz, też bym sobie coś takiego zrobiła.
0: W sensie cyfrowo, że jest jakiś filtr, który nas wygładza.
1: Tak.
0: Odchudza.
1: Albo, no właśnie, nawet z jakimiś filtrami, co wyszczuplają, albo coś. Dziewczyny tego będą używać, bo chcą być bardziej atrakcyjne, bardziej się przypodobać, pokazać, że mają super ciało i fajne życie. Jest to później bardzo kompleksowe, jak przychodzi na przykład takie lato i muszą się trochę już zejść z tych bluz i szerokich spodni. Jest na tym duża obsesja i myślę, że zawsze będzie. W pewnym stopniu to ważne, bo każdy ma swój ideał, ale każdy powinien dążyć do bycia takim, jaki chce.
0: Hmm? A znasz takich, co bojkotują to i mówią, ja jestem sobą i mam to gdzieś.
1: Cóż, ja jestem taką osobą...
0: No to super, trafiłem.
1: Po prostu jestem, jaka jestem i ktoś mnie pokochał i ja się czuję też kochana. Jestem, jaka jestem, nie zmienię tego. Mogłabym to zmieniać medycyną estetyczną, mieć pełniejsze usta albo rzęsy poprzyklejane, ale po co? Niektórym dziewczynom to się podoba i jak chcą to robić, to niech sobie robią i...
0: Robią?
1: Robią. U mnie w klasie jest taka dziewczyna, co albo nawet kilka. Też jakoś nie planuję sobie, nie wiem, wypełniać ust, czy robić liftingu twarzy nigdy, ale szanuję wszystko inne.

0: Wiesz co, chciałem jeszcze o rodziców zapytać. Jak to jest? Dużo na przykład osób w twojej klasie ma takie rodziny klasyczne? Tata, mama, dzieci?
1: Z pewnością mogą niektórzy się tak kształtować, bo patrząc na niektóre osoby w klasie, myślę, że niektóre troszkę pościemniają, trochę się wyidealizują, żeby poczuć się może lepiej ze sobą, ale nie mają do końca życia jak z obrazka, a starają się takie mieć, może żeby nie mieć kompleksów, żeby to ukryć, żeby czuć się lepszym. I to nie ma większego znaczenia, jeżeli kogoś to nie dobija, a jeżeli ktoś ma jak ma, a się kreuje na inną osobę, to jednak jest to problem. No ale nie ma co z tym zrobić. To jest już odpowiedzialność dorosłych.
0: A to budzi taką, powiedzmy sobie, dobrą zazdrość, taka rodzina właśnie klasyczna?
1: No,
0: tęsknotę może, zazdrość to jest złe słowo.
1: Z mojej perspektywy ja jestem zazdrosna o na przykład moją przyjaciółkę, co miała starszą siostrę, która się wyprowadziła, bo ma męża, która mieszka nadal z mamą i tatą i ja jestem o to zazdrosna. A ktoś inny może mi zazdrościć, że mieszkam z samą babcią, bo niektórzy mimo mieszkania z babcią mają dużo zasad, a inni mieszkają z rodzicami i mają mało zasad, albo na odwrót.
0: A zasady są dobre czy złe? Zależy jakie, nie?
1: No właśnie, zależy, ale znam taką jedną osobę, która ma rodzinę ogólnie w Krakowie, ale przyjechała tutaj do Warszawy, żeby tutaj mieć zdalne lekcje. I dostaje przelewy od rodziców i normalnie tutaj mieszka, tylko uczy się zdalnie i pisze egzaminy, kiedy chce. Szkoła w chmurze inaczej. I jest jej na przykład łatwiej, jak jest na odległość, a rodzice wiedzą, że w ten sposób się usamodzielni. To jest po prostu wszystko zależne od osoby.
0: Ludzie ze średniego pokolenia, takie nazwijmy, którzy mają dziś 30 parę, 40 lat, są zapewne przyzwyczajeni do tego, że rodzina to jest mama, tata i dzieci i że jak się było w szkole, to rzadkością było to, jeżeli to wyglądało inaczej. A jak to jest dzisiaj u ciebie w klasie na przykład?
1: Myślę, że połowa albo mniej niż połowa osób w klasie ma taką sytuację mama, tata i siostra czy brat. Większość, no albo ta połowa mieszka raz u taty, raz u mamy, bo po prostu dorośli się rozstają ze sobą i jakoś się dzielą albo się nie dzielą tymi obowiązkami. Jest to trudne i powszechnie wiadomo po prostu.
0: Wiadomo i nie wiadomo. Ja kiedyś czytałem, to jest tylko słowo, więc nie wiem, czy to prawda, że dla dzieci sytuacja, kiedy rodzice się rozstają, jest trudniejsza niż gdyby jeden z nich na przykład miał umrzeć. Że to jest tak trudne.
1: Może być to cięższe, jeżeli ktoś od, załóżmy, małego był wychowywany razem z mamą i tatą i nagle ma się dowiedzieć, że tak nagle, chociażby nie zauważy jakiejś kłótni, czy nie będzie wiedziało nic wcześniej, bo będą ukrywać, albo tego nie pokazywać, albo sami zdecydują, że to się wypaliło i nagle ktoś odejdzie. To jest straszny szok jednak, że ma się tych rodziców, ale już się nie widzi ich codziennie razem, co rano, co wieczór, po południu, nie spędza się z nimi razem u weekendów, czy wychodzenia na zakupy, nie mieszka się razem albo coś. To jest duży szok.
0: U ciebie też była taka trudność, nie? Jakiegoś rodzaju. Czy ty się czułaś winna za taką sytuację?
1: Nie. Od dziecka właściwie byłam zapewniona, że to nie jest moja wina. I było mi to na każdym kroku uświadamiane, dlaczego stało się, jak się stało. Więc nigdy raczej dorośli nie pozwalali mi myśleć, że to moja wina. Nigdy się nie czułam winna.
0: Dobrze. Dorośli, uwaga. Będzie do was teraz. Jakbyś miała coś powiedzieć rodzicom 15, 16, 17-latków z twojej perspektywy?
1: No, jeśli chce się zaadoptować pieska, trzeba mu poświęcać dużo uwagi. I tak samo jest jednak z nami. młodymi ludźmi. My też wymagamy jednak trochę atencji, trochę rozmów.
0: Wiele.
1: Spędzenia tego czasu. Trochę zainteresowania, trochę dużo zainteresowania. I pokazania tego, co dobre i co złe. I przede wszystkim traktować nas tak, jak sami by chcieli być traktowani.
0: Pokazać, co jest dobre, co złe.
1: Nie łamać danego słowa.
0: Proszę, proszę, mów.
1: No, ale to tyle. Nie łamać danego słowa i też nie obiecywać złotych kolczyków, nowych samochodów, fajnych telefonów. Bo nie tego chcemy.
0: Czego chcecie?
1: Chcemy szczerości. Chcemy być traktowani jak dorośli, ale jak dzieci, gdy tego potrzebujemy. Chcemy wiedzieć, że mamy kogoś zawsze przy sobie, że też niektórzy uciekają w narkotyki albo inne używki, bo nie wiedzą, co mają z tym zrobić. A tak naprawdę może to po prostu zagubiliśmy się, wpadliśmy w złe towarzystwo, może ktoś nie wiedział, jak sobie poradzić z czymś i sam tak stwierdził. A my potrzebujemy po prostu tego zaopiekowania się nami.
0: Łza się kręci wokół, bo to jest ciągle mowa o miłości. Dzielą nas lata czy też pokolenia, ale zawsze połączy nas miłość, jeśli będziemy wobec siebie szczerzy. Jeszcze słowo. Narkotyki, bo to się pojawiło, tego nie wolno omijać. Co mogą dawać narkotyki w takiej sytuacji samotności, zagubienia?
1: No, dla osoby, która pierwszy raz by chciała spróbować, pewnie sobie pomyśli, że no, pokłóciłem się z rodzicami, albo oni się rozwodzą, ja mam gorsze oceny, to spróbuję sobie zrobić jakiś super trip życia i ucieknie się właśnie w jakieś narkotyki. No i pomyśli pewnie, że będzie się czuł lżej, kolorowo będzie i będzie miał świadomość, że to przeminie, ale
0: będzie miał świadomość?
1: Będzie miał świadomość. Jak ktoś chce w to wejść, to na pewno wie, że może sobie obiecać, że spróbuje tylko raz, bo jest ciekawy, ale może też pomyśleć, że no, pewnie mi to przejdzie, ale spróbuje się w ten sposób zrelaksować. Może będzie lepiej, może świat się stanie lepszy, może złapie inną perspektywę.
0: A spotkałaś się z tym, że ktoś już nie umiał z tego wyjść?
1: Tak. W końcu dzieje się tak, że są w tak ciężkiej depresji albo w takim uzależnieniu, że albo popełnią samobójstwo, albo trafią do szpitala psychiatrycznego, albo na odwyk. Aczkolwiek niektórzy rodzice też nie robią sobie z tego większego kłopotu, bo albo nie zauważają, albo najpierw machają na to ręką, że to wybryki, głupoty, ale później się z tego robi duży problem. I dorośli też nie zawsze umieją reagować, kiedy jest na to czas.
0: Bo jak by mogli zareagować?
1: Właściwie ta szczera rozmowa od samego początku i opieka, pokazanie bycia non-stop jest zareagowaniem. Zapobiegać czemuś.
0: Czyli
1: nie być przesadnie.
0: Relacja i miłość, to słowo wraca, ono człowieka chroni, wzmacnia.
1: Jest najważniejsze.
0: Jak myślisz, jak będzie w świecie dorosłych? Zostało ci rok z kawałkiem. Oczywiście no. To jest tylko numer 18, co to znaczy. Potem jakieś kolejne.
1: Cóż, no ja się czuję, że to jest tylko liczba. Ja mogę mieć 17 prawie i czuć się już dorosła mentalnie, a moi znajomi mają już zaraz 18, albo już 18 i się czują jeszcze jak dzieciaki, gówniarze, co mogą robić wszystko. To jest zależne od osoby, jak wszystko. Ale dorośli też im trudniej jest po prostu otworzyć się bardziej na to, co się dzieje obecnie. Dla nich to, co my robimy obecnie jest dziwne, a dla nas to, co oni robili kiedyś, że sobie wymyślili zabawy z patykiem, było dziwne. Ale wszystko idzie do przodu i trzeba akceptować to, jak jest, bo wszystko się zmienia. Tak jak stare trendy wracają, tak można stworzyć nowe życie albo się cofnąć do średniowiecza.
0: Niech będzie tak, że najlepszym trendem będzie, jak powiedziałaś sama, szczerość, uczciwość, wierność, dotrzymywanie słowa. Niech to się nie zmieni. Patrzę tu na ten obraz, ponieważ kończymy już tą krótką podróż. Ten obraz, który jest hołdem dla twojej mamy, a ty gdzieś przecież idziesz swoją drogą, nie? Ona przeszła swoje życie, ty zaczynasz swoje życie. Jakbyś mogła sobie wyobrazić siebie za 10, za 13 lat. 3 dychy.
1: O kurczę, to bym miała 3 dychy, faktycznie. Mhm. Nie wiedziałam, że już aż tak stara jestem. No, staram się myśleć pozytywnie, ponieważ jestem na lekach antydepresyjnych. Staram się zmieniać to myślenie i myśleć pozytywnie, bo czuję się szczęśliwa z moją babcią, mając chłopaka. Mam nadzieję, że w wieku 26 lat może będę już mieć dzieci i być dalej z tym samym chłopakiem. Wyobrażam...
0: Czyli z mężem.
1: Tak. Już tak. Wyobrażam sobie, że wszystko idzie ku dobremu, bo jestem obecnie według mnie na lepszej ścieżce mojego życia. Mam to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam. Mam z kim porozmawiać, mam tą opiekę, miłość. Musiało jednak dojść do różnych sytuacji, przez które była mi potrzebna ta opieka i zainteresowanie, ale to nawet lepiej, bo nie mam już ze sobą takich czarnych myśli, bo 5 miesięcy temu może bym powiedziała, że nie wyobrażam sobie siebie w wieku 30 lat. Pomyślałabym, że wcześniej umrę, bo nie dam rady, bo byłam tak wykończona psychicznie. A obecnie myślę, że mam to, czego pragnę, to z czym wiążę przyszłość. Może będę robić tatuaże, miała własne studio, dzieci i męża. I może będę miliarderką, ale to są tylko marzenia, do których mogę tylko dążyć.
0: I będziesz malować piękne obrazy. Słuchaj, jeszcze jedno cię zapytam, bo nie mogę nie zapytać. Jest ktoś taki jak Bóg w tym całym wszechświecie dla ciebie?
1: Dla mnie? Nie. Ja kiedyś bardzo wierzyłam w Boga, ale obecnie nie wierzę. Przez sytuację zaistniałą z moją mamą, ciężko mi jest się z tym pogodzić mimo wszystko. Ciężko jest mi się z tym pogodzić, że Bóg tak chciał. Ja wierzę w to, że może jest dusza po śmierci. Każdy z nas się jeszcze plączy po tym świecie i może jako duch obserwować żywych. Mhm. Ale jeśli chciałabym wierzyć w Boga, musiałabym też wierzyć w piekło, w co wierzyć nie chcę.
0: Ja to myślę, że Bóg tak nie chciał i nie chce, ale człowiek ma niestety wolność. A to już jest trudne. I to nas też łączy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Żegnam się patrząc na ten piękny obraz pełen nadziei i światła, a moim gościem była dziś Natalia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Pożegnowaliśmy.
1: Wow, to było coś niesamowitego.
0: Jeśli ta rozmowa była dla ciebie ważna, jeśli chcesz mi pomóc w przygotowaniu kolejnych audycji, to zapraszam serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem.

0: Reklama.
1: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: samotność, ucieczka czy droga, Bóg relacją trzech osób, duchowość pustelnika, lekarstwa na samotność, każdy umiera sam, a także nowy cykl Kazanie na górze, sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie. O.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn
0: i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM. Radio Warszawa.
2: Gwiazdami niebo błyska.

daleko, już Dudnik, Warem most, tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy czas i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
1: Modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest modlitwą pańską, ponieważ nauczył jej nas sam Pan Jezus. I my dokładnie znamy słowa tej modlitwy na pamięć. Zapewne jest to jedna z pierwszych modlitw, której się nauczyliśmy jeszcze jako małe dzieci. Ale o co chodzi w tej modlitwie? Czy o wypowiadanie słów w niej zawartych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy, co kierowało apostołami, którzy Jezusowi postawili pytanie, jak się modlić. Chcieli nauczyć się modlić. Pociągało ich świadectwo modlitwy uczniów Jana Chrzciciela. Zresztą sami apostołowie widzieli przecież Jezusa, który wiele razy udawał się na modlitwę, na spotkanie z Bogiem Ojcem. Tak. Modlitwa to spotkanie z osobą boską. Podobnie jak spotykamy się ze sobą, liczymy na obecność czyjąś, słuchamy, mówimy, nieraz milczymy, po prostu jesteśmy. Tak słowa modlitwy pańskiej mają nam pomóc kierować swoją uwagę na osobę Boga, z którą się spotykam. Jednocześnie modlitwa Ojcze Nasz zawiera 7 próśb, które pomagają mi wyrazić siebie wobec Wszechmogącego Boga, wyrazić wszystkie swoje potrzeby, które są zawarte w tych 7 prośbach. Podobnie dzieje się na modlitwie różańcowej, której istotą jest spotkanie z Bogiem, medytacja, rozważanie treści tajemnicy różańcowej. Pomaga mi tutaj Maryja, która jakby za rękę prowadzi mnie do Jezusa. Dziś zresztą przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziękujmy zatem za modlitwę Ojcze Nasz, za te słowa, za te 7 próśb. Dziękujmy za Różaniec Święty, który jest modlitwą medytacji. Dziękujmy za modlitwy, które uczą nas spędzania czasu z Bogiem. I prośmy jednocześnie o gorliwość w uczeniu się modlitwy spotkania z Jezusem i przez to stawania się Jego uczniem.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w już jesienny wieczór, ale pogoda jest, no była przynajmniej, niezła, ale nie o pogodzie będzie dzisiaj. Po pierwsze, chciałbym też podziękować, to zacznę, bo znowu zapomnę, wszystkim Państwu, którzy wspierają nasze radio, zwłaszcza jeśli chodzi o te datki na remont studia, które jest nam bardzo, bardzo potrzebne, odnowione. I bardzo dziękujemy, ja w imieniu własnym, jak i w imieniu całego zespołu Radia Warszawa, za Państwa dziękczynność, dobroczynność. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I co my tu dzisiaj przygotowaliśmy, czy co ja przygotowałem? Aha, taki mały suplement, ale będzie, mam nadzieję, ciekawie. Otóż w poprzedniej części audycji przedstawiałem Państwu historię budowy gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Smolikowskiego na Powiślu. Można powiedzieć o tych śmiałych wizji architektów z czasów dwudziestolecia międzywojennego, bo budynek, właściwie zespół budynków jest z lat 30. Opowiadałem Państwu też tą dramatyczną historię związaną z obroną powstańczej Reduty w 44 roku, no aż po powojenną odbudowę. No i dziś ten monumentalny zespół wpisany do rejestru zabytków na szczęście nie musi obawiać się przebudowy czy tak zwanych modernizacji, bo to chyba jest największym zagrożeniem dla wielu zabytków. Pozostaje żywym organizmem, łączy funkcje centrali ZNP, oczywiście ten ogólnokrajowej, z hotelem i z centrum konferencyjnym, a na jego murach wciąż trwają zakonserwowane ślady powstańczych walk. No choć czasy się zmieniły, to budynek wciąż służy nauczycielom, będąc jednym z najciekawszych świadków przedwojennego modernizmu w Warszawie, na Powiślu, też no przede wszystkim w Warszawie. Patrząc dziś na tą już odnowioną bryłę, łatwo ulec zachwytowi nad rozmachem przedwojennych twórców, ale oprócz tego dumnego pomnika odrodzonej Rzeczpospolitej i tak można powiedzieć nowoczesnej myśli inżynieryjnej, no każde mury, nawet najdoskonalsze, kryją w sobie jakąś, no, można powiedzieć, nie tyle może tajemnicę, ale coś więcej niż jedną prawdę, o tak bym to określił. Musimy pamiętać, że budowa gigantycznego i w sumie drugiego zespołu wywoływała nie tylko zachwyt wśród stołecznych elit, ale budziła często skrajne emocje. Zarząd związku za wszelką cenę pragnął udowodnić światu, że polska edukacja staje się nowoczesna, no a czasy zaborczej biedy odeszły w niepamięć. Jednak dla wielu zwykłych nauczycieli to zderzenie lśniącego wielkomiejskiego luksusu ze szarą rzeczywistością, jaka otaczała ich na co dzień, no musiało wywoływać w najlepszym przypadku zadumę, no a często również niechęć. No i tak, gdy warszawska prasa, warszawska specjalistyczna, rozpisywała się o tym architektonicznym, no może nie cudzie, ale ewenemencie, jednak Powiśle zawsze było trochę zaniedbane, to w odległych zakątkach kraju często rodziło się pytanie, no za czyje pieniądze i jakim kosztem? Bo za tym luksusem stały przecież ułamki skromnych pensji ludzi, którzy w wiejskich szkołach borykali się no zupełnie innymi problemami, no choćby brakiem węgla czy z przeciekającym dachem, i to wcale nie na początku jeszcze Rzeczypospolitej II, ale i głęboko w latach 30. No i tak sobie poszukałem i często najlepszym świadectwem epoki wydają się nie oficjalne kroniki, czy zdjęcia, czy takie oficjalne zestawienia, ale nieopublikowane wspomnienia. Wyobraźmy sobie przez chwilę zniszczony, zapisany drobnym maczkiem notes, który należał do jednej z anonimowych nauczycielek z małej wiejskiej szkoły, dajmy na to na wschodniej prowincji, która w chłodny listopad 1935 roku, no może lepiej będzie październik, żeby nam dobrze pasowało, przyjeżdża do Warszawy, by po raz pierwszy na własne oczy zobaczyć centralę swojego związku. Jak to mogło wyglądać? Otóż czytam. Wysiadłszy na dworcu głównym, czułam się jak w obcym świecie. Podróż koleją żelazną do stolicy była dla mnie wydatkiem niemal astronomicznym. Z mojej skromnej pensji, niższej przecież od uposażenia kolegów mężczyzn, choć oboje tak samo zmagamy się z biedą i analfabetyzmem na wsi, odkładałem na ten bilet od wczesnej wiosny. Gdy stanęłam wreszcie u zbiegu wybrzeża Kościuszkowskiego i nowo wytyczonej ulicy, poczułam najpierw dumę, no a zaraz potem dojmujące onieśmielenie. Nasz dom nauczyciela piął się ku niebu,

toalety z bieżącą, gorącą wodą wydawały się luksusem nie z tej ziemi. U mnie na wsi, zanim zaczniemy kaligrafię, dzieci myją zziębnięte ręce w blaszanej misce, misce wodą ze studni. W pięknej kawiarni z widokiem na miniącą się w słońcu Wisłę ponownie w nienagannych tużurkach delegaci i urzędnicy związkowi dyskutowali przy czarnej kawie o wielkiej polityce oświatowej państwa. Ja zaś skulona w nowoczesnym fotelu starałem się wsunąć pod krzesła moje sfatygowane trzewiczki. Czułam się tu jak uboga krewna, przecież to także mój dom, wzniesiony za te kilka groszy składek potrącanych bezlitośnie co miesiąc z mojej chudej wypłaty. W stołecznej prasie czytałam, że to pomnik potęgi związku, dowód, że jego nauczyciele, że jako nauczyciele idziemy ramię w ramię z duchem nowoczesnego państwa. Oczywiście związek pragnął pokazać, że czas biednych, oklapłych nad książką nauczycieli bezpowrotnie minął. Ale stojąc tam, opierając dłoń na stalowej balustradzie, nie mogłam opędzić się od natrętnej myśli, jakim kosztem to zbudowano. To gmach stanowczo ponad nasz stan. Gdy w Warszawie pnie się w górę taki pałac z betonu i marmuru za miliony złotych, my na prowincji wpychamy szmaty w nieszczęsne okna i nieszczelne okna i łatamy dachy szkół własnym sumptem. Nadchodzi zima, a w moich izbach lekcyjnych znów zapraknie węgla. Wyjeżdżałam ze stolicy z ciężkim sercem, mając przed oczami naszą nową, lśniącą wizytówkę, pod którą władze związku tak starannie ukryły szarą i biedną i codzienność, dziurawą codzienność polskich szkół. No właśnie, tak to mogło wyglądać. To pozwoliłem sobie przytoczyć to wspomnienie, żeby uzmysłowić Państwu, że te piękne gmachy związkowe, zresztą powstało nie tylko dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale też dla innych związków, no one często, choć nie zawsze, no były, nie mówię, że ponad stan, ja to wszystko rozumiem i to w pewnym sensie ta nauczycielka wiejska też rozumiała, no ale był tak zwany, jak to dzisiaj mówimy, dysonans. Dysonans między tym, co na prowincji, co w codziennym życiu, a co w tej wielkiej, wielkiej Warszawie. No dobrze, ale może kilka słów komentarza, ale patrzę na to po przerwie. Krótka muzyka, przepraszam, że tak minorowo to zabrzmiało, ale postaram się parę rzeczy jeszcze, może trochę weselszych, opowiedzieć w drugiej i w trzeciej części audycji. Chwila muzyki, wracam za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Proszę Państwa, komentując te gorzkie w sumie wspomnienia wiejskiej nauczycielki, trzeba zaznaczyć, że w okresie międzywojennym, szczególnie w latach 30., ta składka członkowska, o której wspominała, wspomniano w tych zapiskach, no, wynosiła zazwyczaj od 1 do 2% miesięcznych poborów nauczyciela. No może to się wydawać kwotą oczywiście niewielką, ale w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, gdy pensje nauczycielskie na prowincji były w sumie niskie, oscylowały wokół 120-150 zł, no każda potrącona złotówka, no, była w jakiś sposób odczuwalna. Dla wielu prowincjonalnych nauczycieli po prostu opłacanie tych składek wiązało się z jakimiś tam realnymi wyrzeczeniami. Wydaje się, że zresztą ten gmach, ten zespół właściwie nie budowano tylko jako marmurowych pałaców, zwłaszcza dla nauczyciela, zwłaszcza z odległej prowincji. Trzeba pamiętać, że organizacja była też taką tarczą ochronną i systemem wsparcia dla państwa, dla nauczycieli, którego państwo właśnie, pewnych rzeczy państwo nie mogło, nie potrafiło zapewnić. Przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego w drugiej Rzeczpospolitej, no, dawała też pewne profity. Organizacja była potężna, a wpłacane składki w pewnym sensie w części wracały do nauczycieli pod postacią bardzo konkretnych korzyści socjalnych, zdrowotnych i prawnych. I tak na przykład choćby w kwestii zdrowotnych. Dosyć poważną chorobą społeczną, jeszcze nie do końca wyleczoną, była gruźlica. Była to w pewnym sensie choroba zawodowa, wcześniej jeszcze dziesiątkująca nauczycieli, i ze składek członkowskich ZNP właśnie już w latach 20. Związek wybudował na zakopiańskiej ciągłówce takie nowoczesne sanatorium. Był to w zasadzie pierwszy na świecie zakład leczniczy wzniesiony całkowicie przez związek zawodowy. Oczywiście członkowie mogli liczyć na tańsze, no i przede wszystkim szybsze leczenie. Były też inne wymierne przywileje pracownicze, bo wywalczył związek dla swojego środowiska konkretne benefity. Na przykład 50% zniżkę na przejazdy kolejowe. No i dzięki temu nauczyciele mogli w ogóle pozwolić sobie na podróże po Polsce. Wynegocjowano też płatne urlopy w czasie ferii. To była nowość. Wynagrodzenie za nadgodziny oraz zwrot kosztów przy na przykład przeniesieniach czy przymusowych przeniesieniach służbowych. Wreszcie pamiętajmy o tym, że ten gmach na Powiślu nie był tylko biurowcem, mieścił się w nim hotel, tania bursa. No i dzięki temu dzieci wiejskich nauczycieli, które przyjeżdżały do Warszawy na przykład na studia czy do szkół średnich, miały gdzie mieszkać za, no, ułamek ceny rynkowej. No i wreszcie związek prowadził kasy zapomogowo-pożyczkowe w razie pożaru, ciężkiej choroby w rodzinie czy nagłej utraty środków do życia. Członkowie mogli otrzymywać zapomogi, często bezzwrotne lub ewentualnie niskoprocentowe pożyczki, które ratowały ich przed lichwiarzami. No i wreszcie dostęp do tanich książek i do prasy. Ze względu na to, że związek posiadał potężne wydawnictwo, czyli Nasza Księgarnia, członkowie związku dostawali regularnie prasę branżową, właśnie Głos Nauczycielski, oraz mieli tańszy dostęp do pomocy naukowych i czasopism dla dzieci, na przykład taki jak słynny Płomyk czy Płomyczek, które przecież drukowano w podziemiach gmachu na Powiślu w bardzo nowoczesnej drukarni. No i tak podsumowując, choć ten cały zespół gmachów, zespół związkowy ociekał trochę takim, może nie luksusem, no ale wielkomiejskością i kosztował majątek, to sama jednak przynależność do związku dawała nauczycielom pewne realne poczucie bezpieczeństwa, no i zyski w bardzo niepewnych czasach. Dlatego, gdy czytałem, że te osobiste wspomnienia, choć pełne prawdy emocjonalnej, bywały jednak filtrowane przez subiektywne poczucie krzywdy. Warto więc może ja dodam jakieś sprostowanie, bo tu w prawie II Rzeczypospolitej pensje zasadnicze w państwowych szkołach powszechnych były równe dla kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na tych samych stanowiskach. No, jeśli mężczyźni przynosili do domu więcej, to wynikało to zapewne z przysługujących im dodatków rodzinnych, na przykład na niepracujące żony, czy dodatków dla dzieci, a nie z gorszej taryfy dla kobiet. Nauczycielka pisała tutaj o tych bezlitośnie pobieranych składkach. No, składki były w pewnym sensie opłacane dobrowolnie. I to zazwyczaj przez był skarbnik, który właśnie w swoim ognisku nauczycielskim zbierał. To nie było to, że to było przymusowe. No, a tutaj też było dużo podróży pociągiem, która tak miała nauczycielka odkładać tak długo na tą podróż. No, pewnie była pewne wyrzeczenie, na pewno w dobie kryzysu, no ale i tak była znacznie tańsza dzięki właśnie tej 50-procentowej uldze kolejowej, która ten sam krytykowany przez nią związek właśnie wywalczył dla wszystkich pedagogów. No i to tak właśnie to rozdarcie między tym osobistym poczuciem prowincjonalnego niedostatku, a tym instytucjonalnym sukcesem organizacji w pewnym sensie oddaje ducha tamtych lat. I jeszcze jedna rzecz a propos gmachu, czego z poziomu ulicy Smulikowskiego nie widać. Ten gmach kryje pod ziemią bardzo duży, nawet chyba drugie tyle kubatury, co na powierzchni. Tam zaprojektowano, chyba o tym wspomniałem, jedną z najnowocześniejszych, jeśli w ogóle nie najnowocześniejszą w Polsce drukarnię. To była drukarnia rotacyjna. No i gdzie tłoczono miliony już teraz egzemplarzy. Czy to podręczników właśnie naszej księgarni, czy głosu nauczycielskiego, czy właśnie wspomnianego, uwielbianego przez dzieci Płomyka. No i oczywiście w rolę inną te żelbetonowe piwnice odegrały jednak też inną rolę podczas okupacji, bo w podziemiach gmachu działała w ścisłej konspiracji tajna organizacja nauczycielska. To właśnie stąd koordynowano tajne komplety w całej generalnej guberni, dzięki właściwie głównie temu w miliony, no chyba nawet miliony, to nie wiem, no ale możliwe, no setki tysięcy, a na pewno dziesiątki tysięcy polskich dzieci uczyły się właśnie zakazanej historii, czy języka ojczystego. Zresztą, co ciekawe, w piwnicach ukrywano też matryce i fałszywe dokumenty. A w 1944 roku te żelbetowe strony w sierpniu i wrześniu stały się schronieniem i szpitalem polowych dla setek rannych z Powiśla. No i tak to byśmy zamknęli tą historię. Ten budynek, który onieśmielał prowincjonalną nauczycielkę ta monumentalna architektura to w pewnym sensie taki symbol trochę niezwykłych ambicji środowiska, które w zrujnowanych po zaborach kraju postanowiło postawić sobie pomnik na miarę mocarstwa. No, pomnik, który o dziwo przetrwał bombę, powstanie i wielką historię. No i tak można powiedzieć, jest też w pewnym sensie pokazem, przypomina, jaką wielką siłę stanowią polscy nauczyciele. Jako, że byłem nauczycielem, to tak trochę się tutaj solidaryzuję. Dobrze. No i akurat świetnie, bo mam suplement, więc muzyka. A po przerwie dokończę dzisiejszą audycję.

0: niedaleko od domu.
1: Proszę Państwa, w minioną niedzielę na ulicach mogliśmy obserwować kolejną edycję Maratonu Warszawskiego. Nie wszystkim się to podobało, bo część ulic zamknięta, no ale w niedzielę ruch mniejszy. Współcześnie to w sumie doskonale zorganizowane przedsięwzięcie, no sportowe, niech zostawmy to sportowe, też trochę w tym kontekście kulturowym, o już międzynarodowej randze, gromadzące wielu uczestników. No ale spoglądając jednak na ten nowoczesny bieg, warto powrócić pamięcią do jego początków, które sięgają jesieni 79 roku. Otóż 30 września 1979 roku odbył się pierwszy maraton pokoju. Tak, ale nie wyścig pokoju, tylko maraton. W tamtym okresie wszelkie oddolne inicjatywy gromadzące tysiące obywateli poza oficjalnym kalendarzem państwowym zawsze budziły w najlepszym wypadku dystans i zazwyczaj niepokój ówczesnych władz. Przełamanie oporów administracyjnych wymagało często ogromnej determinacji. No, inicjatywę tę wsparł swoim autorytetem znany i ceniany redaktor Tomasz Hopfer, który w programach telewizyjnych z wielką kulturą i takim taktem, ale zachęcał Polaków właśnie do dbania o zdrowie poprzez ruch. No, gdzieś wydaje się to oczywiste, ale proszę pamiętać, że higiena życia w latach 70. no nie u wszystkich była tak była taka, jak powinna być, już nie będę tutaj, albo taka, jaką sobie dzisiaj wyobrażamy, jednak ta świadomość była trochę inna. No i właśnie wraz z nim organizacją zajęli się i Zbigniew Zaręba, i Józef Węgrzyn oraz gron oddanych działaczy sportowych. No i efekt tych działań i tych starań w pewnym sensie przerósł oczekiwania pomysłodawców. Na linii startu tego pierwszego maratonu stanęło 1861 uczestników, co uczyniło ówczesny warszawski maraton właściwie jednym z najliczniejszych na tego typu imprez na kontynencie europejskim. Zawodnicy w tym pierwszym maratonie ruszyli z korony stadionu nie narodowego, a dziesięciolecia. Obiektu przecież o wielkim znaczeniu dla historii polskiego sportu, choćby pamiętnym z wspaniałych sukcesów lekkoatletycznych Wunder Teamu. Trasa została wytyczona wzdłuż torów kolejowych w stronę Falenicy, a powrót wiódł wałem miedzeszyńskim ponownie ku bramom stadionu. Pierwsze miejsce zajął w tym biegu Kazimierz Pawlik, a czas 2 godzin 11 minut i 34 sekund nie był zły. Co ciekawe, dopiero po zakończeniu rywalizacji okazało się, że z przyczyn technicznych trasa była w rzeczywistości o 1,5 kilometra krótsza od tego dystansu klasycznego. No to więc ten czas pewnie byłby o kilkanaście minut, może kilka minut dłuższy. Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo dostojna oprawa. Biegaczom oraz licznie zgromadzonej publiczności towarzyszyły na trasie dźwięki, na przykład jazzu, to a propos tego, co mówiłem chyba przed tygodniem o tym festiwalu, pierwszym festiwalu jazzowym w Stodole, w wykonaniu cenionych zespołów jak Old Timers, Swing Workshop, chyba Gold Washboard, już tych nazw nie pamiętam, ale na pewno Old Timers Swing chyba był. Nietypowo przedstawiały się również nagrody dla zwycięzców, bo zamiast tradycyjnego pucharów czy gratyfikacji rzeczowych, laureaci otrzymali dzieła wybitnych polskich artystów. Jakich? Na przykład Franciszka Starowiejskiego czy Władysława Hasiora. No, choć z perspektywy czasu podarunki te przedstawiają ogromną dziś wartość i artystyczną, i materialną, wówczas zmęczeni zawodnicy przyjęli, powiedzmy, z dystansem, licząc na bardziej takie konkretne nagrody. Nie mówię już o telewizorze, ale choćby jakimś sprzęcie domowego użytku, których zawsze brakowało, a tu obraz. Jakieś Bahamas, patrząc na to, co Starowiejski i Hasior zazwyczaj rysowali. W pamięci tych świadków tamtych dni zapisał się przede wszystkim niezwykła, pełna wzajemnej życzliwości tak atmosfera, którą po latach wspomina Janusz Kalinowski, współorganizator biegu. I tutaj właśnie sięgnę do tego wspomnienia, które znalazłem w e-kartce z Warszawy. Ten pierwszy maraton był wydarzeniem wyjątkowym ze względu na nastrój, jaki stworzyli sami uczestnicy. Biegło się niemal jak w wielkiej rodzinie. Ludzie pytali się wzajemnie o samopoczucie, częstowali wodą, cukrem. Wszyscy dbali o siebie nawzajem. Zależało nam, aby każdy bezpiecznie dotarł do mety. Na półmetku pojawiła się wiadomość, że młodziutka córka redaktora Hopfera, Monika, mimo wcześniejszych ustaleń z ojcem, postanowiła kontynuować bieg aż do końca. No i postawa tej 12-letniej dziewczynki dodawała wielu dorosłym sił do pokonania własnego zmęczenia. Równie poruszająca była postawa mieszkańców mijanych osiedli, którzy z własnej woli wychodzili przed domy, częstując biegnących czy herbatą, czy darmowymi wypiekami. No to akurat dla biegaczy bardziej zawodowych nie byłoby za zdrowe, no ale trzeba wybaczyć. No i tak kształtowały się początki tej imprezy, które na trwałe wpisały się w pejzaż Warszawy, przypominając tę chwilę, jak czytam, warto dostrzec, że za współczesnym sukcesem tego biegu stoi piękna karta tej ludzkiej bezinteresowności, pasji, no i oczywiście wzajemnego szacunku sprzed blisko pół wieku. I tak to właśnie było. Czyli 30 września 1979 roku. No mam jeszcze jedno wydarzenie, ale nie zdążę. W związku z tym mogę oczywiście Państwa teraz zagadywać przez 2-2,5 minuty, ale nie o to chodzi. Powiem, co za tydzień, bo przygotowałem w tych moich budynku znacie, a nie jak ja to wtedy znane i nieznane, a nieznane budynki, albo ciekawe budynki z ciekawą historią, mniej znane. No ten nie jest taki do końca nieznany, bo ze względu na nazwę, ja mówię o tym, co będzie za tydzień, ze względu na nazwę być może niektórzy starsi mieszkańcy Warszawy będą pamiętali, no ale dzisiaj nie budzi już takich nawet kontrowersji, a tak bywało w dawnych czasach, ale nie aż tak bardzo dawnych, proszę Państwa, no w czasach, jak to się mówi, słusznie minionego PRL-u. I o tym Państwu za tydzień opowiem, jeśli wszystko się ułoży. No dobrze, nie będę przedłużał. Dzisiaj Państwo jesteście wcześniej wolni, ja również. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pogoda utrzyma się jeszcze na ten weekend. Zachęcam Państwa, może nie do biegów półmaratonowych, ale do spacerów zawsze przy tej jesiennej, złotej jesieni, o jesiennej pogodzie spod znaku złotej jesieni. No zawsze warto wybrać się czy do parku, czy po prostu, jak to my kiedyś na Pradze mówiliśmy, na miasto. A gdziekolwiek to będzie, to zawsze będzie ze zdrowiem i pożytkiem dla wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski i do usłyszenia, jak zwykle, za 7 dni. Niedaleko od domu. To była powtórka programu.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Czasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: W ciągu 20 stuleci Kościół pochylał się nad kartami Ewangelii, aby je dokładnie odczytać. Jak najdokładniej odczytać to, co Bóg zechciał w nich objawić. Wydobywał najgłębsze treści słów i wydarzeń. Formułował prawdy, ogłaszając je jako pewne i zbawienne. Święci wprowadzali te prawdy w życie i dzielili się własnym doświadczeniem spotkania ze Słowem Chrystusa. W ten sposób na fundamencie świadectwa apostołów rozwijała się tradycja Kościoła. Jeżeli dziś sięgamy po Ewangelię, nie możemy jej odrywać od tego dziedzictwa stuleci, od tej tradycji.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi a cywilizacja miłości. Punkty od 219 do 221. Na nowo ożywić dialog. Aby budować cywilizację miłości, musimy praktykować dialog. Jest on głównym narzędziem współistnienia między osobami i między narodami oraz alternatywą wobec otwartego konfliktu. Przypominał o tym już Pius XII u progu II wojny światowej, gdy mówił, że dzięki pokojowi nic się nie traci, podczas gdy przez wojnę można stracić wszystko oraz że ludzie powinni na nowo zacząć ze sobą rozmawiać, ponieważ szczera i wytrwała wymiana poglądów zawsze otwiera możliwość znalezienia honorowego rozwiązania. Dialog jest zwyczajnym wymiarem ludzkiego życia i nie dotyczy jedynie stosunków między państwami. Chodzi o nabycie postawy zdolnej budować więzi braterstwa, wynikające ze słuchania, szczerego spojrzenia, poświęconego czasu, a nawet czasu pozornie straconego razem. Jeżeli bowiem doświadczamy autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, z tym, który jest odmienny, jest obcokrajowcem, migrantem, wówczas o wiele trudniej jest choćby wyobrazić sobie wojnę. Na płaszczyźnie politycznej pilnie potrzeba przejścia od kultury potęgi do autentycznej kultury negocjacji, w której dialog i relacje dyplomatyczne staną się zwyczajną drogą mierzenia się z konfliktami, jak tego pragnął Giorgio La Pira. Metodę wojny trzeba zastąpić metodą pokoju, metodą negocjacji, spotkania, porozumienia, a więc metodą autentycznie ludzką. Świadomość wspólnego losu narodów domaga się, aby kultura negocjacji coraz bardziej stawała się wspólnym zobowiązaniem zarówno politycznym, jak i kulturowym, zdolnym stopniowo wyprowadzać ludzkość ze spirali przemocy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: Dlaczego o tym zaufaniu do Boga dzisiaj trzeba powiedzieć? Bo modlimy się wprawdzie wedle formularza na rozpoczęcie nowego roku akademickiego, ale we wszystkich parafiach odprawia się dzisiaj mszę świętą świętej Teresce, tak mówimy zdrobniale, żeby nie pomylić z wielką Teresą z Awila. I właśnie wśród trzech szczególnych znamion tej osoby zaufanie do Boga było wyjątkowe. 24 lata tylko przeżyła, a wspięła się na szczyty doskonałości. Najpierw ćwiczyła pokorę. Rozumiała, że pokora jest czymś wyjątkowym. Gdyby była już wtedy teologiem, to by rozumiała, że przez pychę człowiek zgrzeszył, a przez pokorę powstaje, więc pokora w naszym życiu jest nieocenionym darem. I niezależnie co się czyni w życiu, to pokora jest ogromnie potrzebna. Warto dzisiaj sobie o tym trochę porozważać i zabrać to ze sobą na długie lata, najpierw studiów, a potem pracy.
1: Dobre słowo pasterzy.